0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus rzekł: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczebów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
1: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Słowa Jezusa wywołały pewne zdziwienie słuchających, kiedy mówił o trudności, jaką ma człowiek bogaty z wejściem do Królestwa Bożego. Skąd ta trudność? Ona nie wynika z samego faktu posiadania. Problem tkwi w tym, że ten, kto ma wiele, kto posiada dużo, czy to będą pieniądze, a może rzeczy za te pieniądze nabyte, często bardzo mocno do tych rzeczy się przywiązuje, często o nich myśli, troszczy się i zabiega. Dlatego chce ich pomnożenia. Dlatego na przykład szuka korzystnych inwestycji, zastanawia się nad zakupem konkretnych akcji, szuka właściwego zabezpieczenia przed złodziejami czy oszustami. Troszczy się o to, by posiadane przez siebie rzeczy się nie zepsuły, nie zniszczyły. A kiedy właśnie człowiek za bardzo zajmie się takim właśnie podejściem do tych wartości materialnych, to wtedy bardzo łatwo stanąć przed sytuacją, gdzie się usprawiedliwiam. Nie mam czasu na modlitwę, na niedzielną mszę świętą, na prawdziwe chrześcijańskie przeżywanie poszczególnych świąt. Spojrzenie człowieka skierowane w stronę tych ziemskich rzeczy, myśli człowieka zaprzątnięte tylko tymi sprawami, powoduje, że brak w życiu miejsca dla Boga. A przecież trzeba mieć w pamięci także i to, że te wszystkie bogactwa, te wszelkie dobra trzeba będzie pewnego dnia i tak pozostawić, kiedy będziemy stawać przed Panem u kresu naszej ziemskiej drogi. Czy więc wśród swoich zajęć, spraw dnia codziennego pamiętamy także o Bożych sprawach?
2: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Wtorek, 18 dzień sierpnia, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie w ten pochmurny, wietrzny i mokry poranek. No, drodzy Państwo, taka prawdziwie jesienna aura dzisiejszego poranka nastała, przynajmniej ja tak czułem się wychodząc tutaj z domu do radia, to czułem się jakbym był, no tak, pod dobry koniec września albo początek października, drodzy Państwo, ale miejmy nadzieję, że to tylko taki wyłom, jeżeli chodzi o najbliższe jeszcze dni, mamy nadzieję, że trochę tego lata jeszcze jednak przeżyjemy, bo jednak wiemy, że jak u nas rozpoczyna się zima, to najbliższe jesień, to najbliższe pół roku mamy właśnie takiej jesieni, zimy, więc czekamy na to, że trochę tego słońca jeszcze oczywiście będzie. No dzisiaj maksymalnie 19 stopni, będą umiarkowane opady deszczu, więc jeżeli ktoś tego deszczu się boi, no to dobrze parasol ze sobą do pracy wziąć. No dobrze, co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie będzie polityka, będzie także ochrona zdrowia. Zaczniemy od polityki. W pierwszej godzinie moim gościem będzie politolog Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytetu Warszawskiego. O godzinie 7:35 rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się w polityce bieżącego. Porozmawiamy m.in. o Trybunale Konstytucyjnym, o Macieju Berku, który z ministra ma stać się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zapytam, czy taki Trybunał w ogóle ma rację bytu, czy pełni on swoją funkcję, jak nie pełni, no to może należałoby go w jakiś taki gwałtowny, drastyczny sposób zreformować. Zapytam również o to, dlaczego premier Donald Tusk postanowił zdecydować się na taką kandydaturę, a nie inną, wiedząc, że na pewno wywoła ona sporo kontrowersji. Zapytam też również o to, czy ten rząd ma jeszcze jakieś fundamenty i wartości, z którymi szedł do wyboru, bo mieliśmy przecież odpolitycznienie Telewizji Polskiej, to miała być czysta woda, mieliśmy mieć odpolitycznienie sądów, prokuratury, mieliśmy mieć naprawę praworządności, przywrócenie praworządności w Polsce, no i jak sami wiemy, z tym jest bardzo średnio. Zapytam również m.in. o Marcina Romanowskiego, czy jest to problem dla Prawa i Sprawiedliwości i czy możliwe są duże listy w przyszłorocznych wyborach. Ale zanim to rozmowa, no to jeszcze trochę tej dobrej muzyki, energetycznej muzyki, która doda nam tej energii na cały dzień, oraz zerkniemy, czym żyje prasa. Ale najpierw Queen, Somebody to Love. Startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od przeglądu Dziennika Gazety Prawnej. Mamy tekst o tym, iż jest mniej lekarzy i pielęgniarek. W publicznej służbie zdrowia jest ich o kilka tysięcy mniej niż jeszcze rok temu. Zdaniem ekspertów to to skumulowany efekt zmian demograficznych oraz nowych przepisów. Na dodatek nie ma powodów, by sądzić, że sytuacja się poprawi. Według danych e-zdrowie, czyli portalu i systemu informatycznego Polskiej Ochrony Zdrowia, w ramach umów NFZ pracuje obecnie 144 tysiące lekarzy i 222 tysiące pielęgniarek. Na koniec 2025 roku było to odpowiednio 146 tysięcy i 228 osób. Od 2018 roku liczba personelu medycznego sukcesywnie rosła. Co się więc stało? Zastanawiają się dziennikarze gazety. Jak mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania ochroną zdrowia, rektorka uczelni łazarskiego, zaczynają być widoczne wygaszanie uproszczonego prawa wykonywania zawodu, wprowadzanie wymogów językowych na poziomie minimum B1 oraz niska zdawalność trudnych egzaminów weryfikacyjnych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Od końca zeszłego roku ponad 600 lekarzy spoza Unii Europejskiej nie potwierdziło warunkowych praw do wykonywania zawodu. To też lekarze, którzy odchodzą od prywatnego sektora ze względu na warunki pracy w publicznej ochronie zdrowia, mówi Piotr Pisula, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, dodając, że NFZ do tej pory nie rozliczył się z nadwykonań z 2025 roku, co może mieć przełożenie na rozliczenia za usługi świadczone przez specjalistów. To powód, dla którego we współpracy z NFZ rezygnują kolejne gabinety lekarzy-dentystów. Do tego dochodzi brak urealniania wycen kontraktów, zaznacza Paweł Barucha, wiceprezes NRL NIL. Z danych e-zdrowie wynika, że dziś z NFZ-u współpracuje o 500 stomatologów mniej niż na koniec ubiegłego roku. Czytamy również o tym, że azjatyckie potęgi trzymają się węgla. Chiny i Indie odpowiadają za większość intensywnej rozbudowy górnictwa węglowego w skali globalnej. Jak wynika z nowych badań, z nowych wyliczeń Global Energy Monitor, od 2015 roku to tam uruchomiono ponad 2/3 nowych kopalń. Obecnie zaś w przygotowaniu są projekty, które zwiększą światowe możliwości wydobycia surowca o około 1,8 miliarda. Skala inwestycji węglowych podejmowanych przez azjatyckie potęgi niweluje efekty realizowanych przez inne kraje programów odchodzenia od węgla. Według GEM projekty budzą wątpliwości z punktu widzenia uzasadnienia ekonomicznego, w tym z uwagi na hamujące w skali globalnej zapotrzebowanie na węgiel. Jednocześnie zapewniają jednak Pekinowi i Delhi wysoki poziom niezależności i możliwość szybkiego podniesienia produkcji energii, choćby na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Zerkam teraz do Rzeczpospolitej. Tu mamy ten tekst o lobbingu w interesie zarządów spółdzielni. Dwa resorty przekazały częściowo identyczne opinie co do zmian przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. Są one zbieżne z uwagami działaczy. Zarzuty lobbingowe pojawiły się w związku z trwającymi pracami nad projektem zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Ma on wprowadzić m.in. kadencyjność zarządów, przeciwko czemu protestuje środowisko działaczy spółdzielni. Krytyczne uwagi na temat tej propozycji przesłał minister energii Miłosz Motyka oraz minister funduszy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. W odpowiedzi na nie wiceminister rozwoju technologii wystosował pisma, w których zwracał uwagę na podobieństwo obydwu opinii. Z wielkim zaskoczeniem przyjąłem fakt, że przedstawione przez pana ministra propozycje są w istocie zbieżne z postulatami ponoszonymi już w trakcie konsultacji publicznych przez związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych, a także organizacje zrzeszające członków zarządów spółdzielni. Środowiska te otwarcie sprzeciwiają się reformie spółdzielczości mieszkaniowej, która jest jednym z kluczowych elementów strategii mieszkaniowej rządu, pisze pod adresem ministra Motyki Tomasz Lewandowski. Dalej uważa, że 7 z 15 uwag, które wniósł minister Motyka, dzień później zgłosiła Połczyńska-Nałęcz. Co więcej, propozycje zmiany brzmienia przepisów oraz ich uzasadnienie, które zostały zaproponowane, są tożsame z uwagami wniesionymi przez pana ministra. W przypadku większości uwag nawet nie zmieniono szyku zdań, nasuwa to uzasadnione przypuszczenie, że ich autorem jest w istocie podmiot zewnętrzny lobbujący w interesie wyżej wymienionych. podmiotów. Można przeczytać w piśmie. Zdaniem Krzysztofa Izdebskiego, dyrektora do spraw rzecznictwa i rozwoju Fundacji imienia Stefana Batorego, sytuacja, do której doszło podczas prac nad nowelizacją, jest mocno niepokojąca. Jeśli dwa resorty przesyłają identyczne poprawki z takim samym uzasadnieniem, to rodzi się podejrzenie, że doszło do skopiowania uwag, których raczej nie przygotowali urzędnicy tych ministerstw. Komentuje. Mamy również tekst o tym, że Trump ogranicza imigrację, posiadacze zielonych kart oraz różnych wiz pod lupą służb imigracyjnych. Na początku sierpnia Departament Stanu poinformował, że za administracji prezydenta Trumpa cofnięto ponad 175 tysięcy wiz wydanych cudzoziemcom. Mieli oni jakoby między innymi naruszyć warunki swoich wiz, popełniać przestępstwa lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Administracja intensywnie weryfikuje też od wiosny dokumenty tych imigrantów, którym potencjalnie można odebrać obywatelstwo, dopatrując się w ich wnioskach nieścisłości albo oszustw. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej pierwsza rozmowa w poranku 7:09. Moim gościem będzie, przypominam, Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Po co premierowi Donaldowi Tuskowi Maciej Berek, ta kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
2: To nie jest to zrozumiałe do końca, dlatego że oczywiście ta większość w Trybunale Konstytucyjnym, którą będzie miał rząd czy koalicja rządząca, no już w niedługim czasie się zmaterializuje, to znaczy no wystarczy po prostu powoływać kolejnych sędziów i jakby ta większość będzie. No bo to jest taka argumentacja, że Maciej Berek ma coś tam specjalnego zrobić, czy nie wiadomo co to jest to coś specjalnego. No chyba, że chodzi po prostu o to, że o tak zwaną ucieczkę trochę z rządu, tak? To znaczy część być może ministrów przewiduje, że ta koalicja nie będzie już rządzić w przyszłym parlamencie za rok z kawałkiem i też oni się ewakuują na różne posady takie, powiedziałbym, trochę niezależne z dłuższą kadencją, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Zresztą tak mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami już kilkakrotnie. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o samego Macieja Berka, to będzie to taki sam pewnie sędzia jak inni, no w tym sensie, że będzie miał takie same kompetencje i nie widzę tutaj jakiegoś specjalnych, nie wiem, umiejętności, prawda?
1: Kompetencje nie, ale tu pewnie chodzi o te odpolitycznienie. Przecież obecna koalicja rządząca szła do wyborów z hasłem odpolitycznimy sądy, a tymczasem sędzią Trybunału ma być osoba, która była ministrem w tym rządzie.
2: No tutaj to jest kwestia podejścia do tego zagadnienia. To znaczy to hasło odpolitycznienia jakby tego czy Trybunału, no to jest moim zdaniem nie do zrealizowania na dzisiaj, dlatego że jak widać politycy tego nie chcą, nawet ci, którzy o tym mówią bezpośrednio, to w ogóle tego nie chcą, tak jak widzimy na tym przykładzie, chociaż oczywiście Maciej Berek nie jest takim typowym politykiem, ale jednak no jest związany, był ministrem tutaj w tym rządzie i oczywiście pewnie ma może lepsze tutaj takie uwarunkowanie niż niektórzy politycy, którzy w tym Trybunale są, czy byli. Natomiast no to nie zmienia tego faktu, że to hasło czy słowo, czy zostało tutaj złamane przez rząd. Natomiast to jest taka kwestia filozofii, kształtowania tego Trybunału. To znaczy, czy my nie, w ogóle nie chcemy tam polityków, czy jednak to było moim zdaniem trochę tak zorganizowane na wzór amerykański, to znaczy, że jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, że jednak są powoływani przez kolejnych prezydentów, prawda, raz republikanie, raz demokraci, czyli sędziowie, ale mający swój światopogląd, prawda, bardziej taki lewicowy czy prawicowy.
1: Ale słuchając właśnie koalicji rządzącej, no to miał być Trybunał właśnie nie na taki wzór amerykański. To miał być Trybunał niezależny, sędziowie niezwiązani z polityką. Więc co z tymi obietnicami?
2: No tak, no to jak ja mówię, te obietnice się nie spełnią, są niespełnione. Ja mówię o takiej konstrukcji trochę tego Trybunału jeszcze wcześniejszej, tak? To znaczy od czasów obowiązywania konstytucji 97 roku i wcześniej też trochę, to znaczy, że po to są kadencje 9-letnie i takie długie, żeby właśnie ten sędzia zyskiwał niezależność. I to niezależnie od tego, czy jest właśnie politykiem, czy był politykiem, czy nie był. Oczywiście on musi spełniać określone wymagania jako prawnik, prawda? No i jeżeli je spełnia, no to później może taki sędzia się stać. No więc właśnie to są takie czyste hasła z kampanii wyborczej, tak? No bo nie trzeba było tego w ogóle mówić, dlatego że po prostu takich polityków się powołuje, którzy są prawnikami do tych trybunałów, zresztą wszystkie partie takie kandydatury wystawiają, no więc po co ten język sobie strzępić i na darmo, i w tej chwili właśnie będą zarzuty do premiera czy do koalicji, czy to głównie do premiera, bo tutaj jest partie koalicyjne, to właściwie na dzisiaj niektóre mówią, że są przeciwne właśnie tej kandydaturze, czy Lewica, czy Polska 2050, więc tutaj no, premier się sam podkłada, prawda, że co innego mówił, a co innego teraz zupełnie robi. Zwłaszcza, że mógł znaleźć innych prawników tutaj właśnie niezwiązanych z rządem. Jak mówiliśmy już, Maciek Berek pewnie posiada wysokie kompetencje, ale nie, jakby nie ma jakichś specyficznych pewnie, które by akurat zmuszały, żeby jego powołać do Trybunału, a nie kogoś innego. No można było znaleźć nawet sympatyzujących z rządem profesorów prawa, czy niekoniecznie profesorów, ale prawników z dużym doświadczeniem, którzy by w tym Trybunale mogli zasiąść.
1: Czyli i właśnie wracam do tego pierwszego mojego pytania, bo no podejrzewam, że premier spodziewał się tego jednak, że opinie sprzeciwu, głosy sprzeciwu gdzieś wybuchną po tej decyzji, to po co więc to? Po co wkładać kolejny kamyczek do tego swojego rządowego ogródka?
2: No trudno powiedzieć, no może po prostu coś obiecał panu ministrowi Berkowi i dotrzymuje tej obietnicy, a może trochę nie ma tej świadomości, prawda? Może nie ma tej świadomości takiej tych skutków tego dzisiejszych. Trochę może jest czasami, jak się mówi, gdzieś tam w tej swojej pierwszej, w tych swoich pierwszych kadencjach, gdzie no, miał jeszcze większą władzę, nie miał takiej skomplikowanej koalicji, też trochę były inne media, też nie było takiego rozliczania polityków precyzyjnego ze strony mediów, ze strony obywateli też, którzy dzisiaj wszystko wynajdują, wszystkie obietnice mają na jakichś filmikach czy w internecie, mogą znaleźć i później to puszczać, że się nie dotrzymało danego słowa, więc tego się należało spodziewać oczywiście, że będzie taki protest, więc po prostu premier jakby wierzy w swoją właśnie silną pozycję i że ta pozycja jest niekwestionowana i nawet ze strony mediów czy ze strony obywateli, czyli że to, co on powie, to, co on jakby politycznie zaplanuje, no to będzie takim mocnym zawsze akcentem i wszyscy mu wierzą i powiedzą, że no pomimo tego, że nie zrealizował, czy że łamie swoje słowo jeszcze z kampanii wyborczej i późniejsze też, tak, bo to nie tylko było z kampanii wyborczej, to politycy Platformy to politycznie nie odmieniali przez wszystkie przypadki, przez ostatnie lata. No i że w imię jakichś wyższych może racji opinia publiczna mu to wybaczy, ale no, wydaje się, że tak nie będzie.
1: To ja też się zastanawiam, pomijając tą kwestię grupy wyborców, którzy nazywają się Silni Razem, ale pytanie o to, co z tą grupą wyborców, która wygrywa wybory. No bo tak, popatrzę się teraz na ten rząd, to czy on właściwie ma jeszcze jakieś wartości i fundamenty, z którymi szli do wyborów? No bo tak, miało być odpolitycznienie sądów? Nie ma. Naprawianie praworządności? No też średnio. Benzyna za 5 zł? No nie ma. TVP, telewizja odpolityczniona, czysta woda? No tego również nie ma.
2: No cóż, no wyborcy to rozliczą za rok, tak? To zdecydowanie, więc jakby no, widać, że realizacja tych różnych punktów programu, przede wszystkim tych właśnie takich z wysokiej półki, takich bardziej ideologicznych, powiedziałbym kierunkowych, tak? No bo tutaj też jest wiele punktów gdzieś tam realizowanych, różnych takich powiedziałbym pomniejszych, czy gdzieś takich bardziej technicznych, czy różnych rozwiązań. Rozwiązania są różne wprowadzane. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie obietnice, które pan wymienił, no to jeszcze wiele innych, one nie są realizowane i takie rozliczenie po prostu nastąpi, to znaczy, że znowu obywatele powiedzą, no część obywateli powie, że politycy kłamią, tak, i władza kłamie, no bo coś obiecała, a nie zrealizowała tego i to no częściowo oczywiście z jakichś tam przyczyn politycznych, obiektywnych, ale bardzo bardzo wielu przypadkach z przyczyn własnych, to znaczy własnej niechęci do dotrzymywania obietnic, niechęci do proponowania rozwiązań, które by zmniejszały władzę właśnie polityków, czy zmniejszały ich własną władzę. Czyli punkt widzenia jak zwykle zależy od punktu siedzenia, to znaczy jak jesteśmy w opozycji, to obiecujemy dużo i tutaj odpolityczniamy, zmniejszamy wpływ polityków. Natomiast gdy już tę władzę się zdobywa, no to ta perspektywa się zdecydowanie zmienia i rządzący myślą o tym, jak tę swoją władzę powiększyć, jak nie stracić wpływu na różne obszary rzeczywistości. No i w związku z tym te różne patologie życia publicznego też się pogłębiają, powiększają. To wszystko oczywiście będzie wodą na młyn, czy jest już wodą na młyn partii, które jeszcze nie rządziły, ale też partii skrajnych i tutaj nie ma się co dziwić też, że jak politycy się dziwią, że partie skrajne zdobywają popularność, no zdobywają czy w Europie, w Niemczech, we Francji i tak dalej, ale też w Polsce zdobywają coraz większą popularność, dlatego, że partie głównego nurtu takimi działaniami tracą wiarygodność na scenie politycznej, tracą wiarygodność wobec wyborców i te zjawiska się będą niestety pogłębiać, więc już nie ma co rozpłakać nad tym rozlanym mlekiem i mówić, że tutaj nie wiadomo co się dzieje, tutaj gdzieś naród idzie w jakąś dziwną stronę. No może idzie, ale też po pierwsze uderzmy się we własne piersi i też trzeba to zdiagnozować, że partie głównego nurtu również do tego doprowadzają, że właśnie zyskują na popularności ruchy coraz bardziej skrajne i mające skrajne postulaty.
1: Pytanie, czy obecna koalicja rządząca i część ich sympatyków potrafi uderzyć się w pierś, powiedzieć, dobra, to nasza wina, czy jednak nie ma dalej tego przeświadczenia, że no jak to, taki zwykły człowiek gdzieś tam z Podlasia, ze wsi ma taki sam głos, tyle samo jego głos waży, co mój mieszczucha człowieka z miasta.
2: To nie wiem, czy tak aż będą mówić, natomiast na pewno w piersi się nie potrafią uderzyć, to znaczy będą zwalać na swoich przeciwników politycznych, prawda, tę winę i no, taka refleksja raczej nie przyjdzie, tak, bo to nie jest w interesie polityków tych, którzy obecnie rządzą, czy też gdzieś tam poprzednio rządzili, więc tutaj no nie mam jakichś optymistycznych wniosków w tej sprawie.
1: No podobnie trochę jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, pytani o swoje błędy, czy jakieś popełnili w tych 8 lat pełnienia przez siebie rządów, mówią tak, a jakie, to już nie potrafią tego wymienić tak naprawdę.
2: A no właśnie, trzeba było taką listę zrobić, żeby być uczciwym samym sobą i ze społeczeństwem.
1: Pojawiały się takie informacje, że premierem jeszcze tego obecnego rządu ma być na ostatnie miesiące przed wyborami Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odpowiedzialna za Sejm, wiceminister obrony narodowej. Pytanie, czy pan wierzy w taki scenariusz?
2: No nie bardzo, dlatego że pani minister no, ma taką, powiedziałbym, oczywiście coraz mocniejszą, ale jednak początkującą pozycję polityczną w rządzie. Widać, że jest w tej chwili bardzo promowana, tutaj szczególnie przez media publiczne i też przez rząd. Być może jest jakiś plan na przyszłość, na jakieś nowe twarze właśnie polskiej polityki. Tutaj już bardziej bym widział, jeżeli miała nastąpić jakaś zmiana premiera, co do końca nie widzę tego, ale oczywiście to też jest możliwe, bo premier Tusk już raz tak zrobił, prawda? Pod koniec kadencji, gdy miał słabe notowania, zmienił stanowisko na stanowisko w Unii Europejskiej. No to już widzę bardziej premierem Kosiniaka-Kamysza, pana ministra, który no, jest jednak liderem tego ugrupowania. Zresztą pani Sobkowiak-Czarnecka też jakby jest polityczką tego Polskiego Stronnictwa Ludowego, no tak się wydaje, przynajmniej czy gdzieś tam jest na pograniczu, ale przynajmniej rekomendowana była przez PSL do właśnie do rządu wcześniej jako minister w kancelarii premiera. No i myślę, że jest to jakaś na dzisiaj próba wysondowania tego, co ewentualnie opinia publiczna, media też by o takiej kandydaturze myślały, powiedziały i chcę, że pani minister tak sobie próbuje poczynać dosyć ostro i w miarę na tych politycznych salonach. Także zobaczymy, jak to się skończy. Myślę, że to jest raczej próba budowania takiej pozycji, no, na pewno pod przyszłe wybory parlamentarne, żeby jakiś kreować nowych liderów, nowe twarze właśnie, bo tych nowych twarzy też trochę brakuje w koalicji rządzącej.
1: Wiemy, jak tworzą się tego rodzaju newsy, czyli one są wypuszczane gdzieś przez zainteresowanych polityków. Czyli to jest właśnie taka próba sprawdzenia nastrojów, czy ewentualnie taka kandydatka, albo w ogóle ktoś inny jako premier miałby rację bytu?
2: To raczej tak, no być może to jest też przez samą kandydatkę, czy przez jej otoczenie, czy przez panią minister, może to jest inspirowane, to tego nie wiemy, to nie chcę spekulować, ale tak, jest to moim zdaniem taki balon próbny, który się często wypuszcza, prawda, czy te plotki, czy ta taka zwiększona, powiedziałbym, obecność tutaj pani minister, czy też taka w ogóle, jeżeli chodzi o te sprawy obronne, taka wyraźna kontra do prezydenta, prawda? Dzisiaj, jeżeli chodzi o prezydenta, no to właśnie warto się jakby wobec niego pozycjonować, w tym sensie, że on ma dosyć silny mandat, bardzo dobre notowania, więc jakby ten polityk, który by chciał coś znaczyć w opinii publicznej, to jakby opozycyjny do prezydenta, no może się do niego odnosić, tak, bo wtedy będzie o nim trochę mowa w mediach, czyli tutaj te takie utarczki z tym programem Sejf, właśnie z nazwą Święta Narodowego, Sejf, Święta Wojska Polskiego i tak dalej, no to ja to odbieram jako właśnie taką chęć zwiększenia swojej pozycji właśnie w opozycji do prezydenta, który ma silny mandat, silną pozycję i jakby chęć wywindowania siebie na tych plecach prezydenta, tak? To oczywiście nie koalicyjnych, tylko opozycyjnych, ale jednak tutaj taka opozycja do prezydenta no może spowodować, że ktoś taki wydaje się silniejszy niż jest.
1: To już na koniec. A propos właśnie prezydenta, bo wydaje się, że na plecach prezydenta też cała lista ma być oparta, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i jakiś taki szerszy obóz prawicy. Podobno Jarosław Kaczyński, prezes PiS, chce, aby właśnie Karol Nawrocki, prezydent, był takim patronem wspólnej listy. Czy jest to realna opcja na te przyszłoroczne wybory?
2: No, to zależy, o której liście mówimy, bo jeżeli chodzi o Senat, to wydaje mi się to realne. Zresztą tutaj ten system wyborczy jakby nie pozostawia wiele pola manewru i tylko takie wspólne listy, bloki senackie będą miały sukces. Natomiast jeżeli chodzi o listę sejmową, no to tu mam duże wątpliwości, czy to się da skleić, dlatego że tutaj są różne ambicje liderów politycznych i zaplecza tych liderów politycznych różnych partii, więc one prawdopodobnie będą chciały same się sprawdzić w tych wyborach sejmowych, same zobaczyć, ile będą miały właśnie posłów. Później to klecenie ewentualnej koalicji też oczywiście będzie trudne, bo jeżeli byśmy patrzyli na prawicowe partie, to cztery podmioty by były potrzebne aż do tego, żeby w ogóle stworzyć jakiś rząd, czyli następna kadencja będzie na pewno taką kadencją, powiedziałbym, no, szarpaną, bardzo trudną. Natomiast co do bloku senackiego, to myślę, że prezydent się zdecyduje na ten patronat.
1: Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie poranka, 7:09. Teraz chwila przerwy, chwila muzyki i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. 7:09.

0: pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka 7:09, którego wydawcą jest oczywiście radio Nadzieja. O godzinie 8:15 politycznym gościem poranka będzie poseł PiS Jarosław Zieliński, a rozmawiać będziemy m.in. o Trybunale Konstytucyjnym, o kandydaturze Macieja Berka na sędziego do Trybunału. Będę pytał również o programy CPN, czy to dobrze, że rząd ulżył kierowcom, że ten program uruchomił ponownie. Będę pytał również o to, czy kwestie bezpieczeństwa powinny być elementem sporu politycznego, czy tutaj politycy nie powinni zachowywać się jednak bardziej rozważnie, bardziej pokojowo, i będę pytał także o Marcina Romanowskiego. Czy będzie to problem dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli okaże się prawdą, że Marcin Romanowski przybywa na prorosyjskim, na terenie prorosyjskiego Naddniestrza. Ostatnim dziś gościem będzie Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie. Rozmawiać będziemy o sytuacji szpitali powiatowych, o proponowanych zmianach przez Ministerstwo Zdrowia i zapytam także o sytuację samego Szpitala Ogólnego w Kolnie. Teraz chwila muzyki i 8:15. Rozmowa z politycznym gościem poranka 7:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa serdecznie.
1: Maciej Berek, do tej pory minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Pewnie tak, skoro tak postanowiła większość parlamentarna, uzgodniła to w swoim obozie, mają większość, mogą go do Trybunału Konstytucyjnego wybrać. To jest oczywiście decyzja fatalna, bo ona demaskuje ten obóz, pokazuje, że tak naprawdę nie chodzi o żadne odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, a takie frazesy głoszą od dawna rządzący od 3 lat naszym krajem ci z podznaku koalicji 13 grudnia Donalda Tuska, tylko chodzi o to, żeby obsadzić Trybunał swoimi ludźmi. I to jest właśnie taki zabieg.
1: Okazuje się, że sami koalicjanci nie są tak przychylni tej kandydaturze i sami mówią, że zostali tym zaskoczeni. Na przykład Lewica ma głosować przeciw.
2: No zobaczymy. Jeżeli tak będzie, no to będziemy to wtedy oceniać. Natomiast nieraz już było tak, że próbowali podskakiwać, że tak powiem, koalicjanci Tuskowi, a potem głosowali grzecznie, tak jak on chciał, więc zobaczymy, poczekajmy na to. Byłoby dobrze oczywiście, żeby dostał taką odmowę, takiego pstryczka, że tak powiem, Donald Tusk, bo to on przecież za tym stoi, żeby któryś z koalicjantów, który mógłby zerwać większość parlamentarną, nie zagłosował, no ale czy tak będzie, zobaczymy. Ta koalicja się trzyma sama siebie kurczowo, no bo wie, że to dla niej jest ostatnia szansa, żeby być przy władzy. Każdy z tych członów koalicji ma tego świadomość.
1: Czyli mimo tych zapewnień przewiduje pan, że jednak Maciej Berek tym sędzią zostanie?
2: No trudno powiedzieć, przewiduję raczej. Raczej przewiduję, że oni wszyscy będą grzeczni wobec i spolegliwi wobec tego, czego chce premier Donald Tusk.
1: A może pokażą w końcu swój pazur?
2: No zobaczymy, no, na razie nie pokazali żaden z członów koalicji, tych koalitów Donalda Tuska, koalicji obywatelskiej nie pokazał żadnego pazura, żadnej niezależności.
1: No Szymon Hołownia pokazał.
2: Może raz jeden PSL głosując za wyborem prezesa IPN-u w ostatnim czasie. No może tutaj można było taki przykład przywołać. Natomiast zobaczymy. Natomiast na pewno dążenie i zamiar taki pokazuje, że chodzi o to, żeby obsadzić Trybunał Konstytucyjny swoimi spolegliwymi dla obecnej władzy sędziami.
1: To każda władza ma to w swojej kartotece władzy.
2: Panie redaktorze, tylko trzeba trzymać się reguł konstytucyjnych, trzeba trzymać się jakichś zasad. Jeżeli ktoś głosi, że dąży do tego, żeby to byli członkowie Trybunału Konstytucyjnego, żeby byli niezależni, niezwiązani bezpośrednio z władzą, z polityką, no to niech to robi. A przecież to jest czynny polityk Koalicji Obywatelskiej.
1: No to więc, czy spodziewa się pan, nie wiem, włączenia w to wszystko Komisji Europejskiej, ogólnoświatowych, europejskich mediów?
2: Ale nie, niczego takiego już nie spodziewam. Przecież te wszystkie struktury europejskie popierają Donalda Tuska, chronią go i media również. Także może ktoś tam napisze parę artykułów na ten temat, ale to się większym echem, zwłaszcza w Europie, niestety nie odbije. Mamy taką sytuację, że w Polsce jest rząd, który niezależnie od tego, co robi, a łamie przecież reguły demokracji na każdym kroku, łamie nawet konstytucję, łamie podstawowe, elementarne zasady demokratyczne, wprowadzając reguły demokracji walczącej, czyli w zasadzie właśnie antydemokracji, a jest chroniony. No, to tak to wygląda. Dopiero odsunięcie od władzy tej koalicji Donalda Tuska, koalicji 13 grudnia, zmieni sytuację w Polsce. No, ale na to musimy jeszcze poczekać rok i 2 miesiące.
1: No to czy pana zdaniem Trybunał Konstytucyjny w obecnej formie ma w ogóle sens? Czy on nie jest dzisiaj po prostu instrumentem walki politycznej, a nie organem, który faktycznie stoi na straży tej konstytucji?
2: Panie redaktorze, ma sens, tylko trzeba po prostu przestrzegać reguł konstytucyjnych i nie wolno podważać jego orzeczeń, jeżeli one są wydawane w takim trybie, który obowiązuje do zmiany konstytucji. Trybunał Konstytucyjny będzie, a po zmianie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ta zmiana pewnie w perspektywie paru lat nastąpi. Wszyscy
1: te wyroki Trybunału wiemy, jakie są. Są takie w zależności od tego, jaka władza rządzi i czy władza zdążyła obsadzić Trybunał swoimi sędziami.
2: No niech pan nie przesadza.
1: No tak to wygląda.
2: Nie, są różne. I w czasie rządów Koalicji Obywatelskiej poprzednich były wyroki różne, a teraz niestety Trybunał próbuje obecna władza podporządkować go sobie. Za naszych czasów też były różne wyroki Trybunału, to nie było sterowane.
1: No nie tak przypominam sobie, że był jakiś taki wbrew Prawu i Sprawiedliwości koalicji rządzącej wtedy.
2: No jeżeli były racje stojące za tymi wyrokami, no to oczywiście tak było. Natomiast panie redaktorze, trzeba przestrzegać, niezależnie od tego, czy mamy takie czy inne zdanie na temat wyroków, czy sądów, czy trybunałów, swoje zdanie można mieć i mamy swoją ocenę, każdy ma z nas, prawda? Ale no jednak, jeżeli ma być w państwie prawo i porządek, a przynajmniej porządek, bo czasami porządek i prawo o sprawiedliwości ma pewną do sprawiedliwości pewną odległość, ale jeżeli mamy strzec prawa i porządku, a nie prowadzić do tego, żeby państwo nie popadało, żeby jakby ustrzec państwo przed popadania w chaos, to musimy przestrzegać wyroków po prostu.
1: No to tak zabrzmiało no niebezpiecznie, jeżeli ma być chociaż porządek, a nie prawo, albo z praworządności, żeby tylko rządność została.
2: No ale no to mówię panu, że przecież niejednokrotnie są wyroki, z którymi się nie zgadzamy, prawda, sądów, no przecież powszechne doświadczenie jest takie. No ale jeżeli to się odbywa w ramach reguł, które obowiązują, no to co zrobić? No będziemy teraz podważać każdy wyrok, no doprowadzimy państwo do chaosu.
1: A może po prostu powinno się...
2: Nie zgadzać, ale jednak trzeba przestrzegać tych wyroków, trzeba dążyć do... Jeżeli coś źle funkcjonuje, trzeba dążyć do zmiany tych mechanizmów, ale nie można wszystkiego podważać nieustannie, bo to prowadzi do totalnego chaosu i do upadku państwa.
1: No, może politycy powinni powiedzieć wprost, mówić się, dobra, politycy mogą być sędziami Trybunału, żeby nie było żadnych już wątpliwości. Żeby nie udawać, że jest on bezstronny i odpolityczniony.
2: No tak, tylko jeżeli rzeczywiście polityk jest w stanie przestawić się i przestać być politykiem, a wykonywać w sposób bezstronny swoją nową rolę, no to można by było, tak jak pan to mówi, przyjąć, ale jeżeli jedna strona zarzuca drugiej, a w tym przypadku mówię o Koalicji Obywatelskiej, że kierowała osoby do Trybunału czasem, które wcześniej pełniły role polityczne, no to sama niech tego nie robi, a w tym przypadku, w przypadku Berka, dokładnie właśnie to czyni.
1: No pamiętamy panią Krystynę Pawłowicz, która była posłanką, a potem została sędzią Trybunału. Ona też nie wyrzekła się swoich przekonań ideologicznych, partyjnych.
2: No na pewno tuskowy Berek się wyrzeknie. No panie redaktorze, bądźmy poważni.
1: Ale ja nie mówię, że nie wyrzeknie. Ja mówię, że dokładnie to jest to samo.
2: No ale właśnie miało nie być to samo. No przecież Donald Tusk mówił, że teraz będzie właśnie kierował...
1: To uwierzył pan premierowi Tuskowi?
2: Ja nigdy nie uwierzyłem Tuskowi, bo przecież tylko, że on to mówił, no więc ludzie mogli uwierzyć. No w końcu premier polskiego rządu. Jemu w ogóle nie wolno wierzyć. Pamięta pan raz na pewno, jak kwestionował abonament telewizyjny, a potem przyszedł domiar z ostatkami dla ludzi, którzy mu uwierzyli. No przecież to jest w ogóle jeden wielki oszust.
1: No to ja przypominam sobie też, że miało być paliwo po 5 zł, no i nie ma, więc zostawiając temat już...
2: 5,19,
1: tak, 5,19.
2: Bądźmy precyzyjni
1: i precyzyjni i nie ma, no ale rząd wyszedł znowu naprzeciw oczekiwaniom kierowcom i trochę im ulżył. Czy panu spadł kamień serca, kiedy pan zobaczył, że te ceny na stacjach są trochę niższe?
2: To jest gra polityczna, panie redaktorze, taka obliczona na efekt tu i teraz, chwilowy. Przypominam, że poprzednia regulacja wprowadzona przez większość parlamentarną była wymuszona przez Prawo i Sprawiedliwość, przez nasze projekty. Chodziło o to, żeby prowadzić regułę zamrażającą ceny paliw. To się stało na jakiś czas, potem ceny znowu wystrzeliły w górę, mimo że nie było żadnych powodów po temu, ponieważ cena baryłki na rynkach światowych nie była wysoka, wręcz przeciwnie, była niska, mimo wojny, która jest zawsze tym argumentem, który przywołuje koalicja Donalda Tuska, że to wynika z tego, że właśnie wojna, którą wywołał prezydent USA, Donald Trump, znamy tę narrację, ale cena baryłki była niższa i to wyraźnie niższa, kiedy ceny szybowały w górę, niż wtedy, kiedy cena paliwa była w Polsce niższa, a cena baryłki wyższa w przeszłości. No przecież znamy tę fluktuację, to powiem, cen. No i trzeba to porównywać. Natomiast teraz, na koniec wakacji, a powinno to być zrobione na początku wakacji, właśnie kiedy Polacy wyjeżdżali na urlopy, na wakacje, kiedy te wydatki były wyższe, no to Donald Tusk na chwilę znowu prowadzi do tego, żeby obniżyć te ceny, ale one oczywiście na chwilę znowu wzrosną.
1: No, apelowaliście o to, aby ten program był. Program jest i pan mówi, że to wymierzone na korzyści polityczne.
2: ale program ten miał być trwały, a nie na chwilę. On był na parę miesięcy, wymuszony przez nas, jeszcze raz powtarzam, bo Donald Tusk się bronił przed tym i drenowane były kieszenie Polaków przez parę miesięcy na początku roku, kiedy ceny były bardzo wysokie. Potem pod wpływem właśnie nacisku i bojąc się sondaży uległ temu, no a teraz znowu robi to samo, tylko znowu na krótki czas. Natomiast jest w Polsce sytuacja taka, że trzeba działaniami rządu doprowadzić do tego, żeby ta cena rzeczywiście była na trwałe niższa, póki nie ma warunków obiektywnych, zewnętrznych, że ma być wysoka. A nie ma.
1: No tutaj premier Tusk mówi, że to wszystko wina w zasadzie prezydenta, bo te ceny mogły być dużo niższe jeszcze wcześniej, ale prezydent postanowił skierować do Trybunału ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych od marca do grudnia. To ceny byłyby wtedy jeszcze niższe, więc to wszystko wina prezydenta.
2: No ale panie redaktorze, to jest, pomijając już w ogóle ten atak polityczny na prezydenta, to jest totalna bzdura to, co wygaduje Donald Tusk. Przecież to miałyby być pieniądze od firm dystrybucyjnych, które dystrybuują paliwa, które by przejąć miał budżet. To nie miało służyć obniżeniu cen paliwa, tylko załatanie części coraz większej dziury w budżecie. No przecież te nadmierne zyski właśnie miały trafić do budżetu, a nie do kieszeni Polaków. No przecież, no bądźmy poważni. A swoją drogą jest ciekawe pytanie gospodarcze, ekonomiczne. Skąd te były takie nadmierne zyski? A jeśli były, no to właśnie jeszcze bardziej obciąża ten rząd w sytuacji, kiedy była cena paliwa ustawowo obniżona. No więc jeżeli obniżyliśmy cenę paliwa, a jednocześnie firmy uzyskały nadmierne zyski, no to z tego wynika, że można było jeszcze tę cenę obniżyć. No, trzeba to wszystko analizować. Ale jeszcze raz powtarzam, ta ustawa nie miała dać tych środków finansowych Polakom, czy poprzez firmy paliwowe Polakom, tylko do budżetu wprowadzić parę miliardów złotych, bo ten budżet coraz bardziej się rozjeżdża i tu jest ogromny problem. No już w ogóle taki totalny problem się robi dla budżetu państwa, dla państwa polskiego, dla funkcjonowania państwa, dla zadłużenia, dla tych wszystkich reguł, które muszą obowiązywać w tym zakresie i tak dalej. No, no to do tego dążył, a nie żeby dać te pieniądze na obniżenie ceny paliwa Polakom.
1: Jeżeli chodzi o budżet, no to Prawo i Sprawiedliwość, wy politycy PiS-u mówicie, aby ten program CPN trwał dłużej, a nie tylko 2 tygodnie. No ale on przez 2 tygodnie kosztuje budżet państwa 0,5 miliarda złotych. Więc co z tym budżetem w takim razie?
2: No to jeszcze raz powtarzam, no to skąd w sytuacji, kiedy była obniżona cena paliwa, firmy paliwowe miały nadmierne zyski, które Donald Tusk chce przejąć do budżetu? Niech na to odpowie. Tego wynika, że nie jest tak źle i nie jest tak, że ma takie skutki dla budżetu bezpośrednie, bo tam te marże i różnego rodzaju podatki są wysokie w cenie 1 litra paliwa, więc to trzeba dokładnie ekonomicznie przeanalizować, jak to wygląda, a nie ulegać propagandzie Donalda Tuska.
1: Panie pośle, czy kwestie bezpieczeństwa powinny być elementem sporu politycznego?
2: Nie powinny być, no ale niestety są i to obecnie no rządzący wprowadzają ten spór na taki
1: obecnie
2: poziom.
1: Rządzący, ale to prezydent Nawrocki w święto Wojska Polskiego też wszedł na tą wojenną ścieżkę, wykorzystując ten dzień do walki politycznej. Po co?
2: Reagował na to, panie redaktorze, co zrobił rząd. No przecież wypisywanie na sztandarach, można powiedzieć, na tych szyldach obchodów 15 sierpnia, czyli święta Wojska Polskiego, takich politycznych haseł jak sprawa sejf, no po prostu była prowokacja, na którą prezydent musiał zareagować. Nie wolno tego robić. To jest dzień święta Wojska Polskiego, to jest dzień polskiej dumy narodowej, kiedy wracamy do kiedy Polska, która świeżo wtedy odzyskała niepodległość, pokonała potężną, największą wtedy armię świata, Armię Czerwoną. I to powinna być inspiracja, ta duma narodowa z tego zwycięstwa powinna być inspiracją do tego, żeby wkładać jak największy wspólnotowy wysiłek w tworzenie takiego potencjału obronnego Polski, żeby nigdy ta sytuacja się nie powtórzyła, że nie musielibyśmy, abyśmy nigdy nie musieli walczyć na przedpolach Warszawy z wrogiem, no ale nie wolno wprowadzać do takiego święta, takiego tematu, który był przecież przedmiotem gorącego sporu politycznego, myślę o tym kredycie sejf. A to Donald Tusk, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz zrobili.
1: Ale czy naprawdę nie można było się z tym wszystkim powstrzymać? Wiemy, jaka jest sytuacja. Wiemy, że jest coraz niebezpieczniej, że tak naprawdę wlatuje sobie rosyjska rakieta i my nie potrafimy na to w żaden sposób zareagować i jeszcze między sobą ten konflikt wykorzystujemy. Że nawet te kwestie nie są dla nas czymś, co powoduje, że możemy ponad te podziały się wznieść.
2: No powinno tak być, panie redaktorze, jak pan pyta, tylko tak się nie stało i to nie z winy prezydenta, tylko z winy rządu. No przecież to rząd zaczął, jeszcze raz powtarzam, no pan mówi, że wratuje rakieta i nie reagujemy, nie jesteśmy w stanie zareagować. No kto nie jest w stanie? Pan, ja? Na to nie jest w stanie zareagować wojsko pod obecnymi rządami.
1: Pod obecnymi rządami też nie potrafiło zareagować.
2: Panie redaktorze, mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz, a można całą historię przywoływać i analizować, ale naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o to, co się stało 15 sierpnia, to jest wprowadzenie sprawy bardzo konfliktowej na poziom obchodów święta. To nigdy nie powinno się zdarzyć, bo to od razu prowokuje do

0: Ja nie wiem, gdzie przebywa pan poseł Marcin Romanowski, nie chcę się do tego odnosić, bo po prostu nie wiem, ale jeżeli tak by było, no to to, panie redaktorze, jest dokładnie odwrotnym, odwrotna ocena by była niż słyszymy z ust rządzących. No to by oznaczało, że miejsce, gdzie są duże prorosyjskie wpływy, są bardziej bezpieczne dla naszego posła, byłego ministra.
1: No nie,
0: niż
1: panie pośle,
0: Polska.
1: To niemożliwe jest.
0: No przepraszam bardzo, no niż Polska, która go ściga po prostu, ściga w sposób polityczny, bo przecież to, co robi z ministrem Romanowskim obecna prokuratura pod obecnymi rządami koalicji 13 grudnia wobec także ministra Zbigniewa Ziobry, to jest przecież akt, to jest atak polityczny, to jest, oni są obaj ścigani z powodów politycznych.
1: Ja domyślam się,
0: nie,
1: że jest to jakaś forma obrony tej decyzji Marcina Romanowskiego,
0: ale
1: o ile faktycznie...
0: Ale co pana tak zbulwersowało? Naprawdę.
1: No jak polski polityk może uciekać do terenu na teren prorosyjski?
0: No jeżeli Polska go ściga, a tam ma bezpieczeństwo, to pan niech porówna tę sytuację. Ja to mówię zupełnie świadomie. To w zasadzie jest jeszcze większe oskarżenie właśnie Polski pod obecnymi rządami. Jeżeli tak jest, bo ja nie wiem, gdzie przebywa pan poseł minister Romanowski i nie chcę do tego się odnosi, bo nie mam tej wiedzy po prostu.
1: No to jeżeli tak jest, to ja to nie chcę się aż wierzyć, że nie maczają w tym palce jakieś rosyjskie służby na przykład. Że one sobie nie zdają sprawy, że tam jest były wiceminister sprawiedliwości.
0: No niech pan nie przesadza, niech pan nie powtarza, panie redaktorze, też rządzących obecnie, bo to łatwo, oczywiście łatwo to robić. No przecież oni, ludzie, którzy robili ten reset z Rosji, dalej są uzależnieni w istotnym stopniu od Rosji, od polityki rosyjskiej, od oczekiwań rosyjskich, zarzucają nam, obozowi Prawa i Sprawiedliwości jakąś prorosyjskość, to jest to po prostu jeden wielki skandal, no to co się wyrabia. No ale no to co zrobić? Mają media, znacznej części powtarzające te głupstwa, no i po prostu robią to.
1: Ale to czy trzeba skandalem prostu... nie jest to, że polski polityk na taki teren uciekł, o ile faktycznie uciekł, tak? Bo jeszcze nie jest to potwierdzone w 100%.
0: Skandalem jest to, że polski polityk jest ścigany przez obecną władzę, a nie gwarantuje mu się absolutnie uczciwego, obiektywnego, sprawiedliwego sądu, bo takiego sądu przy tej władzy raczej trudno się spodziewać. Choć są w Polsce na szczęście sędziowie, którzy nie ulegają presji tej władzy, mamy przykład choćby z odmową wydania europejskiego nakazu aresztowania dla ministra Zbigniewa Ziobry. Zdarzają się takie sytuacje, ale przecież oni tak będą losować długo, bo zakwestionowali tę regułę już, żeby znaleźć sędziego, który w sposób taki no, wbrew sprawiedliwości skaże ewentualnie tego polityka. Ale panie redaktorze, mało tego. Ja jestem przekonany, że ani Ziobro, ani Romanowski nie będą skazani, bo nie ma za co ich skazywać, ale oni gdyby byli w Polsce, to by gnili 4 lata w areszcie wydobywczym zarządu.
1: A jakimi byliby bohaterami wtedy? Męczennikami politycznymi.
0: No tak, siedzieliby w areszcie wydobywczym przez cały okres tej kadencji, bo sąd by pewnie ich nie skazał i pewnie w ogóle ich nigdy nie skaże, nie wiem, ale tak mi się wydaje. No, aby przebywali w więzieniu, a chciałby pan siedzieć 4 lata w więzieniu za niewinność, za to, że pan niczego złego nie zrobił? Dlatego tylko, że inna opcja rządzi w Polsce, a nie ta, którą pan reprezentuje? Tak
1: no,
0: by to było.
1: Czy lepiej siedzieć na prorosyjskich terenach? To, no nie wiem.
0: Nie wiem, panie redaktorze, czy prorosyjskich, czy nieprorosyjskich, ja bym nie kojarzył w ten sposób, że tam gdzieś zaraz Rosja za tym stoi i nie wiem, gdzie jest pan, jeszcze raz powtórzę, minister poseł Romanowski, ale gdyby tak było, to wracam do swojej tezy, to by było jeszcze większe oskarżenie dla obecnej demokracji walczącej Donalda Tuska w Polsce.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia, dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Młodzi lekarze Porozumienia Rezydentów uważają, zresztą takich głosów jest więcej, że planowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy mają przede wszystkim na celu uzyskiwanie oszczędności, doprowadzenie do likwidacji części szpitali powiatowych. Pani się z takimi głosami zgadza?
2: No trudno tutaj uznać, że jest to cel, ale generalnie tak, zgadzam się z tym, że może to doprowadzić do likwidacji części szpitali powiatowych, a nawet jeśli nie do likwidacji, to z pewnością do likwidacji zakresów ostro dyżurowych.
1: Tak, bo chodzi między innymi o przepisy mające wprowadzić limity czasu pracy i ich wynagrodzeń. A czy da się w jakiś sposób inny ograniczyć tą tak zwaną medycynę walizkową? Czy innego rozwiązania tutaj nie ma? Czy jest jakaś inna opcja, na której by szpitale południowe nie ucierpiały? Powiatowe.
2: To znaczy z pewnością są jakieś rozwiązania, które pozwoliłyby na utrzymanie naprawdę dużego zakresu świadczeń przez szpitale powiatowe. No i trzeba tutaj podkreślić, że szpitale powiatowe tak naprawdę w głównej mierze oferują takie podstawowe zakresy świadczeń. Oczywiście z zabiegami, które też nie są jakieś do wykonania w szpitalu powiedzmy bardzo specjalistycznym. I tutaj jeśli mówimy o medycynie walizkowej, to może to bardzo źle brzmieć, ale w przypadku pacjentów te przyjazdy, powiedzmy, lekarzy ze szpitali o wyższym poziomie referencyjności, czy bardziej specjalistycznych właśnie do powiatów, pozwalają na wycieczki jednego lekarza do szpitala zamiast wyjazdu, powiedzmy, setek pacjentów do innych szpitali, bo te zabiegi gdzieś powinny być wykonane. Jeśli one nie będą wykonywane w szpitalu powiatowym, w zakresach, które możemy wykonać, bo oczywiście nie wszystkie jesteśmy w stanie wykonać, to ci pacjenci będą musieli migrować do większych miast, więc być może też duże szpitale mają takie możliwości, ale patrząc na kolejki oczekujących, byłoby ten dostęp pacjentów właśnie z tych małych miejscowości dużo trudniejszy do obsłużenia. Myślę, że w szpitalach powiatowych te zabiegi, które wykonujemy, to są w głównej mierze proste zabiegi, ale one po prostu pacjenta usprawniają, przywracają do zdrowia z pewnością szybciej niż te zabiegi miały być wykonane w dużych ośrodkach.
1: No bo jeżeli chodzi o sam szpital ogólny w Kolnie, to też przyjeżdżają do Was lekarze z innych szpitali, z Białegostoku na przykład.
2: Tak, generalnie większość naszych lekarzy dojeżdża do nas spoza terenu powiatu kolnońskiego, bo tutaj na miejscu mieszka ich naprawdę tylko garstka, więc pozostali lekarze, nawet jeżeli nie pracują w innych szpitalach, bo też takich mamy, to dojeżdżają do nas od 100 do 200 kilometrów nawet.
1: Wcześniej, te kilka miesięcy temu, dużo mówiło się bardzo o sytuacji szpitali, też szpitali powiatowych, to mówiło się o tym, że w zasadzie te wszystkie działania zmierzają ku temu, żeby te mniejsze szpitale powiatowe zlikwidować i tu pojawiłyby się oszczędności na tym rynku ochrony zdrowia.
2: Znaczy ja nie potrafię tego ocenić w skali globalnej, jakie pojawiłyby się oszczędności w przypadku likwidacji czy to szpitali powiatowych, czy jakichś zakresów w szpitalach powiatowych. Z pewnością zmieniłoby to strukturę świadczeń i ofertę szpitali powiatowych. Nie potrafię odpowiedzieć, jaka skala oszczędności byłaby, bo myślę, że tego nikt do końca nie jest w stanie oszacować. Pewnie jakieś szacunki ministerstwo w swoim zakresie robi, bo skoro taka jest informacja, że to pozwoliłoby przynieść oszczędności, to myślę, że takie szacunki są. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o tutaj teren powiatu kolonyjskiego, bo tutaj ci pacjenci, to są głównie nasi pacjenci. Myślę, że część z nich po prostu nie wyjedzie do większych miast, żeby takie leczenie podejmować. Część z naszych pacjentów, na przykład do poradni specjalistycznych, już ma problem, żeby dojechać do nas i to mówią nam lekarze rodzinni, którzy są rozsiani po mniejszych takich miejscowościach. że ta dostępność, jeśli chodzi o odległość, zwłaszcza świadczeń ambulatoryjnych, ma ogromne znaczenie w przypadku decyzji pacjenta, czy jechać na to leczenie, czy nie. Więc tutaj na miejscu rzeczywiście ci pacjenci są objęci taką, powiedziałabym, opieką najbliżej miejsca zamieszkania, najbardziej taką ogólną, tak?
1: No to jest gdzieś smutny wybór, czy jechać się leczyć, czy jednak nie, bo jest za daleko. Pod koniec maja, jak rozmawiałem z dyrektorem szpitala w Wysokim Mazowieckiem, to mówił on, że jest ryzyko ograniczenia wykonywanych świadczeń, a szpital stanie się po prostu budynkiem oczekiwania na pieniądze na nowy rok. A jaka jest sytuacja szpitala w Kolnie?
2: No, znaczy w naszym przypadku rzeczywiście bardzo duża część świadczeń też nie jest opłacana przez NFZ, bo to są tak zwane te świadczenia ponadlimitowe, czyli powyżej umów z NFZ-em. Przyznam, że nawet te świadczenia, które są docelowo nielimitowane, bardzo dużo my ich nadwykonujemy i pomimo tego, że tutaj NFZ w ostatnich dosłownie dniach opłacił nam nadwykonania chociażby w poradniach specjalistycznych za pierwszy kwartał tego roku, to na dzień dzisiejszy mamy 4 200 000 nieopłaconych tych nadwykonań, a z tego właśnie 2 800 000 to są nadwykonania głównie w poradniach specjalistycznych, pracowni kolonoskopii, gastroskopii. Też od lipca weszło nowe zarządzenie prezesa NFZ, które odracza nam te płatności praktycznie do rozliczania tych świadczeń dopiero po roku, czyli za rok kalendarzowy. Myślę, że gdzieś dopiero luty, marzec najwcześniej te płatności będą. I rzeczywiście, gdybyśmy mieli się ograniczyć tylko i wyłącznie do poziomu umowy z NFZ-em, znaczna część świadczeń, zwłaszcza ambulatoryjnych, na dzień dzisiejszy musielibyśmy zaprzestać wykonywania tych świadczeń. My oczywiście tego nie chcemy, nie robimy tego. Podjęliśmy tutaj decyzję, że pomimo odroczonych płatności będziemy pacjentów obsługiwać. Co więcej, mam wrażenie, że właśnie przez tą sytuację w ochronie zdrowia, a też odroczenie tych płatności, coraz więcej do nas pacjentów się zgłasza spoza terenu powiatu kolneńskiego, przez co kolejki się u nas również wydłużają. Pomimo tego, że w części poradni znacznie zwiększyliśmy ilość przyjmowanych tych pacjentów, pracowni gastroskopii, kolonoskopii również, to te kolejki nam się dalej wydłużają i myślę, że ma na to wpływ ogólna sytuacja w ochronie zdrowia. Także gdybyśmy, podkreślam jeszcze raz, ograniczali się tylko i wyłącznie do umów z NFZ-em, rzeczywiście już w tej chwili w części poradni nie mielibyśmy co robić.
1: A nie ograniczacie się, to w jaki sposób szpital funkcjonuje?
2: No niestety tutaj mamy ujemne wyniki finansowe przez to, z uwagi na to, że my ponosimy koszty udzielania tych świadczeń, ale przychodów na bieżąco wszystkich nie otrzymujemy. W tym roku szpital zaciągnął pożyczkę w kwocie 5 milionów złotych obrotową właśnie na pokrycie takich zobowiązań, których nie możemy zapłacić z uwagi na niedoszacowanie tych kontraktów z NFZ-em, ale na dzień dzisiejszy nawet ta pożyczka przestaje być wystarczająca. Tutaj też trzeba podkreślić, że pomimo tego, co się dzieje właśnie w limitach świadczeń, w przesunięciach płatności, to szpital realizuje też projekty inwestycyjne. One też miały na celu rozwój tych niektórych działalności. Będziemy musieli okresy trwałości wykazać, a jak również wskaźniki, które są do osiągnięcia w wyniku realizacji tych projektów. I to niestety na dzień dzisiejszy w niektórych zakresach świadczeń się ze sobą kłóci.
1: No właśnie. I co wtedy? Nie będziecie mogli jakieś inwestycji realizować, projektów?
2: Na dzień dzisiejszy realizujemy inwestycje, które są rozpoczęte wiele miesięcy temu. Kończymy ZOL, skończyliśmy zakupy i wdrażanie nowych, powiedzmy, sprzętów medycznych i usług w poradni kardiologicznej, jak w oddziale wewnętrznym. I jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji również, która wzmacnia działalność 4 poradni specjalistycznych poprzez zakupy sprzętu, remonty tych poradni, ale też będą wdrożone nowe rodzaje usług, my je musimy zgodnie z umowami zawartymi zarówno z Urzędem Marszałkowskim, jak i z Ministerstwem Zdrowia zrealizować, zakończyć, no i zrobić wszystko, żeby te wskaźniki osiągnąć. Natomiast na dzień dzisiejszy nie, na chwilę obecną nie planujemy nowych inwestycji związanych z rozwojem usług. W ostatnim czasie planowaliśmy zakup densytometru. Został nam przyznany, też dofinansowanie zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski dla powiatu kolonieńskiego w kwocie 50 tysięcy. Jednak z uwagi na to zarządzenie prezesa NZ i odroczenie właśnie płatności za nadwykonania, na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy z tego zakupu i w wyniku tego również z planowanego uruchomienia poradni osteoporotycznej.
1: Czyli nowych inwestycji nie planujecie nie dlatego, że wam się nie chce, nie macie pomysłów, tylko dlatego, że finanse wam na to nie pozwalają.
2: Dokładnie tak.
1: Mówi pani o tym, że ten kredyt zaciągnięty właściwie już nie wystarcza, no a mamy koniec sierpnia. Jeszcze kilka miesięcy zostało chociażby, no do końca roku. To co dalej?
2: Myślę, że do końca roku dalej będziemy realizować te świadczenia, które możemy realizować, bo też bierzemy pod uwagę tutaj zarówno ja jako zarządzająca szpitalem, ale również zarząd powiatu kolonieńskiego, radni powiatu kolonieńskiego, że istniejemy po to, żeby pacjentów obsługiwać, żeby pacjent dostał tą opiekę tutaj na miejscu. Myślę, że te kolejne kilka miesięcy też będą wdrażane jakieś zmiany, bo to jest planowane, a na bieżąco analizujemy potencjalne skutki tych zmian i to będzie czas, kiedy będziemy musieli się w dużej mierze dostosować do tych zmian. Natomiast jak to będzie wyglądało na dzień dzisiejszy, jeszcze takiej gwarancji nie mamy, bo jeśli chodzi o nawet projekty ustaw czy rozporządzeń, to na razie są to tylko projekty i oczywiście jak tylko będą one czy też podpisane, czy opublikowane, my będziemy analizować, w jaki sposób dalej mamy realizować te świadczenia i też nasze możliwości, bo być może te projekty też i te realizacja tych nowych przepisów ograniczy nasze możliwości już niezależnie od naszych decyzji.
1: Jeżeli wrócę do tematu tych wskaźników jeszcze. Na te wskaźniki składa się płynność finansowa, rozumiem, tak?
2: Nie, w tych wskaźnikach, jeśli chodzi o wskaźniki w projektach inwestycyjnych, te wskaźniki są oparte na ilości wykonanych usług, czy też ilości wykonanych badań. Także no tutaj dlatego o tym mówię, że zakładane są wzrosty w stosunku do tych bazowych wskaźników, a jeśli będziemy mieli jakieś ograniczenia, czy w dostępie do personelu, czy w finansowaniu, to te wzrosty będzie bardzo trudno osiągnąć.
1: Już kończąc, jeżeli chodzi o nadwykonania za ubiegły rok, dostaliście pieniądze już wszystkie, czy nie?
2: No niestety tutaj za wszystkie świadczenia nie otrzymaliśmy środków. Kwota, jakiej szpital nie otrzymał, to jest ponad 760 tysięcy złotych. No trzeba podkreślić, że to są świadczenia, które w myśl przepisów są limitowane. I na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej gwarancji, że w jakiejkolwiek, powiedzmy, kwocie one zostaną opłacone. NFZ stoi na stanowisku, że jeśli pojawią się środki finansowe, to będzie rozpatrywał te nasze wnioski. Do dnia dzisiejszego ten wniosek o zapłatę nie jest rozpatrzony pozytywnie.
1: No właśnie zapytałem, bo rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i ta kwota była taka sama, czyli no nic się nie zmieniło.
2: Nie.
1: A czy jest jakieś światełko w tunelu wobec tego, czy nie?
2: Przyznam, że patrząc na obecną sytuację, ale również na braki w finansowaniu świadczeń, nie spodziewam się płatności tych nadwykonań, zwłaszcza, że tutaj wzrosty naszych kontraktów od lipca, które powinny pokryć wzrosty wynagrodzeń ustawowe, też są zbyt małe, żeby te wzrosty na kolejne pół roku pokryć. Stąd no, jestem przekonana, że tych środków NFZ ma za mało, żeby w 100% czy chociażby w mniejszym procencie pokryć te nadwykonania z ubiegłego roku. Ale oczywiście to patrzę tylko na to, co się dzieje i na to, jakimi środkami my dysponujemy ze strony NFZ-u. Więc oczywiście decyzja nie będzie należała do nas. Nam pozostaje tylko czekać w tej sytuacji.
1: No to czekamy, w smutnym tonie kończymy tę rozmowę, czekamy, oczywiście będziemy temat monitorować i do tych tematów związanych z ochroną zdrowia wracać. Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, pani dyrektor.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w dzisiejszym poranku. 7:09. Dziękuję, że byli państwo z nami. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za kilka chwil.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
8: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
9: Po reklamie. Kiedy

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A my pędzimy do tego, żeby się z Państwem przywitać. Minuta po godzinie 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Bartek Święciński też w studiu cały czas od
2: walczymy.
1: Rana.
2: Walczymy od rana.
1: Walczymy też z pogodą, która no te lato cały czas jest takie kapryśne, dziwne i w tym tygodniu też to odczujemy, bo opady deszczu, dziś 18 stopni do 19.
2: Mówił, że pogoda zmienna jak kobieta, tak?
1: Albo jak polski
2: coś
1: charakter
2: jest w tym?
1: Narodowy. Trochę jest, pewnie, że tak.
2: Jest, no jak ja wyszedłem, to już mówiłem naszym słuchaczom, jak wyszedłem z domu do radia, no to poczułem taki zew jesieni.
1: Oj.
2: Taka jesienna aura przywitała
1: mnie. Wczoraj rano była taka mgła, taka lekka mgła, więc to już w ogóle było, no tak, jesiennie, ale dzięki temu mamy powód do narzekania, więc
2: tak.
1: Nasza polska dusza jest zaspokojona, bo możemy sobie ponarzekać, że zimno, że ciemno, no, a lubimy to robić, więc...
2: Dokładnie, a chwilę wcześniej rozmowa z dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie i też rozmowa była pełna narzekania, że nie ma pieniędzy w zasadzie i ciężko
1: niestety
2: jest funkcjonować. No, taki mamy klimat, jak to ktoś kiedyś powiedział.
1: Taki mamy klimat, tak, polityczny również, bo to z tego często zależy ilość pieniędzy w służbie zdrowia. No dobrze, o 9.30 narzekanie będzie, czy nie? Czy jakieś tematy
2: nie, no, mam nadzieję,
1: dające trochę optymizmu?
2: Będzie optymizm, będą dużynki gminne.
1: A, no to jest zawsze dobry powód do
2: świętowania. Szatnie dla klubu sportowego. Rekrutacja do klubu dziecięcego, dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych.
1: A to ja już wiem, kto będzie gościem.
2: Słucham.
1: Czyli śniadowo.
2: Tak.
1: Ach,
2: dokładnie.
1: Właśnie.
2: Bingo.
1: Bo mówiliśmy o tym dofinansowaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych i właśnie wiem, że gmina Śniadowo na to swoje dofinansowanie przeznaczy.
2: Dokładnie. Więc wójt gminy Śniadowo, Rafał Pstrągowski, gościem dnia dzisiaj będzie, więc mamy nadzieję, że tu będzie trochę tego optymistycznego tonu. Dofinansowania, tu szatnie nowe, tu rekrutacja, tu pojawi się też temat dróg, więc trochę tych pozytywnych informacji niosących nadzieję na lepsze jutro się pojawi o 9.30.
1: To, ale dożynki to są też takie imprezy, bo to już teraz imprezy dla wszystkich, nie tylko dla rolników, które wiem, że mieszkańcy naszego regionu bardzo lubią, bo tłumnie przychodzą, można coś dobrego zjeść, można potańczyć, można jakieś stoiska pooglądać, więc...
2: Zawsze koło gospodyń wiejskich są na takich wydarzeniach
1: oj,
2: obecne,
1: tak. A ja powiem ci jeszcze,
2: dużo
1: że
2: dobrego
1: też
2: jedzenia.
1: Okupuję wtedy te stanowiska.
2: No, na niedzieli Świętego Rocha w Nowogrodzie to były pampuchy, były jakieś tam
1: ja pierogi. Właśnie pierogi, babka ziemniaczana, to ten takie domowe
2: babka
1: klimaty.
2: Babka ziemniaczana, tak, to wszystko było. Góreczki, smalec, pajda chleba.
1: I jeszcze
2: to
1: miło słowo
2: było
1: od pani z koła gospodyń wiejskich.
2: Dokładnie. Dużo uśmiechu od tych pańsko gospodyń wiejskich. No i tylko pogoda musi dopisać.
1: Otóż to. No tak. Oj, pamiętam, to było chyba rok temu, te dożynki diecezjalno-wojewódzkie w Małym Płocku.
2: To było
1: i ta
2: tak,
1: ulewa.
2: Że w jednym dniu było kilka w ogóle tych dożynek. Nie wiem, czy akurat wtedy, kiedy były te wojewódzkie, ale był taki dzień, gdzie były dożynki w dwóch miejscach. Też. I był ulewny deszcz. Tam w zasadzie pod parasolem, były pustki. No bo no niestety, no przy deszczu dobrze bawić się na takich imprezach plenerowych nie idzie.
1: Ja mam nadzieję, że 4 września na Iskrze Nadziei tegorocznej pogoda dopisze. Bo wiele sobie obiecuję po tej tegorocznej Iskrze, ponieważ gwiazdą będzie ktoś, kogo ja bardzo lubię.
2: Kto?
1: Właśnie już znajdę zaraz, no Kamil Bednarek. A kto?
2: A myślałam, Bednarek, że może tajemnicą to jeszcze jest.
1: Nie, to już od dawna nie jest tajemnicą. To już będziemy zapraszać za chwilę państwa, też informować o wejściówkach, które będą tak do odebrania. Trzeba będzie po prostu przyjść do radia i sobie wziąć takie wejściówki.
2: Jak zawsze.
1: Więc tak, będziemy państwa już niedługo zapraszać. Ja sobie dużo obiecuję, ponieważ uwielbiam Kamila Bednarka. Od jego pierwszego występu w Mam Talent. Widziałam talent w tym chłopaku. On trochę
2: jesteś
1: zmienił.
2: Byłaś fanką muzyki reggae?
1: Właśnie nie reggae, ale jego głosu, jego sposobu śpiewania, jego stylu bycia, tego jego uśmiechu, takiego słońca, które wokół siebie roztacza. On już teraz odszedł
2: już
1: od reggae.
2: Nie,
1: chociaż buja troszeczkę w takim jeszcze w tych... lubi chyba tak pobujać trochę, ale tak, ale jest...
2: Czyli będziesz się bujać z Kamilem Bednarkiem.
1: O, na pewno, 4 września.
2: Tak. Pogoda dopisała.
1: No dobrze, będziemy państwa jeszcze zapraszać, tak jak mówiliśmy na to posłuchamy sobie Kamila Bednarka. O 9.30 rozmowa z gościem dnia. Też na nią serdecznie państwa zapraszamy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 13.40.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
7: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorkowe przedpołudnie, już 16 minut po godzinie 9. Robimy konkurs. Do wygrania jest książka Romana Warszewskiego Pierwsza wojna polsko-indiańska, Ameryka Łacińska w pół drogi. Książka wydana przez wydawnictwo Bernardinum. Roman Warszewski to pisarz, dziennikarz, redaktor i podróżnik. Od 35 lat podróżuje po Ameryce Łacińskiej i wielu twierdzi, że znają jak własną kieszeń. Jest autorem książek poświęconych temu właśnie kontynentowi. Jeśli ktoś z Państwa chciałby książkę przeczytać, to proszę szybko dzwonić do studia Radia Nadzieja. Książka Pierwsza wojna polsko-indiańska czeka na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni. 512 123 502 lub 512 123

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Rady Nadzieja jest Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od remontu drogi w miejscowości Zalesie Wypych. Jest zielone światło na realizację tej inwestycji.
2: Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, na podstawie porozumienia z powiatem łomżyńskim, bo droga w Zalesiu to droga powiatowa, rozpocznie się jej lada dzień realizacja, ale to nie jedyny projekt, który jest realizowany wspólnie z powiatem łomżyńskim. Jako gmina od wielu lat wspieramy wszelkie przedsięwzięcia, przede wszystkim te drogowe, bo potrzeb w zakresie budowy, przebudowy dróg, tak jak w wielu innych gminach, mamy sporo. I to myślę, że fajny projekt, jeżeli chodzi o środki własne, bo przypomnę, będzie droga w miejscowości Zalesie realizowana ze środków własnych gminy Śniadowo i powiatu łomżyńskiego. Zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku, do jesieni, ale to jeden z czterech projektów wspólnie realizowanych na realizację dróg powiatowych w gminie Śniadowo. Samorząd gminy Śniadowo, państwo radni zdecydowali przeznaczyć się w tym roku kwotę sporą, bo aż

0: zostanie wyremontowany także odcinek drogi w miejscowości Szczepankowo, jak również czwarty odcinek drogi, to w miejscowości Młynik. Łącznie prawie 2,5 kilometra. Wobec pewnego niedostatku środków zewnętrznych staramy się na miarę możliwości powiatu i gminy Śniadowo realizować ze środków własnych właśnie remonty dróg, te, które są najpilniejsze do realizacji. Stąd też po raz kolejny zaznaczę, bo w tamtym roku także taki projekt realizowaliśmy, staramy się jak najwięcej środków własnych zaangażować, ponieważ drogi powiatowe to, jeżeli chodzi o gminę Śniadowo, przede wszystkim to są te główne połączenia pomiędzy miejscowościami prowadzące do miejscowości parafialnych, miejscowości gminnej, więc cieszy mnie to. Mam nadzieję, że zgodnie z planem ta droga, o której powiedział pan redaktor, ale także te przeze mnie wymienione zostaną zrealizowane do końca tego roku.
1: A w jakim stanie były te cztery, są jeszcze te cztery odcinki dróg, że wymagały one remontu?
0: Panie redaktorze, nasi mieszkańcy zapewne pamiętają końcówkę lat 90. W wielu gminach, w wielu miejscowościach na miarę ówczesnych potrzeb powstawały drogi o nawierzchni tak zwanego powierzchniowego utrwalenia. Była to taka metoda, pewnie dostosowana do możliwości finansowych, jak również transportu, który poruszał się po tych drogach. Nie była to trwała technologia. Jednocześnie wówczas ze względów pewnie oszczędnościowych też projektowano drogi o szerokości około 3,5 metra. One w dzisiejszych czasach, kiedy ten sprzęt poruszający się po drogach przede wszystkim jest o wiele cięższy, jak również tej szerokości parametry z uwagi na charakter gminy rolniczy nie spełniają oczekiwań kierowców. Stąd też często już mocno zniszczone, bo upłynęło około 20-30 lat, są podziurawione, poniszczone krawędzie, a tym samym są one bardzo niebezpieczne. W ramach tych remontów te drogi zostaną poszerzone, wzmocnione, jak również uzyskają nową, trwałą nawierzchnię, więc poprawimy bezpieczeństwo i komfort jazdy. Choć zaznaczę, bo pewnie wielu mieszkańców słucha Państwa radia, to nie koniec. Mamy jeszcze kilka takich dróg, które mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się z sukcesem tutaj z powiatem łomżyńskim także zrealizować.
1: To muszę dopytać, jakich?
0: Jest jeszcze kilka, te, o których wspomniałem, to nie są całe odcinki. To są fragmenty relacji dróg, o których mówiłem.
1: Czyli będą po prostu
0: kontynuacje, kontynuowane realizacje tych dróg, o których powiedziałem, o którą wymienił pan redaktor, na przykład droga Śniadowo-Zalesie, Wypychy-Zalesie-Poczynki, to odcinek ponad 2 kilometrów. To, co wspomniałem, realizujemy 650 metrów, więc jeszcze jest co robić. Podobnie jest z drogą w miejscowości Młynik. Remontu wymaga cały odcinek drogi relacji Młynik-Szczepankowo, cały odcinek relacji drogi Stare Duchny-Śniadowo. To też fragment. Przygotowujemy się także w tej chwili, bo trwa nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mam informację od Zarządu Dróg Powiatowych, że zostanie po raz trzeci złożona, mam nadzieję, że w końcu z sukcesem, dokumentacja na przebudowę drogi Śniadowo, ulica Stara Stacja, Stare Jemielite. My jako gmina także składamy dwa kolejne wnioski, więc w temacie dróg, jak pracuje, zawsze jest coś do wykonania. Tak jak wspomniałem, remontujemy te drogi o nawierzchni utwardzonej z lat 90., ale kolejne rozbudowują się miejscowości, więc myślę, że tych potrzeb jest, choć należy zaznaczyć, że komfort podróżowania, poruszania się po drogach lokalnych, myślę, że wokół nas się zmienił i jest coraz lepszy.
1: Część naszych słuchaczy na pewno wie, że sport jest mi bliski, sport lokalny szczególnie. I pamiętam, kiedy byłem na tym meczu, kiedy KS Śniadowo awansowało do czwartej ligi, to się śmiano trochę, że to w nagrodę będzie nowa szatnia. No minęło kilka lat, tej nowej szatni jeszcze nie ma, ale to już się w końcu dzieje powoli.

0: tak, ta zmiana nastąpi w tym roku, czyli w 2026. Przypomnę, klub powstał w 2003 roku, więc no już trochę czasu minęło. Oczywiście zdaję sobie sprawę z oczekiwań i zarządu klubu sportowego Śniadowo, jak również z oczekiwań sportowców, piłkarzy, i tych starszych, i tych młodszych, bo mamy i sekcje młodzieżowe. Oczywiście mamy piękną murawę i miejsce do grania, natomiast no to zaplecze w postaci szatni no wymagało przebudowy. Zdecydowaliśmy się, że powstanie nowy obiekt. Tamten my traktowaliśmy jako obiekt tymczasowy. Myślę, że zakończy swoją służbę jako szatnie. Przypomnę Państwu, że złożyliśmy w tym roku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach naboru na infrastrukturę sportową wniosek, tak aby wesprzeć to przedsięwzięcie, bo jest dosyć kosztowne jak na nasze możliwości. Łączny koszt realizacji szatni to 917 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy w tym roku to dofinansowanie. Wynosi ono 300 tysięcy złotych, więc no około 30% wartości tej inwestycji. Co do samego obiektu, to nie jest to duży obiekt, ale myślę, że na potrzeby naszego klubu jest wystarczający. Powstanie szatnia dla gości, dla gospodarzy, szatnia dla sędziów, pomieszczenie dla biura, dla zarządu oraz pomieszczenia gospodarcze. Obiekt powstaje na ulicy Kolejowej w Śniadowie. W tej chwili trwają prace związane z wykonywaniem więźby dachowej. Jeżeli chodzi o harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia, wykonawca jak gdyby tutaj realizuje to w terminie i myślę, że do końca roku to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, tak aby móc już od kolejnej tej rundy wiosennej służyć piłkarzom, jak również działaczom naszego klubu. A przypomnę, że Klub Sportowy Śniadowo ma ponad 20-letnią tradycję, tak jak wspomniałem, i gramy już w czwartej lidze podlaskiej, więc to poziom rozgrywkowy, w którym występują sporo większe miasta naszego, reprezentacje sportowe miast z naszego województwa, więc myślę, że tutaj kierunek rozwoju, mądra polityka klubu sprawia, że będziemy mieć następców, bo są także w klubie sekcje dziecięce i młodzieżowe, co mnie bardzo cieszy. Jednocześnie jest to taka, no, myślę, że fajna oferta dla naszych mieszkańców, z której także chętnie korzystają.
1: No to duże wydarzenie na pewno będzie dla całej społeczności sportowej w Śniadowie, ale też duże wydarzenie dzieje się już w ten weekend 23 sierpnia, niedziela w Szczepankowie, dożynki gminne.
0: Tak, 23 sierpnia w Szczepankowie odbędą się gminno-parafialne, bo realizujemy to wspólnie, naprzemiennie w dwóch naszych parafiach, dożynki w Szczepankowie. Ta tradycja zrodziła się w 2014 roku, dożynek w naszej gminie, kiedy mieliśmy zaszczyt być gospodarzem dożynek diecezjalnych, więc no, to było bardzo duże wydarzenie i zdecydowaliśmy się, że rokrocznie naprzemiennie raz w Szczepankowie, raz w Śniadowie będziemy organizować to nasze doroczne święto. Jesteśmy, panie redaktorze, szanowni państwo, gminą wiejską. Mamy bardzo dobre na terenie gminy gospodarstwa. I jest to taki czas, kiedy możemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za plony, bo to jest ten moment, kiedy kończą się żniwa, te tradycyjne, choć pewnie jak ktoś spojrzy na krajobraz, to te główne żniwa to są żniwa kukurydziane, bo no, charakter upraw się na przestrzeni lat zmienił, ale te tradycyjne dożynki organizujemy właśnie 23 sierpnia w Szczepankowie. To duża uroczystość, duże wydarzenie, kiedy to możemy przede wszystkim jako społeczność gminna także podziękować rolnikom za ich pracę, trud, spotkać się, bo no, w dzisiejszych czasach tego czasu wolnego, kiedy ta bezpośrednia relacja jest między sobą mieszkańców, jego ciągle brakuje, a to święto się przyjęło u nas. Cieszę się, bo jest to moment także do spotkań, do integracji, możliwości rozmowy, nie tylko takiej rodzinnej, ale także ze swoimi sąsiadami, rodzinami. To także doskonały moment, gdzie mogą zaprezentować się koła gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich, ich powstaje w naszych gminach, w naszej gminie coraz więcej, mamy ich 7. Wszystkie zaprezentują się właśnie na dożynkach w Szczepankowie. Ponadto sołectwo Szczepankowo postara się z tego, co wiem, także ugościć wszystkich, którzy przybędą, jak również zaprezentować stary sprzęt rolniczy. Jako ciekawostkę powiem, będzie wiele atrakcji i dla starszych, ale także i dla naszych młodszych mieszkańców. Serdecznie zapraszam na dożynki w Szczepankowie. 23 sierpnia rozpoczną się one mszą świętą dziękczynną o godzinie 12 i potrwają aż do godziny 23.
1: To cały dzień praktycznie.
0: Tak,
1: zabawy.
0: Szczególnie te godziny popołudniowe to myślę, że bardzo dobra zabawa przy muzyce. Zapraszam serdecznie mieszkańców gminy Śniadowo. Zapraszam serdecznie wszystkich gości. Zapraszam rolników.
1: Czyli zabawa będzie, muzyki nie zabraknie.
0: Na pewno.
1: Oby pogoda była tak naprawdę.
0: Zakładamy, że będzie świetna pogoda, będzie słonecznie, jest okres wakacyjny, a nawet jak będzie trochę gorzej, to zawsze te humory, radość z tego spotkania powodują, że czujemy się świetnie w swoim towarzystwie.
1: No właśnie, bo dzisiaj wiemy, jaki jest klimat i tak naprawdę ci stowarzyszenia, ludzie prywatni, inne jeszcze podmioty, które organizują różnego rodzaju eventy, dożynki, turnieje, innego tego typu imprezy w plenerze pod gołym niebem, no to muszę brać pod uwagę to, że może padać, że może być nawet ulewa i to nie ma znaczenia już, czy to jest maj, czerwiec, lipiec czy sierpień, ten deszcz może nastąpić. No i pytanie, czy nie powinno się brać tego pod uwagę już? Może imprezy pod ogromnym namiotem?
0: Tak, panie redaktorze, spotykamy się już może w większych miejscowościach. Ja miałem możliwość prywatnie, powiem, doświadczenia tego podczas wizyt w Niemczech, na Bawarii, że tam wszystkie tego typu wydarzenia lokalne odbywają się właśnie pod namiotem. No my jeszcze tego nie stosujemy, choć postaramy się z uwagi na różne prognozy tych miejsc, parasoli przygotować jak najwięcej, aby te w przypadku, kiedy no, nastąpi ten deszcz, uczestnicy tego wydarzenia, tych dożynek mogli skryć się, ale tak, jest to temat do zastanowienia i do przemyśleń, bo faktycznie ta pogoda jest kapryśna, różnie bywa, a trzeba też przyznać, że to przygotowanie takiej uroczystości, takiej imprezy wymaga przede wszystkim dużo pracy, dużo przygotowań i sporych środków, no bo to się także z tym wiąże, tak aby to ryzyko frekwencji ograniczyć do minimum, byłby to, myślę, że dobry pomysł.
1: Bo podejrzewam, że w organizacji takich dożynek to trochę ludzi bierze udział.
0: Tak, szczególnie właśnie gospodarze angażują się. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że i pan sołtys ze Szczepankowa, i koła gospodyń, i Gminny Ośrodek Kultury, pracownicy urzędu i jednostek są w to zaangażowani. Więc sporo osób, które poświęca właśnie sporo tego czasu na przygotowanie takiej uroczystości. Więc no i wiąże to się też, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy, także ze sporymi wydatkami, więc no wtedy to ryzyko, tak jak pan redaktor wspomniał, kiedy ono byłoby pod dachem, byłoby mniejsze, jeżeli chodzi o frekwencję. Jest to temat na pewno do przemyślenia przy organizacji kolejnych tego typu uroczystości.
1: No ale nawet jak trochę popada, no to niech to nie zniechęca ludzi.
0: Nie, serdecznie zapraszam. Różnie bywało na przestrzeni tych kilkunastu lat, od 2014 organizujemy dożynki. Bywało tak, że przez chwilę popadał deszcz, później wychodziło słońce i nadal trwała zabawa.
1: To już na koniec. Klub Dziecięcy Śniaduś rozpoczął rekrutację dzieci na nadchodzący rok szkolny. Ile jest miejsc?
0: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, nasz Klub Dziecięcy Śniaduś może przyjąć 16 dzieci w wieku od roku do lat 3. Zostały zakończone w tej chwili prace związane z odbiorami i dopuszczeniem tego budynku do użytkowania. W tamtym tygodniu także podpisałem umowę z panią kierownik Klubu Dziecięcego Śniaduś, która rozpoczęła jako pierwsza osoba w nowej jednostce budżetowej gminy Śniadowo swoją pracę.
1: To kto jest tą panią kierownik?
0: Panią kierownik została osoba, która ma doświadczenie w pracy w żłobku, ma także doświadczenie w pracy w przedszkolu, jak również na komisja konkursowa stwierdziła, że będzie sprawnie organizować i zarządzać tą jednostką. Jest to pani Wiktoria Zaręba. Trwa także nabór na opiekunki do klubu dziecięcego. No i to, co najważniejsze, to, co wspomniał pan redaktor, rekrutacja. Ja przypomnę, że na antenie Radia Nadzieja wcześniej informowałem, że w okresie wiosennym prowadziliśmy tak zwane zapisy do żłobka. Było to spowodowane, panie redaktorze, szanowni państwo, tym, że zdawaliśmy sobie sprawę, że mimo tego, że prace postępują, trwają, mamy określony harmonogram, to także równolegle w innych tego typu obiektach, w innych samorządach także trwają nabory. Chcieliśmy, aby ci chętni z terenu gminy, szczególnie z terenu gminy Śniadowo, mieli tę informację, że u nas także tego typu obiekt będzie, została utworzona lista i ci wszyscy, którzy zapisali się do żłobka, oczywiście mają pierwszeństwo w tej rekrutacji, która właśnie trwać będzie do 26 sierpnia.
1: A ile osób się zapisało?
0: W tej chwili jest to około 8 osób. Przypomnę, że daliśmy kontakt do wszystkich tych, którzy wcześniej zgłaszali gotowość posłania swoich dzieciaków do żłobka. Czekamy na to potwierdzenie. Przypomnę, że w zapisach tych wiosennych zgłosiło się 16 osób, więc no, myślę, że tutaj tych miejsc wydaje mi się, że powinno starczyć. No i robimy wszystko, drodzy państwo, żeby Klub Dziecięcy Śniaduś ruszył na początku września. Robimy wszystko, żeby to się zadziało 1 września, ale jeżeli to będzie poślizg kilkudniowy, to już z góry przepraszam, bo...
1: A to jest taka możliwość, że jednak ten poślizg będzie?
0: Kilkudniowy, tak. Kilkudniowy, zaznaczam, że może tak się zadziać, ale to tylko i wyłącznie ze względów formalnych. Być może to nie będzie od 1 września, tylko, jeżeli dobrze pamiętam, to 7 września od poniedziałku.
1: No to są jakieś detale. To na wiosnę zapisało się 16 osób, tak. A potwierdziło jakby...
0: W tej chwili jest to 8. Potwierdzeń przed wyjazdem tutaj do państwa redakcji sprawdzam. Ale tak jak wspomniałem, do 26 sierpnia trwa nabór. Jeżeli no, to będzie lista rezerwowa, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej. Ale tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że to jest taka ilość optymalna na nasze potrzeby.
1: Gdzieś te zgłoszenia, zapisy są...
0: Tak, można wejść na stronę gminy Śniadowo. Przypomnę adres śniadowo.pl. Tam są wszelkie informacje, numery kontaktowe, jak również wzory kart zgłoszenia do żłobka.
1: Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie wójcie.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Pozdrawiam serdecznie.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
3: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę.

0: Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: A już za 8 minut, godzina 10. Zapraszamy punktualnie o 10 na wiadomości Radia Nadzieja.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: 21 pielgrzymów z wypadku autokaru na Węgrzech wróciło już do Polski. Dziś drugi dzień programu CPN. W wiadomościach sprawdzimy ceny paliw na stacjach. Będzie też region strażacy OSP ze Zbójnej z nowym sprzętem medycznym. Miejscowość Siedliska koło Rzeszowa opłakuje ofiary wypadku autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, w tym co najmniej 4 mieszkańców niewielkiej miejscowości położonej w gminie Lubenia. To nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi i członkowie rodzin, mówi sołtys Siedlisk Wojciech Tatara.
2: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Dlatego no tym bardziej szok i takie niedowierzanie było jeszcze większe i smutek. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
1: Mieszkający w Siedliskach Wiesław Dudek kilka dni przed wyjazdem musiał zrezygnować z udziału w pielgrzymce.
3: Taka sytuacja zaszła, że nie mogłem pojechać, już miałem wpłacone wszystko i widać opatrzność czuwa nade mną, że no nie uczestniczyłem w tej wycieczko pielgrzymce. Pojechali moi znajomi, przyjaciele. Wiadomość pierwszą o tej tragedii. Gdzieś około godziny 6 dzwonił mąż tej jednej ofiary, że mieli wypadek przy powrocie i że nie żyje jego żona i moja sąsiadka. No po prostu był to dla mnie naprawdę bardzo duży szok. Taki szok, no cóż tutaj więcej powiedzieć.
1: Wczoraj wieczorem na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował specjalny rządowy samolot, który przetransportował 21 poszkodowanych w wypadku. 5 osób z płyty lotniska zostało karetkami przewiezionych do szpitali. 16 osób mogło wrócić do domów.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Drugiego dnia od uruchomienia drugiej odsłony programu Ceny paliw niżej, koszty paliw na stacjach pozostały bez zmian. Za litr benzyny 9,5 trzeba zapłacić maksymalnie 6,41 zł. A za benzynę 9,8720. Kierowcy zauważyli zmiany stawek i liczą, że ceny utrzymają się na tym poziomie lub jeszcze będą spadać.
5: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
6: Z 8 na 7 się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
7: Coś się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
8: To wszystko są ruchy pozorne.
9: Niestety tankuję służbowym i nie zwracam uwagi na ceny.
1: Program CPN potrwa do końca wakacji. Ceny paliw na stacjach są redukowane za sprawą obniżek stawki VAT. Każdego dnia w południe resort energii informuje o maksymalnych cenach benzyny i diesla na kolejny dzień.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnej ze wsparciem od KRUS-u. Do ich jednostki trafiła w pełni wyposażona torba do ratownictwa medycznego, której wyposażenie jest zgodne z wytycznymi komendanta głównego PSP. Jak wyjaśnia minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, KRUS przekazuje podobne torby jednostkom OSP z całego kraju w ramach Funduszu Prewencji i Rehabilitacji.
10: Torba medyczna dla strażaków to są torby, które zostały zakupione przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To są torby medyczne, które służą przy pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach. Te straże pożarne, część ma na wyposażeniu takie torby, część nie ma, część toreb trzeba odnawiać, bo one się przecież też zużywają, więc realizujemy takie prośby, które pojawiają się w całym kraju i te torby są sukcesywnie przekazywane.
1: Rocznie w skali całej Polski KRUS przekazuje strażakom ochotnikom około 200 toreb ratowniczych.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: To dowód na to, że w kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencje, a także wspólna modlitwa. Już w najbliższą niedzielę w Licheńskim Sanktuarium odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o godzinie 16:00 przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator Sanktuarium do Spraw Młodych.
11: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
1: Oprócz tego po mszy świętej przygotowano coś specjalnego. Tym razem młodzi będą mieli możliwość zobaczenia Ewangelii na własne oczy.
11: Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób. Serdecznie zapraszamy.
1: I tym zaproszeniem kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Wracam do Państwa o 11.00.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu. Rano padało, teraz trochę więcej przejaśnień, ale w drugiej części dnia opady deszczu również będą występowały. 16 stopni pokazują termometry w tym momencie. 18 do 19 to prognozowana temperatura maksymalna w nocy. 11 stopni, jutro około 21.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Zapraszamy na reklamy.
4: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
13: Ładne oczy masz.
14: A czy zdrowe?
13: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
14: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
13: Więcej na mazowia.pl.
15: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
16: Po reklamie.

0: Liczymy na to, że już pod koniec września będziemy mogli otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy w naszym szpitalu ogólnym, tak mówił wczoraj na antenie naszego radia starosta kolneński Tadeusz Klama. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez powiat kolneński w ostatnich latach. Mamy już termin oficjalnego otwarcia zakładu, podkreśla Tadeusz Klama.
1: No praktycznie mamy obiekt oddany do użytku. W tej chwili trwają takie prace poprawkowe po odbiorze. Ministerstwo przedłużyło nam okres jakby sprawozdawczy co do rozliczenia tego zadania. No i będziemy powoli ten obiekt otwierać. Mamy takie uroczyste otwarcie zaplanowane na 24 września. Planujemy zrobić 2 dni otwarte dla mieszkańców, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda.
0: A zakład opiekuńczo-leczniczy będzie znajdował się w budowanym drugim skrzydle szpitala ogólnego w Kolnie.
1: Jeśli mówimy o ZOL-u, to jest tylko jedno piętro. Natomiast my tam chcemy na parterze przenieść rehabilitację, paliatyw. Na dole mamy piękną salę konferencyjną z pomieszczeniami technicznymi. Ta sala tu również miejsce tymczasowego schronienia, więc tak wygląda kompleksowo ten obiekt.
0: A łączna wartość inwestycji to ponad 31 milionów złotych, z czego aż 20 milionów udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Cała rozmowa ze starostą kolneńskim jest do odsłuchania na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: Odszedł człowiek, który swoją osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów, tak mówi po śmierci Jana Frycza reżyser Jan Englert, który współpracował ze zmarłym aktorem w Teatrze Narodowym w Warszawie. Jan Englert mówi, że cenił nie tylko grę aktorską Frycza, ale także jego charakter.
1: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat, w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielskiej.
0: Jan Frycz między innymi wystąpił w Hamlecie wyreżyserowanym przez Jana Englerta. Reżyser mówił, że współpracował ze zmarłym aktorem w relacjach dyrektorsko-aktorskich, reżysersko-aktorskich, a także aktorsko-aktorskich. Posłuchajmy.
1: We wszystkich tych relacjach można było czerpać z Frycza, można było słuchać Frycza, można było współpracować z Fryczem, a to się rzadko zdarza.
0: O śmierci Jana Frycza poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Aktor zmarł w sobotę w rodzinnym domu w wieku 72 lat. Jan Frycz wystąpił m.in. w filmach Nigdy w życiu, Pożegnanie jesieni, a także w serialu Ślepnąc od świateł.

Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji zaplanowaną na koniec września. Na spotkania z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat. Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji wypełnione po brzegi Pola Elizejskie i wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można się spodziewać już za nieco ponad miesiąc. Msza Święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty nad Sekwaną, jak informuje Le Parisien. Już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób. Docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmuje również sanktuarium w Lourdes i Metz. Do tej pory zgłosiło się 12 tysięcy wolontariuszy, a w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył nad Sekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI. Jego następca Franciszek był we Francji 3-krotnie, ale były to krótsze wizyty poza stolicą Francji. Leon XIV odwiedzi Francję w dniach 25-28 września.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Zapinajmy pasy bezpieczeństwa w autokarach, apeluje zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Przypomina, że przepisy drogowe zobowiązują pasażerów do zapinania pasów. Marek Konkolewski wyjaśnia, że zapięte pasy bezpieczeństwa zwiększają szanse przeżycia wypadku.
1: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie, ba, ci, którzy zostaną uratowani, mają na tyle sił, że mogą pomagać ofiarom.
0: Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów. Kontrola będzie przeprowadzona również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.
0: Za 22 minuty, godzina 11, słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Już za kwadrans godzina 11. Trochę się nam przejaśnia, bo poranek był naprawdę ciemny, był naprawdę deszczowy. Sierpień zbliża się bardzo powoli, ale jednak do końca. Dziś tylko 18 do 19 stopni na termometrach, zobaczymy maksymalnie. Jutro ma być już nieco więcej na termometrach, bo 21 stopni, ale też z opadami deszczu. Czwartek będzie ładny, 23 stopnie i później piątek i sobota to znów powrót lata, 26 lub 25 stopni. Ale kolejne dni to będzie taka przeplatanka, około 20 stopni, za chwilę trochę poniżej, w nocy około 10 stopni, więc już będziemy czuć oddech września powoli na plecach. Przed nami Sting and the Police, jeden z ich największych przebojów, słuchamy, a później Blue, a więc nieco nowsza odsłona muzyczna w Radiu Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Informacja o grasującej pumie w powiecie ostrołęckim okazała się nieudanym żartem jednego z mieszkańców. Polska i Węgry prowadzą śledztwo w sprawie tragicznego wypadku z udziałem polskich pielgrzymów. W Białymstoku tłumy żegnają dziś aktora Andrzeja Zaborskiego, komendanta z serii filmów U Pana Boga. To był bardzo nieudany żart. Mieszkańców gminy Goworowo postawiła na nogi informacja o pumie, która miała pojawić się w okolicy miejscowości Rębisze Parcele i Rębisze Działy. Urząd gminy wydał komunikat o zachowanie ostrożności w związku z pojawieniem się groźnego drapieżnika. Ostatecznie okazało się jednak, że żadnej pumy nie było. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że zgłoszenie o zwierzęciu było żartem jednego z mieszkańców, mówi Radiu Nadzieja wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek.
1: Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, to było zgłoszenie do miejscowego komisariatu policji z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Policjanci bardzo sprawnie zadziałali i ustalili w krótkim czasie, że był to żart. Dotarli do autora, który po prostu przyznał się, że preparował całą sytuację. No i w tej chwili po prostu to wyjaśniliśmy. Te informacje medialne z kilku dni wstecz o pojawieniu się kilkadziesiąt kilometrów od nas prawdopodobnie pumy, no spowodowały, że było to dość prawdopodobne.
0: Goworowo nie jest pierwszym miejscem w Polsce, w którym w ostatnich miesiącach pojawiły się doniesienia o drapieżniku. W lipcu głośno było o pumie w województwie zachodniopomorskim. Zaledwie kilka dni temu podobny alarm pojawił się w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. Nie potwierdzono jednak jednoznacznie, że w obu przypadkach rzeczywiście chodziło o pumę.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Polacy poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w kraju, wszyscy bezpieczni. Ostatecznie na pokład rządowego samolotu wsiadło 21 osób. Jedna zrezygnowała z lotu, wybierając powrót do domu z rodziną. Natomiast prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczynę tragedii.
3: Postępowanie, a w zasadzie dwa, bo i polskie, i węgierskie, dotyczą nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wszystko jednak zmierza do tego, by jego gospodarzami byli polscy śledczy, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzje, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
3: Dziś węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do wypadku, trafi do aresztu.
0: Informacje zebrała Anna Orzeł.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Kolejny etap inwestycji w ramach projektu PISA Narew w gminie Kolno za nami. W Wincencie wykonano już nawierzchnię asfaltową drogi, ale to jeszcze nie koniec prac. Nowo powstała droga będzie prowadzić do terenów rekreacyjnych nad rzeką PISA. O szczegółach inwestycji mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
5: Jest to droga o odcinku pół kilometra, łącząca drogę krajową z Wincenty na most na rzece PISA w Wincencie. Droga, która również jest wyposażona w miejsca parkingowe. Oczywiście to jest działanie, które jest jednym ze składników budujących ofertę dla turystów.
0: W ramach prac zmodernizowane zostaną także pobocza oraz powstanie 20 miejsc postojowych. Był postacią nietuzinkową. Wielu zapamięta go jako człowieka o wielkim sercu i szczerym uśmiechu. Dziś w Białymstoku tłumy żegnają aktora Andrzeja Zaborskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 75 lat. Największą sympatię widzów zyskał rolą komendanta w serii filmów U Pana Boga, kręconych na Podlasiu.
6: Posiłki przysłali. No, ile to ja się naprosił, ile pisów wysłał. No z nieba mi ty spadasz. No, posiłki przysłali.
7: U nas służba nie można powiedzieć, żeby ciężka była. Ludzie spokojne, bogobojne, katoliki i prawosławne. Choć ja, jako katolik z dziada pradziada, mniejszy mam dla obrzędku bizantyjskiego tolerancji. Także nie kradną, nie biją się, żony bliźniego swego nie pożądają, no bo i nie ma kogo.
0: Przez 40 lat związany był z białostockim Teatrem Lalek. Po uroczystościach pogrzebowych, które rozpoczną się o 11.30, urna z prochami świętej pamięci Andrzeja Zaborskiego zostanie złożona na cmentarzu farnym w Białymstoku.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: 17 stopni teraz na termometrach, będzie nieco cieplej, do 19 w najcieplejszej chwili dnia, w nocy 11 stopni, jutro z opadami deszczu i powyżej 20 stopni, maksymalnie do 21.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: zapraszamy na reklamy.
2: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
9: Po reklamie.
10: All I want to do is keep it light, keep it light.

0: Nietrzeźwy kierowca ciężarówki z Estonii miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie, gdy spowodował kolizję z wozem strażackim. 59-letni mężczyzna znalazł się w policyjnej celi, z której przekazano go funkcjonariuszom Straży Granicznej. Prawdopodobnie mężczyznę czeka teraz deportacja. O szczegółach tej sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Policjanci z Kolna otrzymali zgłoszenie o zderzeniu drogowym pomiędzy Kolnem a Zabielem. Mundurowi, którzy interweniowali na miejscu, ustalili, że kierowca ciężarowego Volvo przekroczył oś jezdni i zderzył się lusterkami z jadącym w kierunku Kolna wozem strażackim. Badanie alkomatem wykazało, że siedzący za kierownicą ciężarówki 59-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Obywatel Estonii ponadto został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
0: Mundurowi wystąpili z wnioskiem do placówki Straży Granicznej w Augustowie o wydanie decyzji o wydaleniu 59-latka z terytorium naszego kraju.
1: Kolejnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, a następnie został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej z Augustowa. Natomiast za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł.
0: A za kierowanie w stanie nietrzeźwości Estończykowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

0: Ustawa zwana Lex Rolnik odpowiada na rzeczywisty konflikt między rolnikami a mieszkańcami miast osiedlającymi się na wsiach. W ten sposób propozycję rządową komentuje profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Dziś ustawą Lex Rolnik ma zająć się rząd. Sławomir Kalinowski wskazuje, że wieś wciąż musi być postrzegana jako miejsce pracy rolników.
1: Część osób wyjeżdża na wieś, bo chce ciszy, czystego powietrza. Tymczasem każdy powinien zdawać sobie sprawę, że wieś, no to również rolnictwo. To okresowy hałas, zapach nawozów, zapach zwierząt, także przejazdy maszyn. Rolnik musi wykonywać tę pracę. No nie ma innego wyjścia, bo wieś przecież jest przestrzenią życia, ale jest przede wszystkim tym miejscem produkcji żywności.
0: Sławomir Kalinowski zaznaczył, że często konflikty na wsi wynikają z braku planów zagospodarowania i nadmiernej ekspansji osiedli mieszkaniowych na terenach rolniczych.
1: I ustawa może łagodzić spory, ale nie usunie na tej głównej przyczyny, niekontrolowanego mieszania się funkcji mieszkaniowych i produkcyjnych. Od wielu lat dopuszczono do budowy domów przy istniejących gospodarstwach w sąsiedztwie obór czy też chlewni, przy drogach wykorzystywanych przez maszyny. No i Lex Rolnik bez uporządkowania przestrzeni to będzie leczył, pudrował pewne skutki, ale nie będzie całkowicie łagodził tych przyczyn konfliktu.
0: A zgodnie z założeniami projektu Lex Rolnik obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu na wsi, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. To jest Radio Nadzieja we wtorek, już 23 minuty po 11:00.

0: Pod koniec sierpnia naukowcy wracają do Późnik na Wołyniu. Będą chcieli odnaleźć mogiłę ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach. Na południowym wschodzie Ukrainy odnaleziono do tej pory szczątki ponad 40 osób, Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Ossowski, to nie wszystkie ofiary.
1: Te informacje pochodzą zarówno od świadków, jak i dzisiaj mamy potwierdzone te informacje poprzez analizy genetyczne. Widzimy dokładnie, że brakuje nam około połowy ofiar, tak więc wrócimy, będziemy dalej szukać tej kolejnej mogiły.
0: Odnalezienie masowej mogiły jest jednak bardzo trudne. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Jak mówi profesor Ossowski, na miejscu trudno o jakiekolwiek wskazówki.
1: Relacje świadków, nawet bardzo precyzyjne, są trudne do weryfikacji w terenie z uwagi na to, że tam się wszystko zmieniło. Obszar, na którym pracujemy, jest to obszar byłej miejscowości Późniki i byłego cmentarza. Natomiast tam nie istnieje praktycznie biorąc nic, poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników. I Późniki pokazują jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, zarówno my, jak i Instytut Pamięci Narodowej, są to prace ekstremalnie trudne.
0: Poszukiwania drugiego grobu Polaków zamordowanych w Późnikach będą trwały do skutku. Naukowcom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki badaniom DNA szczątków udało się zidentyfikować 8 z zabitych w tej miejscowości osób. Trwają prace nad ustaleniem personaliów kolejnych. A to już 32 minuty po 11. 18 sierpnia spędzają Państwo ten dzień z Radiem Nadzieja. Za 8 minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, czyli nasza codzienna audycja Słowo o Słowie.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Marek ma bardzo ciekawe pytanie, które ja sobie też czasem zadaję. Jaka jest lepsza forma, czy witaj, czy witam? Pan Marek uważa, że witam jest zarezerwowany dla gospodarza mieszkania, biura, studia. No dodam, że przecież możemy tego słowa użyć także, kiedy jesteśmy na powierzchni otwartej, na ulicy na przykład. No rzecz w tym, że tutaj to witam w pierwszej osobie, i w oznajmującym trybie używać powinien raczej ktoś, kto jest trochę starszy, może bardziej szanowny, to on wita kogoś. No ale jak to jest, witaj i witam. Miałem znajomego, zresztą starszego ode mnie sporo, ale byliśmy po imieniu i on zawsze używał formy witaj. Kiedy spotykał mnie gdzieś na ulicy na przykład, mówił witaj, czyli chodziło mu o to, żebym to ja witał, bo to jest tryb rozkazujący, rzecz jasna, tryb rozkazujący odnosi się też do próśb, do rad, do pozwolenia i tak dalej, i tak dalej. I jest to także możliwe, ponieważ witać to może być kogoś witać, on go witał, na przykład gościł, ale też kiedyś słowo witam, czy też witać, oznaczało odwiedzanie kogoś. Tak jak dzisiaj mamy jeszcze trochę, może bardziej podniosłe słowo zawitać. On zawitał, przybył. I to witaj także do tego się odnosi. Witaj nam, witaj miły gospodynie. Tak się zaczynała jedna z takich powitalnych pieśni. Wydaje się, że dzisiaj używamy tego synonimicznie. I witaj, i witam jest równoznaczny, mimo że jest oczywiście z pochodzenia czymś trochę innym. Mówię, witaj mój drogi, a więc myślę, bądź powitany. Bądź powitany, ponieważ zawitałeś do mnie. Ale też mogę powiedzieć, witam. Wtedy raczej powinienem przecinek tam postawić, mój drogi. I to już nie jest tak, że ja czegoś oczekuję od tego mojego drogiego, żeby on witał, tylko ja sam go witam. Tak się utarło, taka jest tradycja, to jest dość częsta odpowiedź, której tutaj udzielam, choć nie zawsze ta tradycja dzisiaj wydaje nam się szczególnie logiczna.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl. Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
4: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków, rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. I modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia, w tym momencie, w którym on poczyna się jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

A przed nami o godzinie 12.15 kolejny odcinek audycji z cyklu Święty Wawrzyniec, patron Łomży. Dziś moimi państwa gośćmi będą księża, ksiądz Janusz Aptace i ksiądz Robert Bączek. Będziemy rozmawiać o tym, jak to wygląda od kościelnej strony, że Święty Wawrzyniec jest patronem Łomży, jak wyglądał ten kościelny proces, a ksiądz Robert Bączek przybliży nam postać świętego. Zaczynamy za 3 minuty. Bądźcie państwo z nami.

0: Święty Wawrzyniec, patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. W każdy wtorek o godzinie 12.15.
1: A gośćmi w naszej kolejnej audycji są ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: I ksiądz Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam panią i radio słuchaczy.
1: Święty Wawrzyniec jest już oficjalnie patronem miasta. O tym, jak do tego doszło od strony samorządowej i społecznej, rozmawialiśmy w poprzednich naszych audycjach. Księdza chciałam zapytać o to, jak to wygląda od strony kościelnej. Od tego zacznijmy, bo najpierw, zanim do Stolicy Apostolskiej delegacja Łomży, tak za chwilę powiem, jak to wyglądało, się udała, to pomysłodawcy przyszli do biskupa Janusza Stepnowskiego.
2: Tak, ja pamiętam bezpośrednio po przyjęciu tej uchwały w sprawie nadania czy uznania, ogłoszenia świętego Wawrzyńca patronem Łomży. Pamiętam jeden telefon pana, który jest blisko związany z urzędem miasta, który z entuzjazmem do mnie zadzwonił: księże Januszu, księże doktorze, mamy patrona. Łomża ma patrona, świętego Wawrzyńca. Mówię, jak to się stało? No, został przegłosowany na Radzie Miasta. Mówię, no to jest na razie początek tego procesu. I tak jak pani redaktor zauważyła, oficjalne pismo wpłynęło do biskupa łomżyńskiego, dołączona została ta uchwała Rady Miasta, że święty Wawrzyniec, czy Rada Miasta zgodziła się na to, aby święty Wawrzyniec został patronem miasta. Z prośbą o poparcie tego właśnie przez biskupa łomżyńskiego. Ksiądz biskup wtedy zlecił mi to zadanie, aby to dalej prowadzić. Ja od razu zadzwoniłem do kongregacji, dzisiaj dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, ponieważ to ta dykasteria zajmuje się zatwierdzeniem jakiegoś kandydata jako patrona miasta, miejscowości czy powiatu. Wcześniej też pilotowałem sprawę błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego jako patrona powiatu łomżyńskiego. I wtedy otrzymałem taką informację, że potrzebne są trzy rzeczy. Pierwsza to oczywiście uchwała Rady Miasta, czy innej miejscowości, gminy, jeżeli by to chodziło o miejscowość gminną. Druga to zgoda biskupa, aby ta akurat osoba, ten święty, błogosławiony, mógł zostać patronem. I trzecia, i biskup jeszcze w tej swojej zgodzie powinien potwierdzić czy poinformować, że dane miasto nie ma innego patrona. I trzecia sprawa, której nie było, czy trzecia rzecz, której do tej pory nie było, to tak zwany vox populi, czyli zebranie informacji czy uzyskanie zgody ludzi.
1: A po co taka zgoda ludzi?
2: Znaczy, po to, żeby to było taka bardziej ogólna, żeby to była prośba poszerzona, dlatego że mogłoby być tak, że ktoś z Rady Miasta mógłby przekonać swoich kolegów, koleżanki tego, żeby zagłosowali za danym patronem, czy przyszłym patronem, natomiast mógł być ten patron zupełnie nieznany w środowisku i takiego pragnienia mogłoby nie być.
1: Albo mieszkańcy mogliby też być przeciw.
2: Tak. Więc ja zacząłem zastanawiać, no jak to zrobić. No, jedyny sposób to zebranie po prostu podpisów. No i rozpoczęliśmy właśnie ten proces zbierania podpisów. To wzbudziło pewne zaciekawienie także ze strony niektórych mediów, co to się dzieje, że w katedrze w niedzielę są zbierane podpisy. Niektóre media spekulowały, że to była inicjatywa właśnie kościelna, czy księdza biskupa, czy kurii. Okazuje się, że to była inicjatywa właśnie oddolna, natomiast ten element był konieczny do tego, żeby ta prośba była bardziej uzasadniona. I zostały takie podpisy zebrane w parafii katedralnej, w parafii świętego Andrzeja Boboli, w parafii Matki Bożej Bolesnej, ojców kapucynów. Gdy powiedziałem, że tyle tych podpisów zostało zebranych, prawdopodobnie około 400, teraz w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, bo to było rok temu. Natomiast parafii jest więcej w Łomży. Poprosiłem pozostałych proboszczów, aby skonsultowali to ze swoimi wiernymi, swoich parafii, i oficjalne pisma też tutaj w tym temacie przedstawili. Więc ta zgoda, można powiedzieć, została uzyskana, podpisy zostały zebrane i później pismo księdza biskupa towarzyszące, do którego zostały dołączone uchwała Rady Miasta i te listy z podpisami, zostało przesłane przez nuncjaturę apostolską do dykasterii do spraw kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów.
1: Mówi się, że kościelne młyny mielą powoli, jak było w tym przypadku?
2: Powiem tak, że tutaj akurat bardzo szybko te młyny zadziałały. Zadziałały bardzo szybko, dlatego że już wiadomo było, co trzeba było przygotować. Dokumentacja była przygotowana w sposób właściwy. No akurat nie będę ukrywał, że zajmuje się tym mój kolega w tej dykasterii, więc powiedział, jak tylko dokumentacja przyjdzie, dekret wypiszemy, przygotujemy dekret, ponieważ dykasteria nie przyznaje patrona, tylko dykasteria, jest taki termin techniczny, potwierdza wybór danej osoby na patrona miasta, miejscowości.
1: I w jakiej formie to potwierdzenie otrzymaliśmy?
2: To jest dekret, dekret po łacinie, który został przetłumaczony z podpisem prefekta dykasterii i sekretarza.
1: I gdzie on teraz jest?
2: Ksiądz biskup przekazał władzom miasta.
1: Czyli archiwa pewnie, w archiwach miejskich, bo to przecież też bardzo ważny dokument. Czy można ustanowić świętego patronem miasta bez zgody Stolicy Apostolskiej?
2: No nie. Nie. Dlatego, że nawet jeżeli chodzi o nadanie imienia jakiegoś księdza, jeżeli jest uchwała Rady Miasta czy Rady Gminy, potrzebna jest tutaj akceptacja, zgoda biskupa miejsca. Tutaj, jeżeli chodzi o patronat, jest to właśnie, leży w kwestii kompetencji dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów.
1: To wiemy już, jak to wyglądało od strony kościelnej, ten proces. To teraz przejdźmy do samego świętego, bo ksiądz rektor wygłaszał wykład podczas uroczystości, przybliżał mieszkańcom miasta tego świętego, naszego świętego patrona, świętego Wawrzyńca. Nie mamy oczywiście czasu tutaj na wykład, ale co o nim wiemy? O świętym Wawrzyńcu. Czy my wiemy o nim dużo?
4: O samym świętym Wawrzyńcu tak naprawdę wiemy niewiele. Jest jeden moment w jego życiu, który tak naprawdę przekazała nam tradycja, i to w wielkich szczegółach, i to moment, który tak naprawdę zaważył o tym, kim on był i kim stał się dla Kościoła. To jest chwila jego męczeńskiej śmierci. To był ten moment, który ukazał, kim tak naprawdę był święty Wawrzyniec, kim dla niego był Bóg i kim dla niego byli ubodzy miasta Rzymu.
1: A te pierwsze wieki to był czas męczenników, pierwsze wieki chrześcijaństwa?
4: Tak. Mówimy tutaj o III wieku i wtedy w Rzymie trwało potężne prześladowanie chrześcijan i wtedy właśnie został zamęczony święty Wawrzyniec. Nie jako jedyny oczywiście w tym czasie. Najpierw został zamordowany papież Sykstus II, wielu kapłanów, wielu też świeckich chrześcijan i wśród nich również został zamordowany święty Wawrzyniec.
1: Czyli to był dla chrześcijan bardzo trudny czas, jeden bardzo z najtrudniejszych chyba w historii.
4: Oczywiście, bo gdy trwają prześladowania, wtedy przyznawać się do Jezusa, wyznawać wiarę w Jezusa, to jest naprawdę coś niezwykłego, ale jednocześnie w taki sposób widzimy, jak rodził się Chrystusowy Kościół.
1: To z czego wynikał ten niezwykły kult, jakim darzono właśnie świętego Wawrzyńca, skoro tych męczenników było wielu w tym czasie?
4: Święty Wawrzyniec był diakonem i jak podaje nam tradycja, był osobą bardzo zaufaną papieża Sykstusa II. O tyle miał wielkie zaufanie papież do niego, że jemu przekazał pieczę nad dobrami materialnymi Kościoła Rzymskiego i jednocześnie pieczę nad ubogimi. Gdy rozpoczęło się prześladowanie wtedy chrześcijan, to prześladowanie najpierw polegało na tym, żeby nie tylko jakoś odsuwać czy marginalizować udział chrześcijan w życiu społecznym, ale rozpoczęto konfiskowanie mienia, a tych bardziej opornych skazywano na śmierć. Co się wtedy stało? Aresztowano papieża. Papież, gdy został aresztowany, od razu pojawił się przy nim Wawrzyniec i są takie słowa zapisane w tradycji świętego Wawrzyńca: Ojcze, nie mogę pozwolić, abyś poszedł sam. Papież powiedział: ja już jestem stary. Dla ciebie będzie przygotowana inna droga, jeszcze trudniejsza niż moja. Papież został chwilę później zamordowany. Ci, którzy prześladowali chrześcijan, doskonale wiedzieli, czym zajmował się Wawrzyniec. Zależało im na konfiskacie mienia I na początku próbowano wymusić na Wawrzyńcu, aby przekazał informacje, jakie skarby ma Kościół, i później domagano się, żeby przekazał te wszystkie skarby Kościoła. Co zrobił Wawrzyniec? Poprosił o 3 dni, aby mógł zgromadzić wszystkie skarby Kościoła. W ciągu tych 3 dni rozdał ubogim, najbardziej potrzebującym, chorym wszystko to, co było zgromadzone w Kościele. I po 3 dniach tych wszystkich schorowanych, biednych, opuszczonych, bezdomnych przeprowadził do wskazanego miejsca i powiedział: to jest najcenniejszy skarb Kościoła. Tym samym wprawił w furię tych, którzy domagali się pieniędzy czy skarbów, złota, i wtedy został skazany na śmierć.
1: Czyli pewna taka brawura, jeśli chodzi o wywyższanie tych ubogich. Pewnie tym zaskarbił sobie ich miłość.
4: Z jednej strony miłość ubogich, ale z drugiej strony tak naprawdę pokazał, kim dla niego jest Jezus, czym jest dla niego wiara, i tak naprawdę pokazał, jak powinien wyglądać Kościół.
1: I święty Wawrzyniec był czczony przez tych wielkich misjonarzy, początków państwowości polskiej. Chociażby myślimy tutaj o świętym Brunonie z Kwerfurtu, bo to też był czas męczenników.
4: I tutaj dochodzimy właśnie już do naszych ziem. Wiele informacji jest owianych legendą, czy święty Bruno był tutaj, czy nie był tutaj, czy go tutaj nie było, ale mówi się, że to święty Brunon zbudował kościół tak zwanej Starej Łomży ku czci świętego Wawrzyńca. To nie jest przypadek, że akurat ten święty na tej ziemi, i jestem przekonany, że ci, którzy wyszli z inicjatywą, żeby święty Wawrzyniec był patronem naszego miasta, odwołali się do tej tradycji. Ci, którzy kładli fundamenty pod i zaczątki państwowości tutaj na tych ziemiach, ale i fundamenty pod wiarę naszą, zwrócili się ku świętemu Wawrzyńcowi. My po 1000 latach jako sięgamy do źródeł, żeby tam szukać inspiracji, wstawiennictwa do tego, aby coraz piękniej żyć i na chwałę Boga i dla pożytku tych, którzy tutaj żyją na tych ziemiach.
1: Skoro ta tradycja była tak bardzo żywa przez wieki w Łomży, to znaczy, że ktoś musiał tego Wawrzyńca przynieść tutaj.
4: Tak. W jaki sposób Wawrzyniec tutaj się pojawi? Prawdopodobnie ze świętym Brunonem, ale to wszystko jest prawdopodobne. Myślę, że żadne archiwa nie odsłonią prawdy.
1: Ktoś powie, co my dziś mamy wspólnego ze świętym z tak odległych czasów, gdyby księża mogli powiedzieć. Czy to jest dobry patron dla miasta, święty Wawrzyniec?
2: Ja uważam, że żyjemy w takich czasach, gdzie na różne sposoby jest deptana godność osoby ludzkiej. Zresztą o tym pisze szeroko i w sposób bardzo dobrze uargumentowany papież Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo. I to uważam, że to jest pierwszy taki element, czy pierwsza wartość, której powinniśmy się uczyć od patrona Łomży, świętego Wawrzyńca, dla którego ważny jest człowiek. Nie ze względu na to, co posiada, nie ze względu na to, jakie stanowisko zajmuje, na tytuły, tylko że człowiek. I dzisiaj nie trzeba tego nikomu przecież tutaj udowadniać, że osoba ludzka jest godność osoby ludzkiej jest no, deptana. Deptana. Człowiek jest instrumentalizowany, człowiek jest traktowany narzędziowo, nie szanuje się ludzkiego życia. Słyszymy, co dzieje się w różnych krajach europejskich i co chce się także wprowadzić u nas. Eutanazja, aborcja na życzenie. Potem troska o człowieka ubogiego. Wiemy, że przecież mimo iż mówimy o postępie generalnie, to jednak nie zmniejsza się liczba ludzi ubogich, ludzi, którzy nie mają tego, co najważniejsze do życia. Więc to jest także wyzwanie i dla naszych władz miasta, dla naszych włodarzy, żeby troszczyć się o człowieka.
1: I stanie przy Bogu, przy wartościach. To też wymaga dziś odwagi.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie.
1: I tu stawiamy dziś kropkę w naszej audycji. Księża Janusza Ptacy i Robert Bączek byli gośćmi audycji poświęconej patronowi Łomży, już oficjalnie świętemu Wawrzyńcowi. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy również.
4: Dziękuję pani.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Święty Wawrzyniec, patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: był bardzo słaby żart. Mieszkańca gminy Goworowo postawiła na nogi informacja o pumie, która miała pojawić się w okolicy miejscowości Rębisze, Parcele i Rębisze Działy. Urząd gminy wydał komunikat o zachowaniu ostrożności w związku z pojawieniem się zagrożenia. Ostatecznie okazało się jednak, że drapieżnika nie było. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że zgłoszenie o zwierzęciu było żartem jednego z mieszkańców, mówi wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek.
1: Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, to było zgłoszenie do miejscowego komisariatu policji z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Policjanci bardzo sprawnie zadziałali i ustalili w krótkim czasie, że był to żart. Dotarli do autora, który po prostu przyznał się, że preparował całą sytuację.

0: No i w tej chwili po prostu to wyjaśniliśmy. Te informacje medialne z kilku dni wstecz o pojawieniu się kilkadziesiąt kilometrów od nas prawdopodobnie Pumy, no spowodowały, że było to dość prawdopodobne.
1: Mimo że doniesienia o Pumie okazały się fałszywe, wójt gminy Goworowo wciąż apeluje do mieszkańców o ostrożność. Jak zaznacza, na terenie gminy pojawiają się watahy wilków, dlatego szczególną czujność warto zachować w pobliżu lasów i terenów niezabudowanych.

A jutro, 19 sierpnia, kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą maksymalnie 6 zł 46 groszy, za benzynę 98 7 zł 26 groszy, za olej napędowy 7 zł 47 groszy. W porównaniu z dziś ceny maksymalne benzyny wzrosły odpowiednio o 5 i 6 groszy. Te stawki zostały ogłoszone przez ministra energii Miłosza Motykę w Monitorze Polskim.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, które przygotował i przedstawi Bartek Święciński.
1: Ojciec po raz kolejny potrącił jednego z synów. Tym razem dziecko przeżyło. Premier potwierdza, Marcin Romanowski na 99% przebywa w Naddniestrzu. Trwa rekrutacja do klubu dziecięcego Śniaduś. O krok od tragedii w Boćkach w powiecie bielskim. 47-latek jadący na swojej posesji samochodem z przyczepką potrącił 4,5-letniego syna. Dziecko trafiło do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak się okazuje, ten sam mężczyzna kilka lat wcześniej potrącił śmiertelnie drugiego ze swoich synów. O stanie potrąconego chłopca oraz przebiegu śledztwa mówi prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
2: Obrażenia dziecka nie są na szczęście poważne, nie wymagało ono żadnej operacji. Ma stłuczoną klatkę piersiową i zadrapania naskórka na klatce piersiowej. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został on przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia tego czynu, jednak odmówił złożenia wyjaśnień. Nie kierowaliśmy wniosku o tymczasowe aresztowanie.
1: Do prawdziwej tragedii w tej samej rodzinie doszło natomiast w 2023 roku. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł zaledwie 10-miesięczny syn mężczyzny.
2: Blisko 3 lata temu doszło niemalże do identycznego wypadku. Ten sam mężczyzna tym samym samochodem potrącił inne dziecko. Niestety tamto zdarzenie zakończyło się dużo bardziej nieszczęśliwie, albowiem syn zmarł. Został on wtedy oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka i został już za tamto przestępstwo prawomocnie skazany.
1: Policja przesłała już do sądu rodzinnego materiały z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną. Niewykluczone zatem, że sąd zbada rodzinę pod kątem właściwej opieki.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu, potwierdził premier Donald Tusk. W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Marcin Romanowski własnoręcznie podpisany dokument miał wysłać z Tyraspola, stolicy zbuntowanego prorosyjskiego regionu Mołdawii. Prokuratura Krajowa oceniła, że nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku. Donald Tusk poinformował, że informacje o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego przekazały kraje sojusznicze.
4: Mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Susza spowoduje spadek produkcji rolniczej w całej Polsce, ocenia profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zaznacza jednocześnie, że zmiany klimatyczne powodują, iż susza występuje w naszym kraju co roku. Sławomir Kalinowski mówił o producentach roślin, którzy najbardziej ucierpią wskutek braku wody.
5: W największym stopniu dotknie owoce z drzew, bo szacuje się, że nawet do 20% zmiana z poprzednim rokiem może nastąpić. W dużym stopniu rzepak, no to nawet do 15%, zboża w mniejszym stopniu, do 5%, ale też owoce z krzewów nieco ponad 5%, co spowoduje w części przypadków ryzyko podwyżek cen.
1: Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Trwa rekrutacja do klubu dziecięcego Śniaduś. Nowy żłobek w Śniadowie, który ruszy od września, ma 16 miejsc dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. Wolnych jest jeszcze 8 miejsc. Nabór trwa do 26 sierpnia, mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
6: Będzie lista rezerwowa, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej, ale wydaje mi się, że to jest taka ilość optymalna na nasze potrzeby. Można wejść na stronę gminy Śniadowo, przypomnę adres śniadowo.pl, tam są wszelkie informacje, numery kontaktowe, jak również wzory kart zgłoszenia do żłobka.
1: Zostały zakończone już prace związane z odbiorami i dopuszczeniem budynku żłobka do użytkowania. Może być jednak tak, że klub dziecięcy Śniaduś rozpocznie funkcjonowanie nie 1 września, a kilka dni później.
6: Robimy wszystko, drodzy Państwo, żeby klub dziecięcy Śniaduś ruszył na początku września. Robimy wszystko, żeby to się zadziało 1 września, ale jeżeli to będzie poślizg kilkudniowy, to już z góry przepraszam, ale to tylko i wyłącznie ze względów formalnych. Być może to nie będzie od 1 września, tylko, jeżeli dobrze pamiętam, to 7 września.
1: W ubiegłym tygodniu wybrano kierownik żłobka. Funkcję tę będzie pełnić Wiktoria Zaręba, która, jak mówi wójt, ma doświadczenie w pracy w żłobku i przedszkolu.
3: pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody, a w drugiej części dnia w regionie zachmurzenie dużo okresami. Może popadać deszcz na termometrach od 19 do 20 stopni w nocy. Temperatura spadnie do 11, jutro nieco ponad 20, ale też z przelotnymi opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Co słychać na Mazowszu?
7: W każdy piątek o godzinie 13.40.
8: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
9: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
11: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
10: Więcej na mazowia.pl.
12: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
13: Po reklamie.

0: Pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę, wciąż jest żywa. W najbliższą niedzielę w Przytułach odbędą się uroczystości upamiętniające majora Jana Tabortowskiego, pseudonim Bruzda, jednego z najważniejszych żołnierzy podziemia niepodległościowego na ziemi łomżyńskiej. A na uroczystości zaprasza ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej.
1: W parafii Świętego Krzyża w Przytułach odbędą się uroczystości wojskowe. Najpierw uroczysta msza święta z ceremonią wojskową, a później uroczystości wojskowe przy symbolicznym grobie pana majora Jana Tabortowskiego, pseudonim Bruzda. Został zamordowany 23 sierpnia 1954 roku na posterunku milicji w Przytułach. Bardzo aktywnie działał w czasie II wojny światowej pomiędzy Łomżą a Grajewem. Organizował całe państwo polskie podziemne, a później władze komunistyczne usunęły go, zamordowały na posterunki policji w Przytułach.
0: O godzinie 11.30 w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji majora w 72. rocznicę jego śmierci. A to jest wtorkowe popołudnie. Spędzają je państwo z Radiem Nadzieja. Dziś jest 18 sierpnia. Imieniny obchodzą Bogusław, Bronisław, Ilona i Jan. Słońce wstało o 5.24, a zajdzie już przed 20 i to 6 minut przed 20. Dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku, o 6 godzin 48 minut, a do końca astronomicznego lata, które cały czas trwa, pozostaje jeszcze 35 dni.

0: Drugiego dnia od uruchomienia drugiej odsłony programu Ceny paliwa niżej. Koszty paliw na stacjach pozostały bez zmian. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł 41 groszy, za benzynę 98 7 zł 20 groszy za litr. Cena za litr oleju napędowego to 7 zł i 37 groszy. Kierowcy zauważyli zmiany stawek i liczą, że ceny utrzymają się na tym poziomie albo nawet, że jeszcze będą spadać.
1: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
2: Z 8 na 7 się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
3: Coś się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
4: To wszystko są ruchy pozorne.
5: Niestety tankuję służbowym i nie zwracam uwagi na cenę.
0: A jeśli pytają kierowcy, co będzie dalej, to wiemy, co będzie jutro, bo już ceny zostały ogłoszone na jutro. Za litr 95 6 zł 46 groszy, za 98 7 zł 26, a za olej napędowy 7 zł i 47 groszy. Ta odsłona druga programu Ceny paliwa niżej potrwa do końca wakacji.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnej ze wsparciem od KRUS do ich jednostki trafiła w pełni wyposażona torba do ratownictwa medycznego, której wyposażenie jest zgodne z wytycznymi komendanta głównego PSP. Jak wyjaśnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, KRUS przekazuje podobne torby jednostkom OSP z całego kraju w ramach Funduszu Prewencji i Rehabilitacji.
1: Torba medyczna dla strażaków to są torby, które zostały zakupione przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To są torby medyczne, które służą przy pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach. Te straże pożarne, część ma na wyposażeniu takie torby, część nie ma, część toreb trzeba odnawiać, bo one się przecież też zużywają, więc realizujemy takie prośby, które pojawiają się w całym kraju i te torby są sukcesywnie przekazywane.
0: A rocznie w skali całej Polski KRUS przekazuje strażakom ochotnikom 200 toreb ratowniczych. A to jest Radio Nadzieja we wtorek, 18 sierpnia, już 13:30 na radiowym zegarze. Śpiewa grupa Aerosmith. Come here, baby.

0: Jedni są w drodze jak ponad 5-tysięczna piesza pielgrzymka tarnowska, a inni już prawie u celu jak piesza dominikańska. Inni dopiero podejmą decyzję i szykują buty. O tej pielgrzymce niektórzy mówią, że jest szybsza niż inne. Przebiegną 330 kilometrów, nie zatrzymując się nawet w nocy. Siódma akademicka sztafetowa pielgrzymka biegowa dotrze na Jasną Górę już w najbliższą niedzielę 23 sierpnia.
1: Śmiało nazywamy ją ogólnopolską pielgrzymkę biegową z Bydgoszczy na Jasną Górę. Wyruszamy w sobotę, tydzień przed zakończeniem wakacji. W tym roku 22 sierpnia z Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Męczenników w bydgoskim Fordonie o godzinie 6 rano po mszy świętej. No i przez najbliższe godziny dnia, nocy i dnia chcielibyśmy dobiec na Jasną Górę, pokonując 330 kilometrów i 33 etapy drogi. Każdy etap 10 kilometrów. Daj Boże w ograniczonym czasie 70 minut dla każdego uczestnika.
0: Ta wyjątkowa akcja społeczno-ewangelizacyjna, jak nazwał akademicką pielgrzymkę biegową na Jasną Górę jej uczestnik, ksiądz Piotr Wychowski, jest biegiem podzielonym na 10-kilometrowe etapy, a sztafetową pałeczką jest różaniec.
1: Zabieramy wszystkie intencje. Tych, którzy polecają się naszej modlitwie, można intencje powierzać na stronie internetowej Duszpasterstwa Akademickiego Martyria www.martyria.pl. Tam też dodatkowe wszelkie informacje dla tych, którzy chcieliby podjąć to wyzwanie. Już jest pałeczka sztafetowa. To jest dziesiątek różańca, który wspólnie odmawiamy, rozpoczynając każdy etap pielgrzymowania. No i przez te 10 kilometrów chcemy podejmować pewnie jeszcze wiele innych pacierzy i modlitw na to, aby zarówno biegający, jak i ofiarowujący się nam w modlitwie mogli doświadczyć tych niezwykłych łask płynących z nieba.
0: A w pielgrzymce biegowej organizowanej przez Duszpasterstwo Akademickie Martyria w Bydgoszczy przybiegną do mamy, ale i od mamy, bo wyruszą z parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy.
2: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart,

Za 7 minut 14, o godzinie 14 najnowsze wydanie wiadomości, a w nich powiemy m.in. o trudnej sytuacji Szpitala Ogólnego w Kolnie w związku z brakiem płatności za nadwykonania.

0: na zegarach 14, czas na wiadomości, przedstawi je Bartek Święciński.
1: Trudna sytuacja Szpitala Ogólnego w Kolnie w związku z brakiem płatności za nadwykonania. Rząd przyjmie dziś ustawę, która ma przyspieszyć proces realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Chciał uniknąć mandatu i próbował wręczyć policjantom łapówkę. Teraz czekają go kłopoty. W związku z rządzeniem prezesa NFZ i odroczeniem płatności za nadwykonania, Szpital Ogólny w Kolni nie planuje nowych inwestycji, mówiła na naszej antenie dyrektor szpitala Aneta Długozima. Placówka w tym roku zaciągnęła już pożyczkę obrotową w wysokości 5 milionów złotych na pokrycie kosztów i zobowiązań z uwagi na niedoszacowanie kontraktów z NFZ. To wszystko powoduje, że szpital nie będzie w stanie wyrobić wymaganych wskaźników przy realizacji projektów inwestycyjnych. Stąd rezygnacja z projektów, na które organ prowadzący, czyli powiat kolneński, otrzymał już dofinansowanie. Dyrektor szpitala.
2: Na chwilę obecną nie planujemy nowych inwestycji związanych z rozwojem usług. W ostatnim czasie planowaliśmy zakup densytometru. Został nam przyznany, też dofinansowanie zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski dla powiatu kolneńskiego w kwocie 50 tysięcy. Jednak z uwagi na to zarządzenie prezesa NZ i odroczenie właśnie płatności za nadwykonania, na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy z tego zakupu i w wyniku tego również z planowanego uruchomienia poradni osteoporotycznej.
1: Szpital Ogólny w Kolnie nie otrzymał jeszcze pieniędzy z NFZ za nadwykonania z zeszłego roku w wysokości 760 tysięcy złotych. Cała rozmowa z dyrektor Długozimą jest do odsłuchania na portalu 79.pl.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rząd przyjmie dziś ustawę, która radykalnie przyspieszy proces realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, zapowiada premier Donald Tusk. Szybciej realizowane inwestycje mają mieć realny wpływ na poprawę obronności oraz bezpieczeństwa Polski, ale również przyspieszyć rozwój gospodarczy. Szef rządu wskazał, że wśród inwestycji znajdą się prace modernizacyjne w portach morskich, co przyczyni się do wzrostu znaczenia Polski na Morzu Bałtyckim.
4: Tak naprawdę tworzymy cały system, który da Polsce absolutnie wiodącą, kluczową rolę na Bałtyku. Po wykonaniu tych inwestycji będę mógł z czystym sumieniem Państwu zameldować, że Polska po kilku latach naszej pracy stała się bałtycką potęgą i że Bałtyk stał się naprawdę polskim morzem.
1: Propozycja resortu infrastruktury ma uprościć procedury administracyjne oraz skrócić czas oczekiwania na kluczowe decyzje środowiskowe i budowlane. Korporacja Meta musi zrozumieć, że nie stoi ponad prawem. W ten sposób wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do wykorzystywania przez tę firmę cudzego wizerunku do oszustwa, zarabiania na tym, a następnie zrzucania odpowiedzialności na anonimowego reklamodawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku prezesa Inpost Rafała Brzoski, który to zgłosił, a później został zablokowany.
5: To, co robi korporacja Meta, to nic innego jak cenzura w najczarniejszym wydaniu, ocenia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Ludzie tracą przez to swoje pieniądze, a Meta udaje, że nie ma problemu. Dodatkowo, kiedy użytkownicy mówią o tym głośno, Meta blokuje ich profile. Żądam od Mety realnych działań, a nie kolejnych deklaracji. I tu nie ma miejsca na żadną drogę pośrednią.
5: Eksperci podkreślają, że na razie brakuje regulacji, które mogłyby powstrzymać Big Techy od takich działań. Redaktor naczelny magazynu Spiders Web Rafał Pikuła przypomniał na antenie Polskiego Radia 24, że pewien pomysł już był.
7: Była pewna szansa wraz z wdrożeniem DSA, aktu o usługach cyfrowych, ale jak dobrze wiemy, pan prezydent Nawrocki zawetował wdrożenie tych regulacji.
5: Obecnie kończą się prace w parlamencie nad pakietem nowych rozwiązań.
1: Relacjonował Krzysztof Kuczyński.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Chciał przekupić policjantów, teraz czekają go poważne problemy. Kolejni policjanci na terenie gminy Turośl zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna, by uniknąć mandatu, próbował wręczyć mundurowym łapówkę.
8: Policjanci poinformowali siedzącego za kierownicą 61-latka, że za wykroczenie, które popełnił, grozi mandat w wysokości 400 zł i 7 punktów. Aby uniknąć odpowiedzialności, mieszkaniec Mazowsza próbował wręczyć policjantom łapówkę. Zaproponował funkcjonariuszom, że mogą się dogadać, bo ma już kilka punktów na swoim koncie i dodał, że da im 400 zł na obiad zamiast mandatu. Mundurowi zatrzymali 61-latka i jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzut łapownictwa.
1: Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 19 stopni dziś na termometrach. Jeszcze może przelotnie po południu i wieczorem popadać. W nocy 11 stopni, jutro 21 maksymalnie, ale też z przelotnymi opadami deszczu, cieplej w czwartek, bo 23 stopnie, a w piątek do 26.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
11: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
10: Więcej na mazowia.pl.
12: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
9: Po reklamie.

0: O krok od kolejnej tragedii w Boćkach w powiecie bielskim. 47-latek jadący na swojej posesji samochodem z przyczepką potrącił 4,5-letniego syna. Dziecko trafiło do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak się okazuje, ten sam mężczyzna kilka lat wcześniej potrącił śmiertelnie drugiego ze swoich synów. O stanie potrąconego chłopca i przebiegu śledztwa mówi prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
1: Obrażenia dziecka nie są na szczęście poważne. Nie wymagało ono żadnej operacji, ma stłuczoną klatkę piersiową i zadrapania naskórka na klatce piersiowej. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został on przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia tego czynu, jednak odmówił złożenia wyjaśnień. Nie kierowaliśmy wniosku o tymczasowe aresztowanie.
0: Do tragedii w tej samej rodzinie doszło w 2023 roku. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł zaledwie 10-miesięczny syn mężczyzny.
1: Blisko 3 lata temu doszło niemalże do identycznego wypadku. Ten sam mężczyzna tym samym samochodem potrącił inne dziecko. Niestety tamto zdarzenie zakończyło się dużo bardziej nieszczęśliwie, albowiem syn zmarł. Został on wtedy oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka i został już za tamto przestępstwo prawomocnie skazany.
0: Policja przesłała już do sądu rodzinnego materiały z wnioskiem o wgląd w sytuację tej rodziny. Niewykluczone zatem, że sąd zbada rodzinę pod kątem tego, czy zapewnia właściwą opiekę dziecku.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: trwa rekrutacja do klubu dziecięcego Śniaduś. Nowy żłobek w Śniadowie, który ruszy od września, ma 16 miejsc dla dzieci w wieku od roku do 3 lat wolnych. Jest jeszcze 8 miejsc. Nabór trwa do 26 sierpnia, mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
1: Będzie lista rezerwowa, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej, ale wydaje mi się, że to jest taka ilość optymalna na nasze potrzeby. Można wejść na stronę gminy Śniadowo, przypomnę adres śniadowo.pl, tam są wszelkie informacje, numery kontaktowe, jak również wzory kart zgłoszenia do żłobka.
0: Zostały zakończone już prace związane z odbiorami i dopuszczeniem budynku żłobka do użytkowania. Może być jednak tak, że klub dziecięcy Śniaduś rozpocznie funkcjonowanie nie 1 września, a kilka dni później.
1: Robimy wszystko, drodzy Państwo, żeby klub dziecięcy Śniaduś ruszył na początku września. Robimy wszystko, żeby to się zadziało 1 września, ale jeżeli to będzie poślizg kilkudniowy, to już z góry przepraszam, ale to tylko i wyłącznie ze względów formalnych. Być może to nie będzie od 1 września, tylko, jeżeli dobrze pamiętam, to 7 września.
0: W ubiegłym tygodniu wybrano kierownik żłobka. Funkcję tę będzie pełnić Wiktoria Zaręba, która, jak mówi wójt, ma doświadczenie w pracy w żłobku i w przedszkolu. A to jest popołudniowy program Radia Nadzieja, już 25 minut po 14.

0: Kolejny etap inwestycji w ramach projektu Pisan RF w gminie Kolno za nami. W Wincencie wykonano już nawierzchnię asfaltową drogi, a to jeszcze nie koniec prac. Nowo powstała droga będzie prowadziła do terenów rekreacyjnych nad rzeką Pisa. O szczegółach tej inwestycji mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
1: Jest to droga o odcinku pół kilometra, łącząca drogę krajową z Wincenty na most na rzece Pisa w Wincencie. Droga, która również jest wyposażona w miejsca parkingowe. Oczywiście to jest działanie, które jest jednym ze składników budujących ofertę dla turystów.
0: W ramach pracy zmodernizowane zostaną także pobocza i powstanie 20 miejsc postojowych. Łączny koszt inwestycji w Wincencie przekroczy 786 tysięcy złotych, z czego 85% kosztów kwalifikowanych to dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Chorwacja zwróciła się do Interpolu o sprawdzenie, czy zatrzymana w związku z pożarami kobieta jest Polką według Polskiego Radia. Kobieta nie ma przy sobie żadnych dokumentów, to ona miała zeznać funkcjonariuszom, że jest właśnie Polką. Wraz z nią policja w Zadarze zatrzymała trzech mężczyzn, przy których znaleziono broń. Pod koniec tygodnia mieli dopuścić się podłożenia ognia w 10 lokalizacjach w Županii Zadarskiej. Śledztwo prowadzone jest m.in. pod kątem terroryzmu. Według ustaleń śledczych grupa miała działać według planu i w porozumieniu. W 10 lokalizacjach wzniecili pożary, narażając życie wielu mieszkańców Županii Zadarskiej i mienie o dużej wartości. Spłonęły m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w gaju oliwnym. Do gaszenia pożarów konieczne było wykorzystanie lotnictwa. Jak poinformowała policja w wydanym komunikacie, przestępcy wpadli po zgłoszeniu podpalenia przez świadków. Małżeństwo, które zaczęło gasić wzniecony przez nich pożar, widziało numer rejestracyjny samochodu, którym się poruszali. Funkcjonariusze zatrzymali podpalaczy, 33-letnią kobietę i trzech obywateli Chorwacji serbskiej narodowości. Po przeszukaniu ich mieszkań i pojazdu udało się zabezpieczyć broń i amunicję, m.in. półautomatyczny karabin i pistolet, a także kilka urządzeń mobilnych.

Już za 14 minut, godzina 15, za 8 minut fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15, koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś w czasie mszy świętej ujrzałam Pana Jezusa, który mi powiedział: bądź spokojna, córko moja, widzę wysiłki Twoje, które mi są bardzo miłe. I znikł Pan, a był czas przyjęcia Komunii Świętej. Po przyjęciu Komunii Świętej nagle ujrzałam wieczernik, a w nim Pana Jezusa i apostołów. Widziałam ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Jezus pozwolił mi wniknąć do wnętrza swego i poznałam wielki majestat Jego i zarazem wielkie uniżenie Jego. To dziwne światło, które mi pozwoliło poznać Jego majestat, równocześnie odsłoniło mi, co jest w duszy mojej.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Czy potrafię przebaczyć, aby się uwolnić od ciężaru przeszłości? Potrzebuję przebaczenia. Przebaczenie nie zmienia przeszłości, ale może zmienić przyszłość. Trzymając gniew, człowiek często rani przede wszystkim samego siebie. Serce wolne od urazy ma więcej miejsca na dobro. Każdy człowiek w życiu doświadcza zranienia. Czasami ktoś nas zawodzi. Czasami ktoś mówi słowa, których nie da się łatwo zapomnieć. Czasami żałujemy własnych decyzji. Przebaczenie jest jedną z najtrudniejszych, ale też najbardziej potrzebnych wartości. Nie oznacza udowadniania, że nic się nie stało. Nie oznacza zgody na krzywdę. Oznacza decyzję, że przeszłość nie będzie kierować całym moim życiem. Pewien człowiek przez wiele lat nosił w sobie żal do osoby, która go skrzywdziła. Powtarzał, nie mogę zapomnieć. Po latach zrozumiał, nie zmienię tego, co się wydarzyło, ale mogę zdecydować, czy ta rana będzie nadal zabierała mi spokój i zabierała wolność. Przebaczenie jest darem również dla samego siebie. Człowiek nie musi zapominać, aby wybaczyć. Serce oczyszczone ze zranienia łatwiej kocha. Przebaczyć to uwolnić się od ran, czasami od myślenia o oprawcy, to wrócić do siebie. Przebaczyć to zgodzić się na uzdrowienie swojego serca. Nie pozwól, aby czyjś błąd z przeszłości zabrał ci piękno dzisiejszego dnia.

Zamykam oczy swe, znów słyszę ptaków śpiew. Ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Dzieciństwa wspomnień krąg, matczynych czułość rąk. Tak bardzo czuję się bezpiecznie. Odwieczny ziemski los jest źródłem ludzkich trosk, iż życie zdaje się przetrwaniem. Wyprzedzić potok słów czynami, które tu

0: życie,
1: za dar istnienia. Dziękujmy rodzicom.
0: Za miłość, która tyle lat wciąż co dzień budzi nas o świcie. Każdego dnia.
1: Za niewyczerpane źródło dobra.
0: Każdego dnia.
1: Za oceany czułości i trosk.
0: Każdego dnia.
1: Kanapki do szkoły.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Przed wiernymi z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Baranowie wyjątkowy jubileusz. W najbliższą sobotę mieszkańcy będą świętować stulecie konsekracji kościoła. To okazja do spojrzenia na historię parafii, ale przede wszystkim na ludzi, którzy od pokoleń tworzyli jej wspólnotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Szymon Pieńkowski.
2: Tereny są dosyć biedne. Kurpiszczyzna zawsze była dosyć biedna, ale jednak jeżeli powstaje taka piękna, monumentalna świątynia, to została okupiona ogromnym wysiłkiem parafian. Tych przodków, którzy po prostu zdobyli się na budowę tego kościoła, którzy sami pracowali, wypracowali po prostu tą świątynię, to jest po prostu niezwykłe święto tych wszystkich pokoleń, które nas poprzedzały i nas, którzy po prostu dalej dbamy o tę świątynię, cały czas ją remontując, upiększając. Stulecie konsekracji Kościoła, wyjątkowe wydarzenie, bo ta wyjątkowa świątynia, bo tak ją można nazwać, powstała przez praktycznie 12 lat, od 1910 roku do 1922, kiedy pierwszy raz odprawiono mszę świętą w tym kościele. Dla nas, dla całej naszej społeczności, osób wierzących, którzy zamieszkują naszą parafię, po prostu jest to wyjątkowe wydarzenie.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Natomiast o godzinie 15 rozpocznie się festyn jubileuszowy.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przygotowania do kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski oraz obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego to główne tematy najbliższych spotkań biskupów na Jasnej Górze. 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbędzie się spotkanie Rady Stałej Biskupów. O szczegółach mówi sekretarz generalny KEP biskup Marek Marczak.
3: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat. Dzień później, 26 sierpnia, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
1: Tegoroczne obchody będą połączone z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego, których tekst przygotował kardynał Stefan Wyszyński.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To dowód na to, że w Kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencje, a także wspólna modlitwa. Już w najbliższą niedzielę w Licheńskim Sanktuarium odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o godzinie 16. Przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator Sanktuarium do spraw młodych.
4: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
1: Oprócz tego po mszy świętej przygotowano coś specjalnego. Tym razem młodzi będą mieli możliwość zobaczenia Ewangelii na własne oczy.
4: Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób. Serdecznie zapraszamy.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus rzekł: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczebów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
2: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Słowa Jezusa wywołały pewne zdziwienie słuchających, kiedy mówił o trudności, jaką ma człowiek bogaty z wejściem do Królestwa Bożego. Skąd ta trudność? Ona nie wynika z samego faktu posiadania. Problem tkwi w tym, że ten, kto ma wiele, kto posiada dużo, czy to będą pieniądze, a może rzeczy za te pieniądze nabyte, często bardzo mocno do tych rzeczy się przywiązuje, często o nich myśli, troszczy się i zabiega. Dlatego chce ich pomnożenia. Dlatego na przykład szuka korzystnych inwestycji, zastanawia się nad zakupem konkretnych akcji, szuka właściwego zabezpieczenia przed złodziejami czy oszustami, troszczy się o to, by posiadane przez siebie rzeczy się nie zepsuły, nie zniszczyły. A kiedy właśnie człowiek za bardzo zajmie się takim właśnie podejściem do tych wartości materialnych, to wtedy bardzo łatwo stanąć przed sytuacją, gdzie się usprawiedliwiam. Nie mam czasu na modlitwę, na niedzielną mszę świętą, na prawdziwe chrześcijańskie przeżywanie poszczególnych świąt. Spojrzenie człowieka skierowane w stronę tych ziemskich rzeczy, myśli człowieka zaprzątnięte tylko tymi sprawami, powoduje, że brak w życiu miejsca dla Boga. A przecież trzeba mieć w pamięci także i to, że te wszystkie bogactwa, te wszelkie dobra trzeba będzie pewnego dnia i tak pozostawić, kiedy będziemy stawać przed Panem u kresu naszej ziemskiej drogi. Czy więc wśród swoich zajęć, spraw dnia codziennego pamiętamy także o Bożych sprawach?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Było o krok od kolejnej tragedii w Boćkach w województwie podlaskim. 47-latek jadący na podwórku samochodem z przyczepką potrącił swojego 4-letniego syna. Dziecko trafiło do szpitala, ale nie poniosło poważniejszych obrażeń. Jak się okazuje, ten sam mężczyzna 2 lata wcześniej potrącił śmiertelnie drugiego ze swoich synów. O stanie 4-letniego chłopca, a także przebiegu śledztwa mówi Radiu Nadzieja prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
2: Obrażenia dziecka nie są na szczęście poważne, nie wymagało ono żadnej operacji. Ma stłuczoną klatkę piersiową i zadrapania naskórka na klatce piersiowej. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został on przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia tego czynu, jednak odmówił złożenia wyjaśnień. Nie kierowaliśmy wniosku o tymczasowe aresztowanie.
1: Do prawdziwej tragedii w tej samej rodzinie doszło w 2023 roku. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł wtedy zaledwie 10-miesięczny syn mężczyzny.
2: Blisko 3 lata temu doszło niemalże do identycznego wypadku. Ten sam mężczyzna tym samym samochodem potrącił inne dziecko. Niestety tamto zdarzenie zakończyło się dużo bardziej nieszczęśliwie, albowiem syn zmarł. Został on wtedy oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka i został już za tamto przestępstwo prawomocnie skazany.
1: Policja przesłała już do sądu rodzinnego materiały z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną. Niewykluczone zatem, że sąd zbada rodzinę pod kątem właściwej opieki. To był bardzo nieudany żart. Mieszkańców gminy Goworowa w powiecie ostrołęckim postawiła na nogi informacja o pumie, która miała pojawić się w okolicy miejscowości Rębisze Parcele i Rębisze Działy. Urząd gminy wydał komunikat o zachowaniu ostrożności w związku z pojawieniem się groźnego drapieżnika. Ostatecznie okazało się jednak, że żadnej pumy nie było. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że zgłoszenie o zwierzęciu było żartem jednego z mieszkańców, mówi wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek.
3: Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, to było zgłoszenie do miejscowego komisariatu policji z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Policjanci bardzo sprawnie zadziałali i ustalili w krótkim czasie, że był to żart, dotarli do autora, który po prostu przyznał się, że preparował całą sytuację. No i w tej chwili po prostu to wyjaśniliśmy. Te informacje medialne z kilku dni wstecz o pojawieniu się kilkadziesiąt kilometrów od nas prawdopodobnie pumy, no, spowodowały, że było to dość prawdopodobne.
1: Goworowo nie jest pierwszym miejscem w Polsce, w którym w ostatnich miesiącach pojawiły się doniesienia o drapieżniku. W lipcu było głośno o pumie w województwie zachodniopomorskim. Zaledwie kilka dni temu podobny alarm pojawił się w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. Nie potwierdzono jednak jednoznacznie, że w obu przypadkach rzeczywiście chodziło o pumę. W związku z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i odroczeniem płatności za nadwykonania, Szpital Ogólny w Kolnie nie planuje nowych inwestycji, mówiła dziś na naszej antenie dyrektor szpitala Aneta Długozima. Placówka w tym roku zaciągnęła już pożyczkę obrotową w wysokości 5 milionów złotych na pokrycie kosztów i zobowiązań z uwagi na niedoszacowanie kontraktów z NFZ. To wszystko powoduje, że szpital nie będzie w stanie wyrobić wymaganych wskaźników przy realizacji projektów inwestycyjnych, przekazuje dyrektor szpitala.
4: Jeśli chodzi o wskaźniki w projektach inwestycyjnych, te wskaźniki są oparte na ilości wykonanych usług, czy też ilości wykonanych badań. Także no tutaj dlatego o tym mówię, że zakładane są wzrosty w stosunku do tych bazowych wskaźników, a jeśli będziemy mieli jakieś ograniczenia, czy w dostępie do personelu, czy w finansowaniu, to te wzrosty będzie bardzo trudno osiągnąć.
1: Stąd też rezygnacja z projektów, na które organ prowadzący, czyli powiat kolneński, otrzymał już dofinansowanie.
4: Na chwilę obecną nie planujemy nowych inwestycji związanych z rozwojem usług. W ostatnim czasie planowaliśmy zakup densytometru. Został nam przyznany, też dofinansowanie zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski dla powiatu kolneńskiego w kwocie 50 tysięcy. Jednak z uwagi na to zarządzenie prezesa NZ i odroczenie właśnie płatności za nadwykonania. Na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy z tego zakupu i w wyniku tego również z planowanego uruchomienia poradni osteoporotycznej.
1: Przypomnijmy, że Szpital Ogólny w Kolnie nie otrzymał jeszcze pieniędzy z NFZ za nadwykonania z zeszłego roku w wysokości niemal 800 tysięcy złotych. Chciał przekupić policjantów, teraz czekają go poważne problemy. Kolnańscy policjanci na terenie gminy Turośl zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna, aby uniknąć mandatu, próbował wręczyć funkcjonariuszom łapówkę. O szczegółach mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
0: Policjanci poinformowali siedzącego za kierownicą 61-latka, że za wykroczenie, które popełnił, grozi mandat w wysokości 400 zł i 7 punktów. Aby uniknąć odpowiedzialności, mieszkaniec Mazowsza próbował wręczyć policjantom łapówkę. Zaproponował funkcjonariuszom, że mogą się dogadać, bo ma już kilka punktów na swoim koncie i dodał, że da im 400 zł na obiad zamiast mandatu. Mundurowi zatrzymali 61-latka i jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzut łapownictwa.
1: Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia. Trwa rekrutacja do klubu dziecięcego Śniaduś. Nowy żłobek w Śniadowie, który ruszy od września, ma 16 miejsc dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. Wolnych jest jeszcze 8 miejsc. Nabór trwa do 26 sierpnia, mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
5: Będzie lista rezerwowa, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej, ale wydaje mi się, że to jest taka ilość optymalna na nasze potrzeby. Można wejść na stronę gminy Śniadowo, przypomnę adres śniadowo.pl, tam są wszelkie informacje, numery kontaktowe, jak również wzory kart zgłoszenia.
1: W ubiegłym tygodniu wybrano kierownika żłobka. Funkcję tę będzie pełnić Wiktoria Zaręba, która, jak mówi wójt, ma doświadczenie w pracy i w żłobku, i w przedszkolu. Był postacią nietuzinkową. Wielu zapamięta go jako człowieka o wielkim sercu i szczerym uśmiechu. Dziś w Białymstoku tłumy pożegnały aktora Andrzeja Zaborskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 75 lat. Największą sympatię widzów zyskał rolą komendanta w serii filmów U Pana Boga, kręconych na Podlasiu.
6: Posiłki przysłali. No, ile to ja się naprosił, ile pisów wysłał. No z nieba mi ty spadasz. No, posiłki przysłali.
7: U nas służba nie można powiedzieć, żeby ciężka była. Ludzie spokojne, bogobojne, katoliki i prawosławne. Choć ja, jako katolik z dziada pradziada, mniejszy mam dla obrzędku bizantyjskiego tolerancji. Także nie kradną, nie biją się, żony bliźniego swego nie pożądają, no bo i nie ma kogo.
1: Przez ponad 40 lat związany był z białostockim Teatrem Lalek. Po uroczystościach pogrzebowych urnę z prochami świętej pamięci Andrzeja Zaborskiego złożono na cmentarzu farnym w Białymstoku.
8: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem mnie Rady Nadziei jest Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od remontu drogi w miejscowości Zalesie Wypych. Jest zielone światło na realizację tej inwestycji.
2: Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, na podstawie porozumienia z powiatem łomżyńskim, bo droga w Zalesiu to droga powiatowa. Rozpocznie się jej lada dzień realizacja, ale to nie jedyny projekt, który jest realizowany wspólnie z powiatem łomżyńskim. Jako gmina od wielu lat wspieramy wszelkie przedsięwzięcia, przede wszystkim te drogowe, bo potrzeb w zakresie budowy, przebudowy dróg, tak jak w wielu innych gminach, mamy sporo. I to myślę, że fajny projekt, jeżeli chodzi o środki własne, bo przypomnę, będzie droga w miejscowości Zalesie realizowana ze środków własnych gminy Śniadowo i powiatu łomżyńskiego. Zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku, do jesieni, ale to jeden z czterech projektów wspólnie realizowanych na realizację dróg powiatowych w gminie Śniadowo. Samorząd gminy Śniadowo, państwo radni zdecydowali przeznaczyć się w tym roku kwotę sporą, bo aż 1,5 miliona złotych. Więc no, cieszy mnie to. Dla mieszkańców gminy Śniadowo to ważna, myślę, że informacja. Oprócz Zalesia, gdzie zostanie wyremontowany odcinek o długości około 650 metrów, będzie realizowany także remont drogi w obrębie wsi, drogi powiatowej Stare Duchny-Śniadowo, tam prawie 1 kilometr drogi, jak również zostanie wyremontowany także odcinek drogi w miejscowości Szczepankowo, jak również czwarty odcinek drogi, to w miejscowości Młynik. Łącznie prawie 2,5 kilometra. Wobec pewnego niedostatku środków zewnętrznych staramy się na miarę możliwości powiatu i gminy Śniadowo realizować ze środków własnych właśnie remonty dróg, te, które są najpilniejsze do realizacji. Stąd też po raz kolejny zaznaczę, bo w tamtym roku także taki projekt realizowaliśmy, staramy się jak najwięcej środków własnych zaangażować, ponieważ drogi powiatowe to, jeżeli chodzi o gminę Śniadowo, przede wszystkim to są te główne połączenia pomiędzy miejscowościami prowadzące do miejscowości parafialnych, miejscowości gminnej, więc cieszy mnie to. Mam nadzieję, że zgodnie z planem ta droga, o której powiedział pan redaktor, ale także te przeze mnie wymienione, zostaną zrealizowane do końca tego roku.
1: A w jakim stanie były te cztery, są jeszcze te cztery odcinki dróg, że wymagały one remontu?
2: Panie redaktorze, nasi mieszkańcy zapewne pamiętają końcówkę lat 90. W wielu gminach, w wielu miejscowościach na miarę ówczesnych potrzeb powstawały drogi o nawierzchni tak zwanego powierzchniowego utrwalenia. Była to taka metoda, pewnie dostosowana do możliwości finansowych, jak również transportu, który poruszał się po tych drogach. Nie była to trwała technologia. Jednocześnie wówczas ze względów pewnie oszczędnościowych też projektowano drogi o szerokości około 3,5 metra. One w dzisiejszych czasach, kiedy ten sprzęt poruszający się po drogach przede wszystkim jest o wiele cięższy, jak również tej szerokości parametry z uwagi na charakter gminy rolniczy nie spełniają oczekiwań kierowców. Stąd też często już mocno zniszczone, bo upłynęło około 20-30 lat, są podziurawione, poniszczone krawędzie, a tym samym są one bardzo niebezpieczne. W ramach tych remontów te drogi zostaną poszerzone, wzmocnione, jak również uzyskają nową, trwałą nawierzchnię, a więc poprawimy bezpieczeństwo i komfort jazdy. Choć zaznaczę, bo pewnie wielu mieszkańców słucha państwa radia, to nie koniec. Mamy jeszcze kilka takich dróg, które mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się z sukcesem tutaj z powiatem łomżyńskim także zrealizować.
1: To muszę dopytać, jakich?
2: Jakich? Jest jeszcze kilka, te, o których wspomniałem, to nie są całe odcinki. To są fragmenty relacji dróg, o których mówiłem.
1: Czyli będą po prostu
2: kontynuacje, tak, kontynuowane realizacje tych dróg, o których powiedziałem, o którą wymienił pan redaktor, na przykład droga Śniadowo-Zalesie, Wypychy-Zalesie-Poczynki, to odcinek ponad 2 kilometrów. To, co wspomniałem, realizujemy 650 metrów, więc jeszcze jest co robić. Podobnie jest z drogą w miejscowości Młynik. Remontu wymaga cały odcinek drogi relacji Młynik-Szczepankowo, cały odcinek relacji drogi Stare Duchny-Śniadowo. To też fragment. Przygotowujemy się także w tej chwili, bo trwa nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mam informację od Zarządu Dróg Powiatowych, że zostanie po raz trzeci złożona, mam nadzieję, że w końcu z sukcesem, dokumentacja na przebudowę drogi Śniadowo, Śniadowo, ulica Stara Stacja, Stare Jemielite. My jako gmina także składamy 2 kolejne wnioski, więc w temacie dróg, jak pracuje, no zawsze jest coś do wykonania. Tak jak wspomniałem, remontujemy te drogi o nawierzchni utwardzonej z lat 90., ale kolejne rozbudowują się miejscowości, więc no myślę, że tych potrzeb jest, choć należy zaznaczyć, że komfort podróżowania, poruszania się po drogach lokalnych, myślę, że wokół nas się zmienił i jest coraz lepszy.
1: Część naszych słuchaczy na pewno wie, że sport jest mi bliski, sport lokalny szczególnie. I pamiętam, kiedy byłem na tym meczu, kiedy KS Śniadowo awansowało do czwartej ligi, to się śmiano trochę, że to w nagrodę będzie nowa szatnia. No minęło kilka lat, tej nowej szatni jeszcze nie ma, ale to już się w końcu dzieje, powoli.
2: Tak, ta zmiana nastąpi w tym roku, czyli w 2026. Przypomnę, klub powstał w 2003 roku, więc no już trochę czasu minęło. Oczywiście zdaję sobie sprawę z oczekiwań i zarządu klubu sportowego Śniadowo, jak również z oczekiwań sportowców, piłkarzy, i tych starszych, i tych młodszych, bo mamy i sekcje młodzieżowe. Oczywiście mamy piękną murawę i miejsce do grania, natomiast no to zaplecze w postaci szatni, no wymagało przebudowy. Zdecydowaliśmy się, że powstanie nowy obiekt. Tamten my traktowaliśmy jako obiekt tymczasowy. Myślę, że zakończy swoją służbę jako szatnie. Przypomnę państwu, że złożyliśmy w tym roku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach naboru na infrastrukturę sportową wniosek, tak aby wesprzeć to przedsięwzięcie, bo jest dosyć kosztowne jak na nasze możliwości. Łączny koszt realizacji szatni to 917 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy w tym roku to dofinansowanie. Wynosi ono 300 tysięcy złotych, więc no około 30% wartości tej inwestycji. Co do samego obiektu, to nie jest to duży obiekt, ale myślę, że na potrzeby naszego klubu jest wystarczający. Powstanie szatnia dla gości, dla gospodarzy, szatnia dla sędziów, pomieszczenie dla biura, dla zarządu oraz pomieszczenia gospodarcze. Obiekt powstaje na ulicy Kolejowej w Śniadowie. W tej chwili trwają prace związane z wykonywaniem więźby dachowej. Jeżeli chodzi o harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia, wykonawca jak gdyby tutaj realizuje to w terminie i myślę, że do końca roku to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, tak aby móc już od kolejnej tej rundy wiosennej służyć piłkarzom, jak również działaczom naszego klubu. A przypomnę, że klub sportowy Śniadowo ma ponad 20-letnią tradycję, tak jak wspomniałem, i gramy już w czwartej lidze podlaskiej, więc to poziom rozgrywkowy, w którym występują sporo większe miasta naszego, reprezentacje sportowe miast z naszego województwa, więc myślę, że tutaj kierunek rozwoju, mądra polityka klubu sprawia, że będziemy mieć następców, bo są także w klubie sekcje dziecięce i młodzieżowe, co mnie bardzo cieszy. Jednocześnie jest to taka, no, myślę, że fajna oferta dla naszych mieszkańców, z której także chętnie korzystają.
1: No to duże wydarzenie na pewno będzie dla całej społeczności sportowej w Śniadowie. Ale też duże wydarzenie dzieje się już w ten weekend 23 sierpnia, niedziela w Szczepankowie, Dożynki Gminne.
2: Tak, 23 sierpnia w Szczepankowie odbędą się gminno-parafialne, bo realizujemy to wspólnie, naprzemiennie w dwóch naszych parafiach, Dożynki w Szczepankowie. Ta tradycja zrodziła się w 2014 roku, dożynek w naszej gminie, kiedy mieliśmy zaszczyt być gospodarzem dożynek diecezjalnych, więc no, to było bardzo duże wydarzenie i zdecydowaliśmy się, że rokrocznie naprzemiennie raz w Szczepankowie, raz w Śniadowie będziemy organizować to nasze doroczne święto. Jesteśmy, panie redaktorze, szanowni państwo, gminą wiejską. Mamy bardzo dobre na terenie gminy gospodarstwa. I jest to taki czas, kiedy możemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za plony, bo to jest ten moment, kiedy kończą się żniwa, te tradycyjne, choć pewnie jak ktoś spojrzy na krajobraz, to te główne żniwa to są żniwa kukurydziane, bo no, charakter upraw się na przestrzeni lat zmienił, ale te tradycyjne dożynki organizujemy właśnie 23 sierpnia w Szczepankowie. To duża uroczystość, duże wydarzenie, kiedy to możemy przede wszystkim jako społeczność gminna także podziękować rolnikom za ich pracę, trud, spotkać się, bo no, w dzisiejszych czasach tego czasu wolnego, kiedy ta bezpośrednia relacja jest między sobą mieszkańców, jego ciągle brakuje, a to święto się przyjęło u nas. Cieszę się, bo jest to moment także do spotkań, do integracji, możliwości rozmowy, nie tylko takiej rodzinnej, ale także ze swoimi sąsiadami, rodzinami. To także doskonały moment, gdzie mogą zaprezentować się koła gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich, ich powstaje w naszych gminach. W naszej gminie coraz więcej, mamy ich 7. Wszystkie zaprezentują się właśnie na dożynkach w Szczepankowie. Ponadto sołectwo Szczepankowo postara się z tego, co wiem, także ugościć wszystkich, którzy przybędą, jak również zaprezentować stary sprzęt rolniczy. Jako ciekawostkę powiem, będzie wiele atrakcji i dla starszych, ale także i dla naszych młodszych mieszkańców. Serdecznie zapraszam na dożynki w Szczepankowie. 23 sierpnia rozpoczną się one mszą świętą dziękczynną o godzinie 12 i potrwają aż do godziny 23.
1: To godzina praktycznie. Tak, zabawy.
2: Szczególnie te godziny popołudniowe, to myślę, że bardzo dobra zabawa przy muzyce. Zapraszam serdecznie mieszkańców gminy Śniadowo. Zapraszam serdecznie wszystkich gości. Zapraszam rolników.
1: Czyli zabawa będzie, muzyki nie zabraknie.
2: Na pewno.
1: Oby pogoda była tak naprawdę.
2: Zakładamy, że będzie świetna pogoda, będzie słonecznie, jest okres wakacyjny, a nawet jak będzie trochę gorzej, to zawsze te humory, radość z tego spotkania powodują, że czujemy się świetnie w swoim towarzystwie.
1: No właśnie, bo dzisiaj wiemy, jaki jest klimat i tak naprawdę ci stowarzyszenia, ludzie prywatni, inne jeszcze podmioty, które organizują różnego rodzaju eventy, dożynki, turnieje, innego tego typu imprezy w plenerze pod gołym niebem, no to muszę brać pod uwagę to, że może padać, że może być nawet ulewa i to nie ma znaczenia już, czy to jest maj, czerwiec, lipiec czy sierpień, ten deszcz może nastąpić. No i pytanie, czy nie powinno się brać tego pod uwagę już? Może imprezy pod ogromnym namiotem?
2: Tak, panie redaktorze, spotykamy się już może w większych miejscowościach. Ja miałem możliwość prywatnie, powiem, doświadczenia tego podczas wizyt w Niemczech, na Bawarii, że tam wszystkie tego typu wydarzenia lokalne odbywają się właśnie pod namiotem. No my jeszcze tego nie stosujemy, choć postaramy się z uwagi na różne prognozy tych miejsc parasoli przygotować jak najwięcej, aby te w przypadku, kiedy no, nastąpi ten deszcz, uczestnicy tego wydarzenia, tych dożynek mogli skryć się, ale tak, jest to temat do zastanowienia i do przemyśleń, bo faktycznie ta pogoda jest kapryśna, różnie bywa, a trzeba też przyznać, że to przygotowanie takiej uroczystości, takiej imprezy wymaga przede wszystkim dużo pracy, dużo przygotowań i sporych środków, no bo to się także z tym wiąże, tak aby to ryzyko frekwencji ograniczyć do minimum, byłby to, myślę, że dobry pomysł.
1: Bo podejrzewam, że w organizacji takich dożynek to trochę ludzi bierze udział.
2: Tak, szczególnie właśnie gospodarze angażują się. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że i pan sołtys ze Szczepankowa, i koła gospodyń, i Gminny Ośrodek Kultury, pracownicy urzędu i jednostek są w to zaangażowani. Więc sporo osób, które poświęca właśnie sporo tego czasu na przygotowanie takiej uroczystości, więc no i wiąże to się też, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy, także ze sporymi wydatkami, więc no wtedy to ryzyko, tak jak pan redaktor wspomniał, kiedy ono byłoby pod dachem, byłoby mniejsze, jeżeli chodzi o frekwencję. Jest to temat na pewno do przemyślenia przy organizacji kolejnych tego typu uroczystości.
1: No ale nawet jak trochę popada, no to niech to nie zniechęca ludzi.
2: Nie, serdecznie zapraszam. Różnie bywało na przestrzeni tych kilkunastu lat. Od 2014 organizujemy dożynki. Bywało tak, że przez chwilę popadał deszcz, później wychodziło słońce i nadal trwała zabawa.
1: To już na koniec. Klub Dziecięcy Śniaduś rozpoczął rekrutację dzieci na nadchodzący rok szkolny. Ile jest miejsc?
2: Szanowni Państwo, panie redaktorze, nasz Klub Dziecięcy Śniaduś może przyjąć 16 dzieci w wieku od roku do lat 3. Zostały zakończone w tej chwili prace związane z odbiorami i dopuszczeniem tego budynku do użytkowania. W tamtym tygodniu także podpisałem umowę z panią kierownik Klubu Dziecięcego Śniaduś, która rozpoczęła jako pierwsza osoba w nowej jednostce budżetowej gminy Śniadowo swoją pracę.
1: To kto jest tą panią kierownik?
2: Panią kierownik została osoba, która ma doświadczenie w pracy w żłobku, ma także doświadczenie w pracy w przedszkolu, jak również na komisja konkursowa stwierdziła, że będzie sprawnie organizować i zarządzać tą jednostką. Jest to pani Wiktoria Zaręba. Trwa także nabór na opiekunki do klubu dziecięcego. No i to, co najważniejsze, to, co wspomniał pan redaktor, rekrutacja. Ja przypomnę, że na antenie Radia Nadzieja wcześniej informowałem, że w okresie wiosennym prowadziliśmy tak zwane zapisy do żłobka. Było to spowodowane, panie redaktorze, szanowni państwo, tym, że zdawaliśmy sobie sprawę, że mimo tego, że prace postępują, trwają, mamy określony harmonogram, to także równolegle w innych tego typu obiektach, w innych samorządach także trwają nabory. Chcieliśmy, aby ci chętni z terenu gminy, szczególnie z terenu gminy Śniadowo, mieli tę informację, że u nas także tego typu obiekt będzie, została utworzona lista i ci wszyscy, którzy zapisali się do żłobka, oczywiście mają pierwszeństwo w tej rekrutacji, która właśnie trwać będzie do 26 sierpnia.
1: A ile osób się zapisało?
2: W tej chwili jest to około 8 osób. Przypomnę, że daliśmy kontakt do wszystkich tych, którzy wcześniej zgłaszali gotowość posłania swoich dzieciaków dzieciaków do żłobka. Czekamy na to potwierdzenie. Przypomnę, że w zapisach tych wiosennych zgłosiło się 16 osób, więc no, myślę, że tutaj tych miejsc wydaje mi się, że powinno starczyć. No i robimy wszystko, drodzy państwo, żeby Klub Dziecięcy Śniaduś ruszył na początku września. Robimy wszystko, żeby to się zadziało 1 września, ale jeżeli to będzie poślizg kilkudniowy, to już z góry przepraszam, bo...
1: A to jest taka możliwość, że jednak ten poślizg będzie?
2: Kilkudniowy, tak. Kilkudniowy, zaznaczam, że może tak się zadziać, ale to tylko i wyłącznie ze względów formalnych. Być może to nie będzie od 1 września, tylko, jeżeli dobrze pamiętam, to 7 września od poniedziałku.
1: No, to są jakieś detale. To na wiosnę zapisało się 16 osób, tak. A potwierdziło jakby...
2: W tej chwili jest 8. Potwierdzeń przed wyjazdem tutaj do państwa redakcji sprawdzałem. Ale tak jak wspomniałem, do 26 sierpnia trwa nabór. Jeżeli no, to będzie lista rezerwowa, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej. Ale tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że to jest taka ilość optymalna na nasze potrzeby.
1: Gdzieś te zgłoszenia, zapisy są...
2: Tak, można wejść na stronę gminy Śniadowo. Przypomnę, adres śniadowo.pl. Tam są wszelkie informacje, numery kontaktowe, jak również wzory kart zgłoszenia do żłobka.
1: Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie wójcie.
2: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Pozdrawiam serdecznie.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Było o krok od kolejnej tragedii w Boćkach w województwie podlaskim. 47-latek jadący na podwórku samochodem z przyczepką potrącił swojego 4-letniego syna. Dziecko trafiło do szpitala, ale nie poniosło poważniejszych obrażeń. Jak się okazuje, ten sam mężczyzna 2 lata wcześniej potrącił śmiertelnie drugiego ze swoich synów. O stanie 4-letniego chłopca, a także przebiegu śledztwa mówi Radiu Nadzieja prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
2: Obrażenia dziecka nie są na szczęście poważne, nie wymagał on żadnej operacji. Ma stłuczoną klatkę piersiową i zadrapania naskórka na klatce piersiowej. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został on przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia tego czynu, jednak odmówił złożenia wyjaśnień. Nie kierowaliśmy wniosku o tymczasowe aresztowanie.
1: Do prawdziwej tragedii w tej samej rodzinie doszło w 2023 roku. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł wtedy zaledwie 10-miesięczny syn mężczyzny.
2: Blisko 3 lata temu doszło niemalże do identycznego wypadku. Ten sam mężczyzna tym samym samochodem potrącił inne dziecko. Niestety tamto zdarzenie zakończyło się dużo bardziej nieszczęśliwie, albowiem syn zmarł. Został on wtedy oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka i został już za tamto przestępstwo prawomocnie skazany.
1: Policja przesłała już do sądu rodzinnego materiały z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną. Niewykluczone zatem, że sąd zbada rodzinę pod kątem właściwej opieki. To był bardzo nieudany żart. Mieszkańców gminy Goworowa w powiecie ostrołęckim postawiła na nogi informacja o pumie, która miała pojawić się w okolicy miejscowości Rębisze Parcele i Rębisze Działy. Urząd gminy wydał komunikat o zachowaniu ostrożności w związku z pojawieniem się groźnego drapieżnika. Ostatecznie okazało się jednak, że żadnej pumy nie było. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że zgłoszenie o zwierzęciu było żartem jednego z mieszkańców, mówi wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek.
3: Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, to było zgłoszenie do miejscowego komisariatu policji z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Policjanci bardzo sprawnie zadziałali i ustalili w krótkim czasie, że był to żart, dotarli do autora, który po prostu przyznał się, że preparował całą sytuację. No i w tej chwili po prostu to wyjaśniliśmy. Te informacje medialne z kilku dni wstecz o pojawieniu się kilkadziesiąt kilometrów od nas prawdopodobnie pumy, no spowodowały, że było to dość prawdopodobne.
1: Goworowo nie jest pierwszym miejscem w Polsce, w którym w ostatnich miesiącach pojawiły się doniesienia o drapieżniku. W lipcu było głośno o pumie w województwie zachodniopomorskim. Zaledwie kilka dni temu podobny alarm pojawił się w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. Nie potwierdzono jednak jednoznacznie, że w obu przypadkach rzeczywiście chodziło o pumę. W związku z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i odroczeniem płatności za nadwykonania, Szpital Ogólny w Kolnie nie planuje nowych inwestycji, mówiła dziś na naszej antenie dyrektor szpitala Aneta Długozima. Placówka w tym roku zaciągnęła już pożyczkę obrotową w wysokości 5 milionów złotych na pokrycie kosztów i zobowiązań z uwagi na niedoszacowanie kontraktów z NFZ. To wszystko powoduje, że szpital nie będzie w stanie wyrobić wymaganych wskaźników przy realizacji projektów inwestycyjnych, przekazuje dyrektor szpitala.
4: Jeśli chodzi o wskaźniki w projektach inwestycyjnych, te wskaźniki są oparte na ilości wykonanych usług, czy też ilości wykonanych badań. Także no tutaj dlatego o tym mówię, że zakładane są wzrosty w stosunku do tych bazowych wskaźników, a jeśli będziemy mieli jakieś ograniczenia, czy w dostępie do personelu, czy w finansowaniu, to te wzrosty będzie bardzo trudno osiągnąć.
1: Stąd też rezygnacja z projektów, na które organ prowadzący, czyli powiat kolneński, otrzymał już dofinansowanie.
4: Na chwilę obecną nie planujemy nowych inwestycji związanych z rozwojem usług. W ostatnim czasie planowaliśmy zakup densytometru. Został nam przyznany, też dofinansowanie zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski dla powiatu kolneńskiego w kwocie 50 tysięcy. Jednak z uwagi na to zarządzenie prezesa NFZ i odroczenie właśnie płatności za nadwykonania. Na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy z tego zakupu i w wyniku tego również z planowanego uruchomienia poradni osteoporotycznej.
1: Przypomnijmy, że Szpital Ogólny w Kolnie nie otrzymał jeszcze pieniędzy z NFZ za nadwykonania z zeszłego roku w wysokości niemal 800 tysięcy złotych. Chciał przekupić policjantów, teraz czekają go poważne problemy. Kolneńscy policjanci na terenie gminy Turośl zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna, aby uniknąć mandatu, próbował wręczyć funkcjonariuszom łapówkę. O szczegółach mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
5: Policjanci poinformowali siedzącego za kierownicą 61-latka, że za wykroczenie, które popełnił, grozi mandat w wysokości 400 zł i 7 punktów. Aby uniknąć odpowiedzialności, mieszkaniec Mazowsza próbował wręczyć policjantom łapówkę. Zaproponował funkcjonariuszom, że mogą się dogadać, bo ma już kilka punktów na swoim koncie i dodał, że da im 400 zł na obiad zamiast mandatu. Mundurowi zatrzymali 61-latka i jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzut łapownictwa.
1: Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia. Trwa rekrutacja do klubu dziecięcego Śnieduś. Nowy żłobek w Śniadowie, który ruszy od września, ma 16 miejsc dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. Wolnych jest jeszcze 8 miejsc. Nabór trwa do 26 sierpnia, mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
6: Będzie lista rezerwowa, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej, ale wydaje mi się, że to jest taka ilość optymalna na nasze potrzeby. Można wejść na stronę gminy Śniadowo, przypomnę adres śniadowo.pl, tam są wszelkie informacje, numery kontaktowe, jak również wzory kart zgłoszenia.
1: W ubiegłym tygodniu wybrano kierownika żłobka. Funkcję tę będzie pełnić Wiktoria Zaręba, która, jak mówi wójt, ma doświadczenie w pracy i w żłobku, i w przedszkolu. Był postacią nietuzinkową. Wielu zapamięta go jako człowieka o wielkim sercu i szczerym uśmiechu. Dziś w Białymstoku tłumy pożegnały aktora Andrzeja Zaborskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 75 lat. Największą sympatię widzów zyskał rolą komendanta w serii filmów U Pana Boga, kręconych na Podlasiu.
7: Posiłki przysłali. No, ile to ja się naprosił, ile pisów wysłał. No z nieba mi ty spadasz. No, posiłki przysłali.
8: U nas służba nie można powiedzieć, żeby ciężka była. Ludzie spokojne, bogobojne, katoliki i prawosławne. Choć ja, jako katolik z dziada pradziada, mniej jeszcze mam dla obrzędku bizantyjskiego tolerancji. Także nie kradną, nie biją się, żony bliźniego swego nie pożądają, no bo i nie ma kogo.
1: Przez ponad 40 lat związany był z białostockim Teatrem Lalek. Po uroczystościach pogrzebowych urnę z prochami świętej pamięci Andrzeja Zaborskiego złożono na cmentarzu farnym w Białymstoku.
0: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Gościem poranka 7-9 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa serdecznie.
0: Maciej Berek, do tej pory minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Pewnie tak, skoro tak postanowiła większość parlamentarna, uzgodniła to w swoim obozie, mają większość, mogą go do Trybunału Konstytucyjnego wybrać. To jest oczywiście decyzja fatalna, bo ona demaskuje ten obóz, pokazuje, że tak naprawdę nie chodzi o żadne odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, a takie frazesy głoszą od dawna rządzący od 3 lat naszym krajem ci z poznaku koalicji 13 grudnia Donalda Tuska, tylko chodzi o to, żeby obsadzić Trybunał swoimi ludźmi. I to jest właśnie taki zabieg.
0: Okazuje się, że sami koalicjanci nie są tak przychylni tej kandydaturze i sami mówią, że zostali tym zaskoczeni. Na przykład Lewica ma głosować przeciw.
1: No zobaczymy. Jeżeli tak będzie, no to będziemy to wtedy oceniać. Natomiast nieraz już było tak, że próbowali podskakiwać, że tak powiem, koalicjanci Tuskowi, a potem głosowali grzecznie, tak jak on chciał, więc zobaczymy, poczekajmy na to. Byłoby dobrze oczywiście, żeby dostał taką odmowę, takiego pstryczka, że tak powiem, Donald Tusk, bo to on przecież za tym stoi, żeby któryś z koalicjantów, który mógłby zerwać większość parlamentarną, nie zagłosował, no ale czy tak będzie, to zobaczymy. Ta koalicja się trzyma sama siebie kurczowo, no bo wie, że to dla niej jest ostatnia szansa, żeby być przy władzy. Każdy z tych członów koalicji ma tego świadomość.
0: Czyli mimo tych zapewnień przewiduje pan, że jednak Maciej Berek tym sędzią zostanie?
1: No trudno powiedzieć, przewiduję, że oni wszyscy będą grzeczni wobec i spolegliwi wobec tego, czego chce premier Donald Tusk.
0: A może pokażą w końcu swój pazur?
1: No zobaczymy, no, na razie nie pokazali żaden z członów koalicji, tych koalitów Donalda Tuska, koalicji obywatelskiej nie pokazał żadnego pazura, żadnej niezależności.
0: No Szymon Hołownia pokazał.
1: Może raz jeden PSL głosując za wyborem prezesa IPN-u w ostatnim czasie. No może tutaj można było taki przykład przywołać. Natomiast zobaczymy. Natomiast na pewno dążenie i zamiar taki pokazuje, że chodzi o to, żeby obsadzić Trybunał Konstytucyjny swoimi spolegliwymi dla obecnej władzy sędziami.
0: No to każda władza ma to w swojej kartotece władzy.
1: Panie redaktorze, tylko trzeba trzymać się reguł konstytucyjnych, trzeba trzymać się jakichś zasad. Jeżeli ktoś głosi, że dąży do tego, żeby to byli członkowie Trybunału Konstytucyjnego, żeby byli niezależni, niezwiązani bezpośrednio z władzą, z polityką, no to niech to robi. A przecież to jest czynny polityk Koalicji Obywatelskiej.
0: No to więc, czy spodziewa się pan, nie wiem, włączenia w to wszystko Komisji Europejskiej, ogólnoświatowych, europejskich mediów?
1: Nie, niczego takiego już nie spodziewam. Przecież te wszystkie struktury europejskie popierają Donalda Tuska, chronią go i media również. Także może ktoś tam napisze parę artykułów na ten temat, ale to się większym echem, zwłaszcza w Europie, niestety nie odbije. Mamy taką sytuację, że w Polsce jest rząd, który niezależnie od tego, co robi, a łamie przecież reguły demokracji na każdym kroku, łamie nawet konstytucję, łamie podstawowe, elementarne zasady demokratyczne, wprowadzając reguły demokracji walczące, czyli w zasadzie właśnie antydemokracji, a jest chroniony. No, to tak to wygląda. Dopiero odsunięcie od władzy tej koalicji Donalda Tuska, koalicji 13 grudnia, zmieni sytuację w Polsce. No, ale na to musimy jeszcze poczekać rok i 2 miesiące.
0: No to czy pana zdaniem Trybunał Konstytucyjny w obecnej formie ma w ogóle sens? Czy on nie jest dzisiaj po prostu instrumentem walki politycznej, a nie organem, który faktycznie stoi na straży tej konstytucji?
1: Panie redaktorze, ma sens, tylko trzeba po prostu przestrzegać reguł konstytucyjnych i nie wolno podważać jego orzeczeń, jeżeli one są wydawane w takim trybie, który obowiązuje do zmiany konstytucji. Trybunał Konstytucyjny będzie, a po zmianie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ta zmiana pewnie w perspektywie paru lat nastąpi. Wszyscy
0: te wyroki Trybunału wiemy, jakie są. Są takie w zależności od tego, jaka władza rządzi i czy władza zdążyła obsadzić Trybunał swoimi sędziami.
1: No niech pan nie przesadza.
0: No tak to wygląda.
1: Nie, są różne i w czasie rządów Koalicji Obywatelskiej poprzednich były wyroki różne, a teraz niestety Trybunał próbuje obecna władza podporządkować go sobie. Za naszych czasów też były różne wyroki Trybunału, to nie było sterowane.
0: No nie tak przypominam sobie, że był jakiś taki wbrew Prawu i Sprawiedliwości koalicji rządzącej wtedy.
1: No jeżeli były racje stojące za tymi wyrokami, no to oczywiście tak było. Natomiast panie redaktorze, trzeba przestrzegać, niezależnie od tego, czy mamy takie czy inne zdanie na temat wyroków, czy sądów, czy Trybunałów, swoje zdanie można mieć i mamy swoją ocenę, każdy ma z nas, prawda? Ale no jednak, jeżeli ma być w państwie prawo i porządek, a przynajmniej porządek, bo czasami porządek i prawo o sprawiedliwości ma pewną do sprawiedliwości pewną odległość, ale jeżeli mamy strzec prawa i porządku, a nie prowadzić do tego, żeby państwo nie popadało, żeby jakby ustrzec państwo przed popadania w chaos, to musimy przestrzegać wyroków po prostu.
0: No to tak zabrzmiało no niebezpiecznie, jeżeli ma być chociaż porządek, a nie prawo, albo z praworządności, żeby tylko rządność została.
1: No ale no to mówię panu, że przecież niejednokrotnie są wyroki, z którymi się nie zgadzamy, prawda, sądów, no przecież powszechne doświadczenie jest takie. No ale jeżeli to się odbywa w ramach reguł, które obowiązują, no to co zrobić? No będziemy teraz podważać każdy wyrok, no to doprowadzimy państwo do chaosu.
0: A może po prostu powinno się...
1: Nie zgadzać, ale jednak trzeba przestrzegać tych wyroków, trzeba dążyć do... Jeżeli coś źle funkcjonuje, trzeba dążyć do zmiany tych mechanizmów, ale nie można wszystkiego podważać nieustannie, bo to prowadzi do totalnego chaosu i do upadku państwa.
0: No, może politycy powinni powiedzieć wprost, mówić się, dobra, politycy mogą być sędziami Trybunału, żeby nie było żadnych już wątpliwości. Żeby nie udawać, że jest on bezstronny i odpolityczniony.
1: No tak, tylko jeżeli rzeczywiście polityk jest w stanie przestawić się i przestać być politykiem, a wykonywać w sposób bezstronny swoją nową rolę, no to można by było, tak jak pan to mówi, przyjąć, ale jeżeli jedna strona zarzuca drugiej, a w tym przypadku mówię o Koalicji Obywatelskiej, że kierowała osoby do Trybunału czasem, które wcześniej pełniły role polityczne, no to sama niech tego nie robi, a w tym przypadku, w przypadku Berka, dokładnie właśnie to czyni.
0: No pamiętamy panią Krystynę Pawłowicz, która była posłanką, a potem została sędzią Trybunału. Ona też nie wyrzekła się swoich przekonań ideologicznych, partyjnych.
1: No na pewno Tuskowy Berek się wyrzeknie. No panie redaktorze, bądźmy poważni.
0: Ale nie mówię, że nie wyrzeknie. Ja mówię, że dokładnie to jest to samo.
1: No ale właśnie miało nie być to samo. No przecież Donald Tusk mówił, że teraz będzie właśnie kierował...
0: To uwierzył pan premierowi Tuskowi?
1: Ja nigdy nie uwierzyłem Tuskowi, bo przecież tylko, że on to mówił, no więc ludzie mogli uwierzyć. No w końcu premier polskiego rządu. Jemu w ogóle nie wolno wierzyć. Pamięta pan raz na pewno, jak kwestionował abonament telewizyjny, a potem przyszedł domiar z ostrzeczkami dla ludzi, którzy mu uwierzyli. No przecież to jest w ogóle jeden wielki oszust.
0: No to ja przypominam sobie też, że miało być paliwo po 5 zł, no i nie ma, więc zostawiając temat już...
1: 5,19,
0: tak, 5,19.
1: Bądźmy precyzyjni,
0: no. Precyzyjni i nie ma, no ale rząd wyszedł znowu naprzeciw oczekiwaniom kierowcom i trochę im ulżył. Czy panu spadł kamień serca, kiedy pan zobaczył, że te ceny na stacjach są trochę niższe?
1: To jest gra polityczna, panie redaktorze, taka obliczona na efekt tu i teraz, chwilowy. Przypominam, że poprzednia regulacja wprowadzona przez większość parlamentarną była wymuszona przez Prawo i Sprawiedliwość, przez nasze projekty. Chodziło o to, żeby prowadzić regułę zamrażającą ceny paliw. To się stało na jakiś czas, potem ceny znowu wystrzeliły w górę, mimo że nie było żadnych powodów po temu, ponieważ cena baryłki na rynkach światowych nie była wysoka, wręcz przeciwnie, była niska, mimo wojny, która jest zawsze tym argumentem, który przywołuje koalicja Donalda Tuska, że to wynika z tego, że właśnie wojna, którą wywołał prezydent USA, Donald Trump, znamy tę narrację, ale cena baryłki była niższa i to wyraźnie niższa, kiedy ceny szybowały w górę, niż wtedy, kiedy cena paliwa była w Polsce niższa, a cena baryłki wyższa w przeszłości. No przecież znamy tę fluktuację, to powiem, cen. No i trzeba to porównywać. Natomiast teraz, na koniec wakacji, a powinno to być zrobione na początku wakacji, właśnie kiedy Polacy wyjeżdżali na urlopy, na wakacje, kiedy te wydatki były wyższe, no to Donald Tusk na chwilę znowu prowadzi do tego, żeby obniżyć te ceny, ale one oczywiście na chwilę znowu wzrosną.
0: No, apelowaliście o to, aby ten program był, program jest i pan mówi, że to wymierzone na korzyści polityczne.
1: ale program ten miał być trwały, a nie na chwilę. On był na parę miesięcy, wymuszony przez nas, jeszcze raz powtarzam, bo Donald Tusk się bronił przed tym i drenowane były kieszenie Polaków przez parę miesięcy na początku roku, kiedy ceny były bardzo wysokie. Potem pod wpływem właśnie nacisku i bojąc się sondaży uległ temu, no a teraz znowu robi to samo, tylko znowu na krótki czas. Natomiast jest w Polsce sytuacja taka, że trzeba działaniami rządu doprowadzić do tego, żeby ta cena rzeczywiście była na trwałe niższa, póki nie ma warunków obiektywnych, zewnętrznych, że ma być wysoka. A nie ma.
0: No tutaj premier Tusk mówi, że to wszystko wina w zasadzie prezydenta, bo te ceny mogły być dużo niższe jeszcze wcześniej, ale prezydent postanowił skierować do Trybunału ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych od marca do grudnia. To ceny byłyby wtedy jeszcze niższe, więc to wszystko wina prezydenta.
1: No ale panie redaktorze, to jest, pomijając już w ogóle ten atak polityczny na prezydenta, to jest totalna bzdura to, co wygaduje Donald Tusk. Przecież to miałyby być pieniądze od firm dystrybucyjnych, które dystrybuują paliwa, które by przejąć miał budżet. To nie miało służyć obniżeniu cen paliwa, tylko załatanie części coraz większej dziury w budżecie. No przecież te nadmierne zyski właśnie miały trafić do budżetu, a nie do kieszeni Polaków. No przecież, no bądźmy poważni. A swoją drogą jest ciekawe pytanie gospodarcze, ekonomiczne. Skąd te były takie nadmierne zyski? A jeśli były, no to właśnie jeszcze bardziej obciąża ten rząd w sytuacji, kiedy była cena paliwa ustawowo obniżona. No więc jeżeli obniżyliśmy cenę paliwa, a jednocześnie firmy uzyskały nadmierne zyski, no to z tego wynika, że można było jeszcze tę cenę obniżyć. No, trzeba to wszystko analizować. Ale jeszcze raz powtarzam, ta ustawa nie miała dać tych środków finansowych Polakom, czy poprzez firmy paliwowe Polakom, tylko do budżetu wprowadzić parę miliardów złotych, bo ten budżet coraz bardziej się rozjeżdża i tu jest ogromny problem. No już w ogóle taki totalny problem się robi dla budżetu państwa, dla państwa polskiego, dla funkcjonowania państwa, dla zadłużenia, dla tych wszystkich reguł, które muszą obowiązywać w tym zakresie i tak dalej. No, no to do tego dążył, a nie żeby dać te pieniądze na obniżenie ceny paliwa Polakom.
0: Jeżeli chodzi o budżet, no to Prawo i Sprawiedliwość, wy politycy PiSu mówicie, aby ten program CPN trwał dłużej, a nie tylko 2 tygodnie. No ale on przez 2 tygodnie kosztuje budżet państwa 500 mln złotych. Więc co z tym budżetem w takim razie?
1: No to jeszcze raz powtarzam, no to skąd w sytuacji, kiedy była obniżona cena paliwa, firmy paliwowe miały nadmierne zyski, które Donald Tusk chce przejąć do budżetu? Niech na to odpowie. Tego wynika, że nie jest tak źle i nie jest tak, że to ma takie skutki dla budżetu bezpośrednie, bo tam te marże i różnego rodzaju podatki są wysokie w cenie 1 litra paliwa, więc to trzeba dokładnie ekonomicznie przeanalizować, jak to wygląda, a nie ulegać propagandzie Donalda Tuska.
0: Panie pośle, czy kwestie bezpieczeństwa powinny być elementem sporu politycznego?
1: Nie powinny być, no ale niestety są i to obecnie no rządzący wprowadzają ten spór na taki
0: obecnie
1: poziom.
0: Rządzący, ale to prezydent Nawrocki w święto Wojska Polskiego też wszedł na tą wojenną ścieżkę, wykorzystując ten dzień do walki politycznej. Po co?
1: Reagował na to, panie redaktorze, co zrobił rząd. No przecież wypisywanie na sztandarach, można powiedzieć, na tych szyldach obchodów 15 sierpnia, czyli święta Wojska Polskiego, takich politycznych haseł jak sprawa sejf, no po prostu była prowokacja, na którą prezydent musiał zareagować. Nie wolno tego robić. To jest dzień święta Wojska Polskiego, to jest dzień polskiej dumy narodowej, kiedy wracamy do kiedy Polska, która świeżo wtedy odzyskała niepodległość, pokonała potężną, największą wtedy armię świata, Armię Czerwoną. I to powinna być inspiracja, ta duma narodowa z tego zwycięstwa powinna być inspiracją do tego, żeby wkładać jak największy wspólnotowy wysiłek w tworzenie takiego potencjału obronnego Polski, żeby nigdy ta sytuacja się nie powtórzyła, żeby nie musielibyśmy, abyśmy nigdy nie musieli walczyć na przedpolach Warszawy z wrogiem, no ale nie wprowadzać, nie wolno wprowadzać do takiego święta, takiego tematu, który był przecież przedmiotem gorącego sporu politycznego. Myślę o tym kredycie sejf. A to Donald Tusk, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz zrobili.
0: Ale czy naprawdę nie można było się z tym wszystkim powstrzymać? Wiemy, jaka jest sytuacja. Wiemy, że jest coraz niebezpieczniej, że tak naprawdę wlatuje sobie rosyjska rakieta i my nie potrafimy na to w żaden sposób zareagować i jeszcze między sobą ten konflikt wykorzystujemy. Że nawet te kwestie nie są dla nas czymś, co powoduje, że możemy ponad te podziały się wznieść.
1: No powinno tak być, panie redaktorze, jak pan pyta, tylko tak się nie stało i to nie z winy prezydenta, tylko z winy rządu. No przecież to rząd zaczął, jeszcze raz powtarzam, no pan mówi, że wratuje rakieta i nie reagujemy, nie jesteśmy w stanie zareagować. No kto nie jest w stanie? Pan, ja? Na to nie jest w stanie zareagować wojsko pod obecnymi rządami.
0: Pod waszymi rządami też nie potrafiło zareagować.
1: Panie redaktorze, mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz. Można całą historię przywoływać i analizować, ale naprawdę, tutaj, jeżeli chodzi o to, co się stało 15 sierpnia, to jest wprowadzenie sprawy bardzo konfliktowej na poziom obchodów święta. To nic nie powinno się zdarzyć, bo to od razu prowokuje do sporu ponownego i jakby nasila konflikt polityczny wokół spraw wojska, obronności i naszego bezpieczeństwa. Tak być rzeczywiście nie powinno, jak pan pyta, nie powinno tak być. No tak się stało i ktoś to zaczął, ktoś to sprowokował. No co teraz prezydent miał na to nie zareagować? No to by było jeszcze gorzej.
0: Panie pośle, to już na koniec. No wiele wskazuje na to, że Marcin Romanowski, wasz poseł, były wiceminister sprawiedliwości waszego rządu, ukrywa się na terenie Naddniestrza, czyli prorosyjskiego regionu Mołdawii. Jak pan ocenia ten nowy dom polityka PiSu?
1: Ja nie wiem, gdzie przebywa pan poseł Marcin Romanowski, nie chcę się do tego odnosić, bo po prostu nie wiem, ale jeżeli tak by było, no to panie redaktorze, jest dokładnie odwrotna ocena by była, niż słyszymy z ust rządzących. No to by oznaczało, że miejsce, gdzie są duże prorosyjskie wpływy, są bardziej bezpieczne dla naszego posła, byłego ministra.
0: No nie, panie pośle, to niemożliwe jest.
1: No przepraszam bardzo, no niż Polska, która go ściga po prostu, ściga w sposób polityczny, bo przecież to, co robi z ministrem Romanowskim obecna prokuratura pod obecnymi rządami koalicji 13 grudnia wobec także ministra Zbigniewa Ziobry, to jest przecież atak polityczny, to jest, oni są obaj ścigani z powodów politycznych.
0: Ja domyślam się, że jest to jakaś forma obrony tej decyzji Marcina Romanowskiego, ale o ile faktycznie...
1: Ale co pana tak zbulwersowało? Naprawdę.
0: No jak polski polityk może uciekać do terenu, na teren prorosyjski?
1: No jeżeli Polska go ściga, a tam ma bezpieczeństwo, to pan niech porówna tę sytuację. Ja to mówię zupełnie świadomie. To w zasadzie jest jeszcze większe oskarżenie właśnie Polski pod obecnymi rządami, jeżeli tak jest, bo ja nie wiem, gdzie przybywa pan poseł minister Romanowski i nie chcę do tego się odnosić, bo nie mam tej wiedzy po prostu.
0: No to jeżeli tak jest, to ja to nie chcę się aż wierzyć, że nie maczają w tym palce jakieś rosyjskie służby na przykład. Że one sobie nie zdają sprawy, że tam jest były wiceminister sprawiedliwości.
1: No niech pan nie przesadza, niech pan nie powtarza, panie redaktorze, też rządzących obecnie, bo to łatwo, oczywiście łatwo to robić. No przecież oni, kiedy ludzie, którzy robili ten reset z Rosji, dalej są uzależnieni w istotnym stopniu od Rosji, od polityki rosyjskiej, od oczekiwań rosyjskich, zarzucają nam, obozowi Prawa i Sprawiedliwości, jakąś prorosyjskość, to jest to po prostu jeden wielki skandal, no to co się wyrabia. No ale no to co zrobić? Mają media, znacznej części powtarzające te głupstwa, no i po prostu robią to.
0: Ale to czy skandalem nie jest to, że polski polityk na taki teren uciekł, o ile faktycznie uciekł, tak? Bo jeszcze nie jest to potwierdzone w 100%.
1: Skandalem jest to, że polski polityk jest ścigany przez obecną władzę, a nie gwarantuje mu się absolutnie uczciwego, obiektywnego, sprawiedliwego sądu, bo takiego sądu przy tej władzy raczej trudno się spodziewać. Choć są w Polsce na szczęście sędziowie, którzy nie ulegają presji tej władzy. Mamy przykład choćby z odmową wydania europejskiego nakazu aresztowania dla ministra Zbigniewa Ziobry. Zdarzają się takie sytuacje, ale przecież oni tak będą losować długo, bo zakwestionowali tę regułę już, żeby znaleźć sędziego, który w sposób taki no, wbrew sprawiedliwości skaże ewentualnie tego polityka. Ale panie redaktorze, mało tego. Ja jestem przekonany, że ani Ziobro, ani Romanowski nie będą skazani, bo nie ma za co ich skazywać, ale oni, gdyby byli w Polsce, to by wynili 4 lata w areszcie wydobywczym zarządu.
0: Ale jakimi byliby bohaterami wtedy? Naczelnikami politycznymi.
1: No tak, siedzieliby w areszcie wydobywczym przez cały okres tej kadencji, bo sąd by pewnie ich nie skazał i pewnie w ogóle ich nie skaże, nie wiem, ale tak mi się wydaje. No, aby przebywali w więzieniu. A w przypadku, no, chciałby pan siedzieć 4 lata w więzieniu za niewinność, za to, że pan niczego złego nie zrobił? Dlatego tylko, że inna opcja rządzi w Polsce, a nie ta, którą pan reprezentuje? Tak by to było.
0: Czy lepiej siedzieć na prorosyjskich terenach? To, no nie wiem.
1: Nie wiem, panie redaktorze, czy prorosyjskich, czy nie prorosyjskich. Ja bym nie kojarzył w ten sposób, tam gdzieś zaraz Rosja za tym stoi. I nie wiem, gdzie jest pan, jeszcze raz powtórzę, minister poseł Romanowski, ale gdyby tak było, to wracam do swojej tezy. Gdyby było jeszcze większe oskarżenie dla obecnej demokracji walczącej Donalda Tuska w Polsce.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.
2: 7:09.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Po co premierowi Donaldowi Tuskowi Maciej Berek, ta kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
2: To nie jest to zrozumiałe.

0: tam specjalnego zrobić, że nie wiadomo, co właśnie, co to jest to coś specjalnego. No chyba, że chodzi po prostu o to, że o tak zwaną ucieczkę trochę z rządu, tak? To znaczy część być może ministrów przewiduje, że ta koalicja nie będzie już rządzić w przyszłym parlamencie za rok z kawałkiem i też oni się ewakuują na różne posady takie, powiedziałbym, trochę niezależne z dłuższą kadencją, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Zresztą tak mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami już kilkakrotnie. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o samego Macieja Berka, to będzie to taki sam pewnie sędzia jak inni, no w tym sensie, że będzie miał takie same kompetencje i nie widzę tutaj jakiegoś specjalnych, nie wiem, umiejętności, prawda?
1: Kompetencje nie, ale tu pewnie chodzi o te odpolitycznienie. Przecież obecna koalicja rządząca szła do wyborów z hasłem odpolitycznimy sądy, a tymczasem sędzią Trybunału ma być osoba, która była ministrem w tym rządzie.
0: No tutaj to jest kwestia podejścia do tego zagadnienia. To znaczy to hasło odpolitycznienia jakby tego czy Trybunału, no to jest moim zdaniem nie do zrealizowania na dzisiaj, dlatego że jak widać politycy tego nie chcą, nawet ci, którzy o tym mówią bezpośrednio, to w ogóle tego nie chcą, tak jak widzimy na tym przykładzie, chociaż oczywiście Maciej Berek nie jest takim typowym politykiem, ale jednak no jest związany, był ministrem tutaj w tym rządzie i oczywiście pewnie ma może lepsze tutaj takie uwarunkowanie niż niektórzy politycy, którzy w tym Trybunale są, czy byli. Natomiast no to nie zmienia tego faktu, że to hasło czy słowo, czy zostało tutaj złamane przez rząd. Natomiast to jest taka kwestia filozofii, kształtowania tego Trybunału. To znaczy, czy my nie, w ogóle nie chcemy tam polityków, czy jednak to było moim zdaniem trochę tak zorganizowane na wzór amerykański, to znaczy, że jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, że jednak są powoływani przez kolejnych prezydentów, prawda, raz republikanie, raz demokraci, czyli sędziowie, ale mający swój światopogląd, prawda, bardziej taki lewicowy czy prawicowy.
1: Ale słuchając właśnie koalicji rządzącej, no to miał być Trybunał właśnie nie na taki wzór amerykański. To miał być Trybunał niezależny, sędziowie niezwiązani z polityką. Więc co z tymi obietnicami?
0: No, tak, no to jak ja mówię, te obietnice się nie spełnią, są niespełnione. Ja mówię o takiej konstrukcji trochę tego Trybunału jeszcze wcześniejszej, tak? To znaczy od czasów obowiązywania konstytucji 97 roku i wcześniej też trochę, to znaczy, że po to są kadencje 9-letnie i takie długie, żeby właśnie ten sędzia zyskiwał niezależność. I to niezależnie od tego, czy jest właśnie politykiem, czy był politykiem, czy nie był. Oczywiście on musi spełniać określone wymagania jako prawnik, prawda? No i jeżeli je spełnia, no to później może taki sędzia się stać. No więc właśnie to są takie czyste hasła z kampanii wyborczej, tak, no bo nie trzeba było tego w ogóle mówić, dlatego że po prostu takich polityków się powołuje, którzy są prawnikami do tych trybunałów, zresztą wszystkie partie takie kandydatury wystawiają, no więc po co ten język sobie strzępić i na darmo i w tej chwili właśnie będą zarzuty do premiera czy do koalicji, czy to głównie do premiera, bo tutaj jest partie koalicyjne, to właściwie na dzisiaj niektóre mówią, że są przeciwne właśnie tej kandydaturze, czy Lewica, czy Polska 2050, więc tutaj no, premier się sam podkłada, prawda, że co innego mówił, a co innego teraz zupełnie robi. Zwłaszcza, że mógł znaleźć innych prawników tutaj właśnie niezwiązanych z rządem. Jak mówiliśmy już, Maciek Berek pewnie posiada wysokie kompetencje, ale nie, jakby nie ma jakichś specyficznych pewnie, które by akurat zmuszały, żeby jego powołać do Trybunału, a nie kogoś innego. No można było znaleźć nawet sympatyzujących z rządem profesorów prawa, czy niekoniecznie profesorów, ale prawników z dużym doświadczeniem, którzy by w tym Trybunale mogli zasiąść.
1: Czyli i właśnie w

0: Wracam do tego pierwszego mojego pytania, bo no podejrzewam, że premier spodziewał się tego jednak, że opinie sprzeciwu, głosy sprzeciwu gdzieś wybuchną po tej decyzji. To po co więc to? Po co wkładać kolejny kamyczek do tego swojego rządowego ogródka?
1: No trudno powiedzieć, no może po prostu coś obiecał panu ministrowi Berkowi i dotrzymuje tej obietnicy, a może trochę nie ma tej świadomości, prawda? Może nie ma tej świadomości takiej, tych skutków tego dzisiejszych. Trochę może jest, czasami tak się mówi, gdzieś tam w tej swojej pierwszej, w tych swoich pierwszych kadencjach, gdzie no miał jeszcze większą władzę, nie miał takiej skomplikowanej koalicji, też trochę były inne media, też nie było takiego rozliczania polityków precyzyjnego ze strony mediów, ze strony obywateli też, którzy dzisiaj wszystko wynajdują, wszystkie obietnice mają na jakichś filmikach czy w internecie, mogą znaleźć i później to puszczać, że się nie dotrzymało danego słowa, więc tego się należało spodziewać oczywiście, że będzie taki protest, więc po prostu premier jakby myśli, czy wierzy w swoją właśnie silną pozycję i że ta pozycja jest niekwestionowana i nawet ze strony mediów, czy ze strony obywateli, czyli że to, co on powie, to, co on jakby politycznie zaplanuje, no to będzie takim mocnym zawsze akcentem i wszyscy mu uwierzą i powiedzą, że no pomimo tego, że nie zrealizował, czy że łamie swoje słowo jeszcze z kampanii wyborczej i późniejsze też, tak, bo to nie tylko było z kampanii wyborczej, to politycy Platformy to politycznie nie odmieniali przez wszystkie przypadki, przez ostatnie lata. No i że w imię jakichś wyższych może racji opinia publiczna mu to wybaczy, ale no wydaje się, że tak nie będzie.
0: To ja też się zastanawiam, pomijając tą kwestię grupy wyborców, którzy nazywają się Silni Razem, ale pytanie o to, co z tą grupą wyborców, która wygrywa wybory. No bo tak, popatrzę się teraz na ten rząd, to czy on właściwie ma jeszcze jakieś wartości i fundamenty, z którymi szli do wyborów? No bo tak, miało być odpolitycznienie sądów, nie ma. Naprawianie praworządności, no też średnio. Benzyna za 5 zł, no nie ma. TVP, telewizja odpolityczniona, czysta woda, no tego również nie ma.
1: No cóż, no wyborcy to rozliczą za rok, tak? To zdecydowanie, więc jakby no, widać, że realizacja tych różnych punktów programu, przede wszystkim tych właśnie takich z wysokiej półki, takich bardziej ideologicznych, powiedziałbym kierunkowych, tak? No bo tutaj też jest wiele punktów gdzieś tam realizowanych, różnych takich powiedziałbym pomniejszych, czy gdzieś takich bardziej technicznych, czy różnych rozwiązań. Rozwiązania są różne wprowadzane. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie obietnice, które pan wymienił, no i jeszcze wiele innych, one nie są realizowane i takie rozliczenie po prostu nastąpi, to znaczy, że znowu obywatele powiedzą, no część obywateli powie, że politycy kłamią, tak, i władza kłamie, no bo coś obiecała, a nie zrealizowała tego i to no częściowo oczywiście z jakichś tam przyczyn politycznych, obiektywnych, ale bardzo w wielu przypadkach z przyczyn własnych, to znaczy własnej niechęci do dotrzymywania obietnic, niechęci do proponowania rozwiązań, które by zmniejszały władzę właśnie polityków, czy zmniejszały ich własną władzę. Czyli punkt widzenia jak zwykle zależy od punktu siedzenia, to znaczy jak jesteśmy w opozycji, to obiecujemy dużo i tutaj odpolityczniamy, zmniejszamy wpływ polityków. Natomiast gdy już tę władzę się zdobywa, no to ta perspektywa się zdecydowanie zmienia i rządzący myślą o tym, jak tę swoją władzę powiększyć, jak nie stracić wpływu na różne obszary rzeczywistości. No i w związku z tym te różne patologie życia publicznego też się pogłębiają, powiększają. To wszystko oczywiście będzie wodą na młyn, czy jest już wodą na młyn partii, które jeszcze nie rządziły, ale też partii skrajnych i tutaj nie ma się co dziwić też, że jak politycy się dziwią, że partie skrajne zdobywają popularność, no zdobywają czy w Europie, w Niemczech, we Francji i tak dalej, ale też w Polsce zdobywają coraz większą popularność, dlatego że partie głównego nurtu takimi działaniami tracą wiarygodność na scenie politycznej, tracą wiarygodność wobec wyborców i te zjawiska się będą niestety pogłębiać, więc już nie ma co rozpłakać nad tym rozlanym mlekiem i mówić, że tutaj nie wiadomo co się dzieje, tutaj gdzieś naród idzie w jakąś dziwną stronę. No może idzie, ale też po pierwsze uderzmy się we własne piersi i też trzeba to zdiagnozować, że partie głównego nurtu również do tego doprowadzają, że właśnie zyskują na popularności ruchy coraz bardziej skrajne i mające skrajne postulaty.
0: Pytanie, czy obecna koalicja rządząca i część sympatyków potrafi uderzyć się w pierś, powiedzieć, dobra, to nasza wina, czy jednak nie ma dalej tego przeświadczenia, że no jak to taki zwykły człowiek gdzieś tam z Podlasia, ze wsi ma taki sam głos, tyle samo jego głos waży, co mój mieszczucha człowieka z miasta.
1: To nie wiem, czy tak aż będą mówić, natomiast na pewno w piersi się nie potrafią uderzyć, to znaczy będą zwalać na swoich przeciwników politycznych, prawda, tę winę i no, taka refleksja raczej nie przyjdzie, tak, bo to nie jest w interesie polityków tych, którzy obecnie rządzą, czy też gdzieś tam poprzednio rządzili, więc tutaj no, nie mam jakichś optymistycznych wniosków w tej sprawie.
0: No podobnie trochę jak politycy Prawa i Sprawiedliwości pytani o swoje błędy, czy jakieś popełnili w tych 8 lat pełnienia przez siebie rządów, mówią tak, a jakie, to już nie potrafią tego wymienić tak naprawdę.
1: A no właśnie, trzeba było taką listę zrobić, żeby być uczciwym samym sobą i ze społeczeństwem.
0: Pojawiały się takie informacje, że premierem jeszcze tego obecnego rządu ma być na ostatnie miesiące przed wyborami Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odpowiedzialna za Sejm, wiceminister obrony narodowej. Pytanie, czy pan wierzy w taki scenariusz?
1: No nie bardzo, dlatego że pani minister no, ma taką, powiedziałbym, oczywiście coraz mocniejszą, ale jednak początkującą pozycję polityczną w rządzie. Widać, że jest w tej chwili bardzo promowana, tutaj szczególnie przez media publiczne i też przez rząd. Być może jest jakiś plan na przyszłość, na jakieś nowe twarze właśnie polskiej polityki. Tutaj już bardziej bym widział, jeżeli bym miała nastąpić jakaś zmiana premiera, to do końca nie widzę tego, ale oczywiście to też jest możliwe, bo premier Tusk już raz tak zrobił, prawda? Pod koniec kadencji, gdy miał słabe notowania, zmienił stanowisko na stanowisko w Unii Europejskiej. No to już widzę bardziej premierem Kosiniaka-Kamysza, pana ministra, który no, jest jednak liderem tego ugrupowania. Zresztą pani Sobkowiak-Czarnecka też jakby jest polityczką tego Polskiego Stronnictwa Ludowego, no tak się wydaje, przynajmniej czy gdzieś tam jest na pograniczu, ale przynajmniej rekomendowana była przez PSL do rządu wcześniej jako minister w kancelarii premiera. No i myślę, że jest to jakaś na dzisiaj próba wysądowania tego, co ewentualnie opinia publiczna, media też by o takiej kandydaturze myślały, powiedziały i chcę, że pani minister tak sobie próbuje poczynać dosyć ostro i w miarę na tych politycznych salonach. Także zobaczymy, jak to się skończy. Myślę, że to jest raczej próba budowania takiej pozycji no, na pewno pod przyszłe wybory parlamentarne, żeby jakiś kreować nowych liderów, nowe twarze właśnie, bo tych nowych twarzy też trochę brakuje w koalicji rządzącej.
0: Wiemy, jak tworzą się tego rodzaju newsy, czyli one są wypuszczane gdzieś przez zainteresowanych polityków. Czyli to jest właśnie taka próba sprawdzenia nastrojów, czy ewentualnie taka kandydatka, albo w ogóle ktoś inny jako premier miałby rację bytu?
1: No to raczej tak, no być może to jest też przez samą kandydatkę, czy przez jej otoczenie, czy przez panią minister, może to jest inspirowane, to tego nie wiemy, to nie chcę spekulować, ale tak, jest to moim zdaniem taki balon próbny, który się często wypuszcza, prawda, czy te plotki, czy ta taka zwiększona, powiedziałbym, obecność tutaj pani minister, czy też taka w ogóle, jeżeli chodzi o te sprawy obronne, taka wyraźna kontra do prezydenta, prawda? Dzisiaj, jeżeli chodzi o prezydenta, no to właśnie warto się jakby wobec niego pozycjonować, w tym sensie, że on ma dosyć silny mandat, bardzo dobre notowania, więc jakby ten polityk, który by chciał coś znaczyć w opinii publicznej, to jakby opozycyjny do prezydenta, no może się do niego odnosić, tak, bo wtedy będzie o nim trochę mowa w mediach, czyli tutaj te takie utarczki z tym programem Sejf, właśnie z nazwą Święta Narodowego, Sejf, Święta Wojska Polskiego i tak dalej, i tak dalej. No to ja to odbieram jako właśnie taką chęć zwiększenia swojej pozycji właśnie w opozycji do prezydenta, który ma silny mandat, silną pozycję i jakby chęć wywindowania siebie na tych plecach prezydenta, tak? To oczywiście nie koalicyjnych, tylko opozycyjnych, ale jednak tutaj taka opozycja do prezydenta no może spowodować, że ktoś taki wydaje się silniejszy niż jest.
0: To już na koniec. A propos właśnie prezydenta, bo wydaje się, że na plecach prezydenta też cała lista ma być oparta, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i jakiś taki szerszy obóz prawicy. Podobno Jarosław Kaczyński, prezes PiS, chce, aby właśnie Karol Nawrocki, prezydent, był takim patronem wspólnej listy. Czy jest to realna opcja na te przyszłoroczne wybory?
1: No, to zależy, o której liście mówimy, bo jeżeli chodzi o Senat, to wydaje mi się to realne. Zresztą tutaj ten system wyborczy jakby nie pozostawia wiele pola manewru i tylko takie wspólne listy, bloki senackie będą miały sukces. Natomiast jeżeli chodzi o listę sejmową, no to tu mam duże wątpliwości, czy to się da skleić, dlatego że tutaj są różne ambicje liderów politycznych i zaplecza tych liderów politycznych różnych partii, więc one prawdopodobnie będą chciały same się sprawdzić w tych wyborach sejmowych, same zobaczyć, ile będą miały właśnie posłów. Później to klecenie ewentualnej koalicji też oczywiście będzie trudne, bo jeżeli byśmy patrzyli na prawicowe partie, to cztery podmioty by były potrzebne aż do tego, żeby w ogóle stworzyć jakiś rząd, czyli następna kadencja będzie na pewno taką kadencją, powiedziałbym, szarpaną, bardzo trudną. Natomiast co do bloku senackiego, to myślę, że prezydent się zdecyduje na ten patronat.
0: Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Rozmowa poranka. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. To jest Radio Nadzieja we wtorek, za chwilę 18 i za chwilę przeniesiemy się do Łomżyńskiej Katedry, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Po raz kolejny możemy podziękować Bogu za wszelkie łaski, szczególnie dar Eucharystii, a wiemy, że i my mamy różne wątpliwości, rozterki. Podobnie apostołowie pytali nieraz Jezusa, jak to się ma do życia Królestwo Boże, jak je rozumieć, czy warto tak wiele od siebie wymagać, czy warto iść za Chrystusem, który niełatwą drogą chce prowadzić do świętości. Tym bardziej więc prośmy Ducha Świętego, aby Słowo Boże, które będzie dzisiaj odczytywane, było także przez nas zrozumiane i przyjęte. Powierzajmy Panu Bogu także wszystkie nasze osobiste intencje i prośmy Pana Boga także w intencji Dariusza o wszelkie potrzebne łaski oraz prośmy o miłosierdzie Boże dla świętej pamięci Tomasza Bronowicza, aby przyjął go Pan Bóg do swojego domu. A na początku uznajmy naszą grzeszność, byśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru. Tak mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy, w sercu mórz. A przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela. Żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek i nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim pomnożyłeś swoje majątności, a serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Zepchną Cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił: ja jestem Bogiem, w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ ja to postanowiłem, mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże.

Rzekłem, ja ich wytracę, wygubię ich pamięć u ludzi, ale się bałem drwiny wroga, że przeciwnicy ich będą się łudzić. Będą się łudzić, mówiąc, nasza ręka przemożna, a nie Pan uczynił to wszystko, gdyż jest to plemię niemądre i nie

Nadchodzi bowiem dzień klęski, los ich gotowy, bo Pan swój naród obroni, litość okaże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę upowiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie. Stając przed Bogiem, który jest źródłem prawdziwej miłości, wznieśmy nasze modlitwy. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby umacniali wiarę ludu Bożego w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę we wspólnocie Kościoła, aby Duch Święty nieustannie udzielał im potrzebnych do tego darów. Ciebie prosimy. Módlmy się także o dar wiary i nawrócenia dla rządzących, aby w asyście Ducha Świętego mądrze prowadzili naszą Ojczyznę w pokoju i dobrobycie. Ciebie prosimy. Módlmy się także za wszystkich odpoczywających na urlopach, wakacjach. Módlmy się za tych, którzy obecnie przebywają na rekolekcjach, aby powrócili do swoich obowiązków umocnieni w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodych, aby Duch Święty odnowił w nich entuzjazm religijny przed rozpoczęciem kolejnego roku nauki. Ciebie prosimy. Módlmy się także w intencji Dariusza, aby Bóg błogosławił mu. Ciebie prosimy. Módlmy się także za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Tomasza Bronowicza, aby przez miłosierdzie Boże mogli osiągnąć łaskę zbawienia. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy byli gotowi na różne poświęcenia, aby iść za Chrystusem, oczekując także od Niego wielkiej nagrody. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Dawco praw i miłości, Tobie powierzamy nasz los. Z wiarą prosimy, abyś nas wysłuchał i dał nam to, czego potrzebujemy i o co pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemienij w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniały do naszego zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie z radością wołając...

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój rastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoje miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, niech nas Pan Bóg błogosławi, byśmy teraz mogli pójść w świat i być Jego dobrym obrazem i tymi, którzy będą o Nim dobrze świadczyć. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn,

0: Taylor Swift na antenie Radia Nadzieja. Nie trzeba jechać do Hiszpanii, by wyruszyć na Camino, drogę Świętego Jakuba. Można przejść także przez Podlasie. To propozycja zarówno dla pielgrzymów, jak i osób, które chcą połączyć wędrówkę z modlitwą, wyciszeniem czy poznawaniem wyjątkowych miejsc regionu. Łomżyńska Droga Jakubowa z Drozdowa do Jedwabnego liczy około 20 km. Łączy ona kościół pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie z kościołem w Jedwabnym. Do wyruszenia na Podlaski odcinek Drogi Świętego Jakuba zachęca ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
1: Zaprosić ludzi, aby w najbliższych miesiącach przeszli sami jeszcze, albo po dwoje, po troje ten szlak, paszporty pielgrzyma. I one są, do odbioru, są specjalne pieczątki w Drozdowie i w Jedwabnym. Trasa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym Camino portugalskim czy hiszpańskim.
2: Czyli taki paszport pielgrzyma można
1: wziąć z Drozdowa czy z Jedwabnego i otrzymać trzy pieczątki. Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię Świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie, czyli Drozdowo i Jedwabne, i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach.
0: Podlaska Droga Świętego Jakuba ma około 441 km długości. Prowadzi Zwigier przez Sztabin, Jedwabne, Drozdowo i Zuzele w kierunku Warszawy, a to jest Radio Nadzieja. We wtorek spogląda na zegar w studiu 33 minuty po 18:00.

0: Wieczorne przejaśnienia prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Mówi, że w części kraju mogą jednak wystąpić burze.
1: Pod wieczór także rozpogodzenia. Wystąpią też przelotne opady deszczu. Najwięcej tych opadów na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia mogą pojawić się lokalne burze. I w tym regionie suma opadów może wynieść od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna w Polsce dziś od 18 do 21 stopni.
0: Miejscami temperatura nie przekroczy 16 stopni. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, okresami porywisty. Sięgamy na półkę z polską muzyką. Sanach zaprezentuje się na antenie radia Nadzieja. ITP, ITD, a na zegarkach 18.40.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Asian, drogo jak sen, za chwilę Mafia, ona tak ma, 18.40, prawie 7, patrzyliśmy w niebo, sprawdzaliśmy pogodę, teraz znów w niebo, spójrzmy, ptaki czują już jesień, część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu, sygnałem jest dla nich skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie, weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
1: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Można powiedzieć, że druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas, gdzie jest najbardziej intensywna ta migracja.
0: Do jesiennej migracji ptaki się starannie przygotowują. Wiele gatunków pokonuje tysiące kilometrów w drodze na zimowiska.
1: Przede wszystkim magazynują zapas tłuszczowy, czyli próbują właśnie jak najwięcej przytyć. Ta migracja jesienna, ona się różni od wiosennej tym, że jest mniej dynamiczna, czyli ptaki w dzień żerują, magazynują ten tłuszcz, a zazwyczaj nocą właśnie lecą. Czasem słychać wieczorem takie syrii, no to na przykład są drozdy, tak? Czasami można zobaczyć, że coś tam przeleci, na przykład jakiś rudzik. To jest taki migrant nocny.
0: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie, grzywacze.

0: nocy organizm człowieka jest nastawiony na odpoczynek i sen, podkreślają lekarze specjaliści. Według nich prowadzenie samochodu nocą jest bardzo niebezpieczne. Tymczasem wiele osób tak podróżuje w dalekie strony, gdyż nocą łatwiej jest przejechać i można oszczędzić czas oraz pieniądze. To, że człowiek źle funkcjonuje w nocy, wynika z rytmu okołodobowego, mówi dr Michał Skalski, zajmujący się diagnostyką i zaburzeniami snu.
1: Szczury, kot są bardziej aktywne w nocy, mniej aktywne w ciągu dnia, natomiast człowiek, podobnie jak pies, jest głównie aktywny w ciągu dnia, a w nocy aktywność znacząco spada. Także w nocy generalnie mamy dużo niższą sprawność, dużo niższą koncentrację, znacznie ograniczone funkcje poznawcze, wynikające jakby z samej naszej fizjologii. Notabene takie chyba najgorsze pory to jest między 3 a 5, bo tam w ramach tego obniżania się aktywności całego naszego ciała, w tym mózgu, już spada temperatura.
0: Około 10 lat temu wręczono Nagrodę Nobla za badania i odkrycia w tym zakresie. Doktor Skalski zaznaczył, że praca nocą powoduje, iż człowiek jest przewlekle niewyspany.
1: Jeśli ktoś pracuje po nocy, no to wtedy tak naprawdę się nie wysypia. I też jest pytanie podstawowe, czy tacy, to już nie tylko kierowcy, ale też lekarze, myślę, że również dziennikarze, którzy mają taki nieregularny tryb, czyli na przykład w nocy często pracują, a nie śpią, czy oni nie są permanentnie niewyspani. Na to się też dużą uwagę zwraca. Zresztą już dobrych kilka lat temu Unia Europejska, zresztą też w porozumieniu z specjalistami od medycyny snu, robiła takie różne akcje.
0: Spanie w ciągu dnia nie pomaga człowiekowi w osiągnięciu dobrej sprawności. Nocą, dodaje Michał Skalski, posłuchajmy.
1: Człowiek w ciągu dnia nie jest w stanie się wyspać dobrze, bo nasz mózg nie jest nastawiony na spanie, tylko na czuwanie. No a poza tym, mówię, dochodzi ten drugi aspekt, tak zwany chronobiologiczny, czy okołodobowy, który powoduje, że w nocy nasza sprawność spada, czy tak. Bo to wynika z zegara biologicznego, w którym nas stworzyła natura, czy Pan Bóg, zależy co kto wierzy. Także tutaj samo spanie nie wystarczy.
0: Z badań wynika, że kierowca niewyspany ma sprawność podobną do kierowcy pod wpływem alkoholu. Wracamy do muzyki i sięgamy na półkę z polską muzyką siostry Melosik, Andrzej Rybiński. Posłuchajmy.

0: chciał przekupić policjantów. Teraz czekają go poważne problemy. Kolejscy policjanci na terenie gminy Turośl zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna, aby uniknąć mandatu, próbował wręczyć mundurowym łapówkę. O szczegółach młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Policjanci poinformowali siedzącego za kierownicą 61-latka, że za wykroczenie, które popełnił, grozi mandat w wysokości 400 zł i 7 punktów. Aby uniknąć odpowiedzialności, mieszkaniec Mazowsza próbował wręczyć policjantom łapówkę. Zaproponował funkcjonariuszom, że mogą się dogadać, bo ma już kilka punktów na swoim koncie, i dodał, że da im 400 zł na obiad zamiast mandatu. Mundurowi zatrzymali 61-latka i jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzut łapownictwa.
0: Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. A to jest Radio Nadzieja. We wtorek już trzeba pomału mówić wtorkowy wieczór. Spoglądam na zegar w studiu. 4 minuty po 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Tym razem Ania Dąbrowska. Trwa rekrutacja do klubu dziecięcego Śniaduś. Nowy żłobek w Śniadowie, który ruszy od września. Ma 16 miejsc dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. Wolnych miejsc jest jeszcze 8. Nabór trwa do 26 sierpnia, mówi wójt gminy Śniadowo, Rafał Pstrągowski.
1: Będzie lista rezerwowa, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej, ale wydaje mi się, że to jest taka ilość optymalna na nasze potrzeby. Można wejść na stronę gminy Śniadowo, przypomnę adres śniadowo.pl, tam są wszelkie informacje, numery kontaktowe, jak również wzory kart zgłoszenia do żłobka.
0: Zostały zakończone już prace związane z odbiorami i dopuszczeniem budynku żłobka do użytkowania. Może być jednak tak, że klub dziecięcy Śniaduś rozpocznie funkcjonowanie nie 1 września, a kilka dni później.
1: Robimy wszystko, drodzy Państwo, żeby klub dziecięcy Śniaduś ruszył na początku września. Robimy wszystko, żeby to się zadziało 1 września, ale jeżeli to będzie poślizg kilkudniowy, to już z góry przepraszam, ale to tylko i wyłącznie ze względów formalnych. Być może to nie będzie od 1 września, tylko, jeżeli dobrze pamiętam, to 7 września.
0: W ubiegłym tygodniu wybrano kierownika żłobka. Funkcję tę będzie pełnić Wiktoria Zaręba, która, jak mówi wójt, ma doświadczenie w pracy w żłobku i przedszkola. To jest Radio Nadzieja we wtorek, 13 minut po 19.

0: polscy lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. W siedzibie resortu przyjął ich minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
1: To jest powód do wielkiej dumy, ale oczywiście to też jest odpowiednie, konkretne działanie i wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeżeli chodzi o naszych sportowców, bo przecież jeszcze wszyscy czujemy te wielkie emocje, które towarzyszyły nam przez ostatnie dni, a za chwilę kolejne wielkie wydarzenia. Większość z Państwa jedzie do Chorzowa i będzie też pokazywać swoją najlepszą formę.
0: Zdecydowaną większość medali dla Polski zdobyły kobiety. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. Posłuchajmy.
2: Jest teraz taki moment, że zawodniczki są na topie, ale przecież tak też nie było przez lata. Mam na myśli to, że wcześniej pewnie więcej zawodników zdobywało medale niż zawodniczki, więc teraz jest taki trend, można powiedzieć, ale też wydaje mi się, że po prostu cały czas można powiedzieć, że te same osoby zdobywają medale i akurat to są dziewczyny, więc jeżeli zdobywamy cały czas te same osoby, no to dziwne, żeby było inaczej, ale też no tutaj już akurat się pojawił medal Kuby, więc mam nadzieję, że to zmotywuje trochę innych chłopaków do roboty i też będą lepiej startować.
0: Reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. Whitney Houston, Callum Scott na antenie Radia Nadzieja. No a później pozostajemy na półce zagraniczną muzyką Teddy Swims z utworem Mr. Know It All. 19:20 na naszych zegarkach.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Mr. Know It All. Teddy Swims zaśpiewał na antenie Radia Nadzieja w związku z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i odroczeniem płatności za nadwykonania. Szpital Ogólny w Kolnie nie planuje nowych inwestycji, mówiła na naszej antenie dyrektor szpitala Aneta Długozima. Placówka w tym roku zaciągnęła już pożyczkę obrotową w wysokości 5 milionów złotych na pokrycie kosztów i zobowiązań z uwagi na niedoszacowanie kontraktów z NFZ. To wszystko powoduje, że szpital nie będzie w stanie wyrobić wymaganych wskaźników przy realizacji projektów inwestycyjnych, przekazuje dyrektor szpitala.
1: Jeśli chodzi o wskaźniki w projektach inwestycyjnych, te wskaźniki są oparte na ilości wykonanych usług, czy też ilości wykonanych badań. Także no tutaj dlatego o tym mówię, że zakładane są wzrosty w stosunku do tych bazowych wskaźników, a jeśli będziemy mieli jakieś ograniczenia, czy w dostępie do personelu, czy w finansowaniu, to te wzrosty będzie bardzo trudno osiągnąć.
0: Stąd rezygnacja z projektów, na które organ prowadzący, czyli powiat kolneński, otrzymał już dofinansowanie.
1: Na chwilę obecną nie planujemy nowych inwestycji związanych z rozwojem usług. W ostatnim czasie planowaliśmy zakup densytometru. Został nam przyznany, też dofinansowanie zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski dla powiatu kolneńskiego w kwocie 50 tysięcy. Jednak z uwagi na to zarządzenie prezesa NZ i odroczenie właśnie płatności za nadwykonania, na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy z tego zakupu i w wyniku tego również z planowanego uruchomienia poradni osteoporotycznej.
0: Szpital Ogólny w Kolnie nie otrzymał jeszcze pieniędzy z NFZ za nadwykonania z ubiegłego roku w wysokości 760 tysięcy złotych, a cała rozmowa z dyrektor Anetą Długozimą jest do odsłuchania na portalu 7.9.pl.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Rosjanie grożą Brytyjczykom konsekwencjami w odpowiedzi na brytyjskie transporty dronów dla Ukrainy. Głos w sprawie zabrała ambasador Rosji w Londynie. Wielka Brytania w tym roku wspomóc ma Kijów 150 tysiącami dronów, w tym odrzutowych bezzałogowców. Według doniesień brytyjskie drony o napędzie odrzutowym już są wykorzystywane przez Ukraińców do ataków w głąb rosyjskiego terytorium. W komunikacie rosyjskiej ambasady napisano, że działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć. Jak napisano, im głębsze będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższa będzie cena. Do komunikatu odniosły się służby prasowe brytyjskiego MON. Przekazały, że Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i będzie dostarczała jej sprzęt, którego Ukraińcy potrzebują, by bronić się przed nielegalną inwazją Rosji. Według brytyjskich mediów ukraińskie ataki w głąb rosyjskiej jego terytorium dokonywane są m.in. za pomocą brytyjskich odrzutowych dronów. Uderzenia te wycelowane są w infrastrukturę wojskową i wspierającą wojnę. Ukraińcom udało się w ostatnim czasie zniszczyć m.in. ponad 40% magazynów rosyjskiej firmy Wildberries, największego internetowego dostawcy towarów w Rosji. Tymczasem Wielka Brytania właśnie, jak mówimy, nie wycofa się ze wsparcia dla Ukrainy mimo rosyjskich ostrzeżeń. Premier zapewnił, że Londyn będzie wspierał Kijów w 100% i pozostanie przy nim w godzinach próby. Wcześniej Rosja ostrzegła Wielką Brytanię przed konsekwencjami dostarczenia Ukrainie dronów. Moskwa zareagowała na doniesienia dziennika Times, według których brytyjskie drony miały zostać po raz pierwszy wykorzystane do ataków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. No i tak jak mówimy, brytyjskie Ministerstwo Obrony nie potwierdziło, czy w tych atakach użyto dronów produkcji brytyjskiej. W czerwcu Londyn zapowiedział przekazanie Ukrainie do końca roku 150 tysięcy dronów. Najpierw grupa Mysłowic, a później Lady Antebellum na antenie Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem Igo zaprezentował się na naszej antenie. Jest godzina 19.55, o wojnie z Iranem i sytuacji w Strefie Gazy rozmawiali przez telefon prezydenci USA i Turcji, jak przekazała w komunikacie strona turecka. Recep Erdogan i Donald Trump mówili o ważnej roli dyplomacji w negocjacjach z Teheranem. Prezydent Turcji wyraził nadzieję, że rozmowy pokojowe będą kontynuowane i przyniosą zakończenie konfliktu. Turcja zaoferowała też swoją pomoc w prowadzeniu negocjacji, poinformowało biuro prasowe tureckiego prezydenta. Erdogan w rozmowie z Trumpem podkreślił, że niepokojące jest nasilenie izraelskich ataków na Strefę Gazy w czasie, gdy powinien rozpocząć się drugi etap procesu pokojowego. Tymczasem Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem ataku było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju. Państwa Bliskiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone potępiają ten atak i przestrzegają przed dalszą destabilizacją regionu. Celem ataku izraelskich myśliwców była baza w Abu ad-Duhur w prowincji Idlib. Zbombardowane zostały obiekty magazynowe oraz pas startowy. Nie ma ofiar w ludziach. Dotychczas izraelskie ataki na Syrię ograniczały się do południa i centrum kraju. Ostatni raz w marcu Abu ad-Duhur oddalone jest od granicy o ponad 300 km. Kraje regionu potępiają atak, podkreślając, że jest to poważne i niczym nie sprowokowane naruszenie suwerenności Syrii. Zaniepokojenie wyraził także amerykański ambasador w Turcji i pełnomocnik amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie Tom Barak. Nazwał atak niepotrzebną eskalacją, która nie przyczynia się do zwiększenia stabilności w regionie, i podkreślił, że Syria robi wiele, żeby poprawić stosunki z Izraelem. Turcja, która jest głównym sojusznikiem obecnych władz syryjskich, wezwała społeczność międzynarodową do zajęcia stanowiska wobec narastającej agresji Izraela. Izraelskie władze nie skomentowały dotąd ataku na Syrię. Baza w Abu ad-Duhur pełni obecnie funkcję szkoleniową. Izraelskie media, powołując się na źródła w administracji, twierdzą, że Tel Awiw jest zaniepokojony przyspieszeniem odbudowy syryjskich sił powietrznych, w tym rekrutacji i szkoleń nowych pilotów. Birdi na koniec godziny, jeśli chodzi o playlistę Radia Nadzieja. O 20:00 katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Przed wiernymi z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Baranowie wyjątkowy jubileusz. W najbliższą sobotę mieszkańcy będą świętować stulecie konsekracji kościoła. To okazja do spojrzenia na historię parafii, ale przede wszystkim na ludzi, którzy od pokoleń tworzyli jej wspólnotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Szymon Pieńkowski.
2: Tereny są dosyć biedne. Kurpiszczyzna zawsze była dosyć biedna, ale jednak jeżeli powstaje taka piękna, monumentalna świątynia, to została okupiona ogromnym wysiłkiem parafian. Tych przodków, którzy po prostu zdobyli się na budowę tego kościoła, którzy sami pracowali, wypracowali po prostu tą świątynię, to jest po prostu niezwykłe święto tych wszystkich pokoleń, które nas poprzedzały i nas, którzy po prostu dalej dbamy o to świątynię, cały czas ją remontując, upiększając. Stulecie konsekracji Kościoła, wyjątkowe wydarzenie, bo ta wyjątkowa świątynia, bo tak ją można nazwać, powstała przez praktycznie 12 lat, od 1910 roku do 1922, kiedy pierwszy raz odprawiono mszę świętą w tym kościele. Dla nas, dla całej naszej społeczności, osób wierzących, którzy zamieszkują naszą parafię, po prostu jest to wyjątkowe wydarzenie.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Natomiast o godzinie 15 rozpocznie się festyn jubileuszowy.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przygotowania do kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski oraz obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego to główne tematy najbliższych spotkań biskupów na Jasnej Górze. 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbędzie się spotkanie Rady Stałej Biskupów. O szczegółach mówi sekretarz generalny KEP biskup Marek Marczak.
3: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat. Dzień później, 26 sierpnia, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
1: Tegoroczne obchody będą połączone z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego, których tekst przygotował kardynał Stefan Wyszyński.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To dowód na to, że w Kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencje, a także wspólna modlitwa. Już w najbliższą niedzielę w Licheńskim Sanktuarium odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o godzinie 16. Przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator Sanktuarium do spraw młodych.
4: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
1: Oprócz tego po mszy świętej przygotowano coś specjalnego. Tym razem młodzi będą mieli możliwość zobaczenia Ewangelii na własne oczy.
4: Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób. Serdecznie zapraszamy.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: świat. Phil dla mieszkańców Łomży to była wyjątkowa okazja, by zobaczyć miejsce, które na co dzień jest dla nich niedostępne i sprawdzić, jak działa serce systemu dostarczającego ciepło i ciepłą wodę. Za nami dzień otwarty węzła cieplnego zorganizowany w Parku Wodnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a zorganizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak mówiła Danuta Frączek, kierownik działu ochrony środowiska MPEC, takie wydarzenia mają edukować Łomżan i pokazywać im, jak działa system ciepłowniczy w mieście.
1: Pierwsza zachęta, którą tutaj wymyśliliśmy i mam nadzieję, że OZE będzie duży, przekazanie wiedzy kolejnym osobom i kolejne fazy tego przedsięwzięcia przyjdą i jeżeli jakby wyczerpiemy ten element układanki, to pójdziemy w jakieś nowe elementy zapoznania z pracą systemu ciepłowniczego.
0: Mieszkańców Powęźle oprowadzili pracownicy działu eksploatacji sieci węzłów, m.in. Aleksandra Śliwka.
2: Chcemy przedstawić mieszkańcom zasady działania węzła cieplnego. Po kolei opowiemy, jak gorąca woda dostaje się tutaj siecią, rurociągiem zasilającym, przechodzi przez różne urządzenia, trafia do wymiennika ciepła, gdzie właśnie następuje oddanie ciepła pomiędzy nośnikiem o wyższej temperaturze, a wodą instalacyjną o niższej. Opowiemy o urządzeniu pomiarowym, w tym liczniku ciepła, opowiemy o pompach. Przygotowaliśmy też interaktywny model.
0: Pytaliśmy mieszkańców, którzy udali się do Parku Wodnego, to dlaczego przyszli na dzień otwarty i czy dowiedzieli się czegoś ciekawego. Posłuchajmy.
3: Dlaczego ja tu przyszłam? Bo ja jeszcze nie byłam w takim miejscu i mnie to bardzo interesowało. Interesowały mnie te węzły połączone z ciepłownią, skąd bierzemy to ciepło do mieszkania i ogrzewanie i woda ciepła.
4: Też miałam tych pytań do tych pani w razie awarii albo coś. To...
3: Dowiedziałam się bardzo dużo interesujących rzeczy, zadaję pytania.
5: Po raz pierwszy jestem w takim pomieszczeniu. Nie wiedziałam, że to się tutaj mieści. Przede wszystkim nie wiedziałam, w jaki sposób to się dzieje, że jednak ta woda w basenie jest ciepła.
0: W dniu otwartym udział wzięły 3 kilkunastoosobowe grupy osób, co pokazało, że wśród mieszkańców nie brakuje osób zainteresowanych tym, w jaki sposób ciepło trafia do ich domów. MPEC zapowiada już kolejne podobne wydarzenia w przyszłości. Michał Szczygieł na antenie Radia Nadzieja już teraz.

Raz po raz na głowie staje świat, tak śpiewa Michał Szczygieł, no ale śpiewa też Pozostanę sobą aż do końca, a tytuł tego utworu to Będzie, co ma być. Michał Szczygieł, to jest Radio Nadzieja we wtorek, jest godzina 20.18. Zmieniamy muzyczny nastrój zdecydowanie, kiedy cichnie gwar, grupa muzyczna przystanku Jezus. A o 20.20 modlitwa różańcowa na naszej antenie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy właśnie na antenie, rozważać poszczególne tajemnice, to podaj numer telefonów do studia 512-123-502 albo podobny drugi numer 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Matko Boża Różańcowa, w ten dzisiejszy wieczór przychodzimy do Ciebie po to, by na Ciebie spojrzeć i zapłakać z radości, żeśmy Twoimi dziećmi, a Tyś jest naszą Matką pięknej miłości. Z serca przepełnionego szczęściem dziękujemy Ci, że czekasz na nas i za to, że po prostu jesteś. Matko Chrystusowa, bądź pozdrowiona naszą dzisiejszą modlitwą różańcową. Niech nasza modlitwa, jak dym kadzidła, unosi się do tronu Boga, jak zapach najpiękniejszych róż. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Rozważając tajemnice radosne Różańca Świętego, modlimy się o pokój na całym świecie, w ludzkich sercach, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja, w intencjach rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej pięknej miłości i tych, którzy prosili nas o modlitwę, w intencjach dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców rozpoczynających w niedługim czasie nowy rok szkolny, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan, o święte, charyzmatyczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o spełnienie woli Bożej, w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o opatrzność Bożą nad Polską, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyściu cierpiące, o miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Anioł Gabriel przynosi Maryi wieść, że zostanie Matką Syna Bożego. Dla młodej dziewczyny to wydarzenie było nie tylko radosne, ale również pełne niepewności. Jednak Maryja z ufnością odpowiada: Fiat, niech mi się stanie. W jej pokornym tak odnajdujemy nadzieję, że Bóg zawsze działa w naszym życiu, nawet jeśli Jego plany są dla nas niezrozumiałe. Panie, ucz nas mówić tak Twojej woli, szczególnie wtedy, gdy wydaje się trudna do przyjęcia. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
1: Bóg zapłać, Pani Mario, z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Tajemnica druga radosna. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja z pośpiechem udaje się do swojej krewnej Elżbiety, aby podzielić się radością i nadzieją. Jej Magnifikat, pieśń uwielbienia, jest wyrazem wiary w Bożą obietnicę. Spotkanie dwóch kobiet, które doświadczyły cudu, stanowi dowód, że w relacjach i wspólnocie można odnaleźć nadzieję na drodze wiary. Panie, naucz nas dostrzegać Twoje działanie w codziennych spotkaniach i dzielić się radością Ewangelii. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W ubogiej stajence w Betlejem przychodzi na świat Zbawiciel. Maria i Józef mimo trudnych warunków przyjmują Jezusa z miłością i nadzieją. Światło bijące od żłóbka przypomina, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia Boża obecność rozprasza mrok. Panie, pomóż nam odnajdywać Twoje światło w chwilach trudności i cierpienia. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo,

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy życzę. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, modliła się Jadwiga.
3: Bóg zapłać Pani Jadwigo, z Panem Bogiem, szczęść Boże. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Symeon, człowiek pełen nadziei, rozpoznaje w Dzieciątku spełnienie Bożych obietnic. Jego słowa, teraz o Panie pozwól odejść swojemu słudze, ukazują głęboką wiarę, że Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice. Panie, ucz nas ufać, że Twoje plany są zawsze dobre, nawet jeśli wymagają cierpliwości. Proszę.
0: Mówimy. Mówimy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, radosne odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Po 3 dniach Maryja i Józef odnajdują Jezusa w świątyni. To wydarzenie uczy nas, że w chwilach, gdy wydaje się, że gubimy Jezusa, zawsze możemy Go odnaleźć. Panie, daj nam serca pełne nadziei, które nie ustają w poszukiwaniu Ciebie. Panie, naucz nas wierzyć, że w każdym zagubieniu jest nadzieja na nowe spotkanie z Tobą. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Od Twojej obrony uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich i złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Szczęść Boże, modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso, z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Twój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
1: A zmarły wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Marii, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Jadwigi i Pani Teresy. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
0: Maria,
1: Walentyna oraz Pan Hubert, posługujący przy konsolecie.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

M-Grace, ciebie wybrałem. Niespełna minuta dzieli nas od 21, a więc już za krótką chwilę wyśpiewamy Maryjo Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najlepszej, najczulszej matce za jej obecność w dniu dzisiejszym, w dzisiejszy wtorek i prosząc ją, aby była z nami również w dniu jutrzejszym. 22.10 to tradycyjnie czas aktualności wprost z Watykanu. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV modli się za polskich pielgrzymów, którzy zginęli wracając z Medjugorje, i wszystkich poszkodowanych w wypadku. Kardynał Pietro Parolin apeluje o to, by pamiętać o chrześcijanach, którzy także dziś giną za wiarę. Kościół ma być krytycznym partnerem władz, podkreślają biskupi Indonezji w nowej nocie duszpasterskiej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło z udziałem polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje, Leon XIV wystosował telegram, w którym zapewnia o modlitwie i ojcowskiej bliskości. Skierował go na ręce metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby.
2: Jego świątobliwość, papież Leon XIV, przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów powracających z Medjugorje. Czytamy w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietra Parolina. Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
1: Dziś opublikowano także telegram, w którym papież zapewnia o modlitwie w intencji ofiar i poszkodowanych w katastrofie promu pasażerskiego na jeziorze Kariba w Zimbabwe. Wskutek wypadku zginęły tam dziesiątki osób, wśród nich wiele dzieci. Kardynał Pietro Parolin przypomina, że chrześcijanie także dzisiaj są prześladowani za wiarę. Mówił o tym podczas obchodów 900-lecia powrotu relikwii świętej Agaty do Katanii na Sycylii. Sekretarz stanu, który reprezentował Leona XIV podczas jubileuszowych uroczystości, mówił o tym, że świadectwo męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa pozostaje dramatycznie aktualne. Męczeństwo, jak podkreślił, nie należy wyłącznie do historii Kościoła.
3: O beata la nostra chiesa.
4: Obłogosławiony nasz Kościele, który Bóg nadal oświeca i obdarza tak wielką godnością. Nasz Kościół, który także w naszych czasach jaśnieje chwalebną krwią męczenników. Pamiętajmy więc i módlmy się za wszystkich naszych braci, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowania z powodu imienia Pana i Jego Ewangelii.
1: Episkopat Indonezji opublikował notę duszpasterską, w której wzywa Kościół do większego zaangażowania w życie społeczne kraju. Biskupi wskazują m.in. na ubóstwo, rosnące nierówności, naruszenia praw człowieka i pogarszającą się jakość demokracji. Ostrzegają przed kryzysem ekologicznym i, jak to określają, zmęczeniem moralnym społeczeństwa.
5: Biskupi przypominają, że wiara nie może pozostać zamknięta przy ołtarzu, ale powinna przekładać się na codzienne życie. Dlatego wzywają do obrony praw człowieka i najsłabszych, edukacji politycznej młodych oraz troski o środowisko. Kościół ma współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, pozostając jednocześnie krytycznym partnerem władz.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Mince.
1: Noc w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Gościem dnia Rady Nadzieja jest Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo. Dzień dobry, panie wójcie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Zaczniemy od remontu drogi w miejscowości Zalesie Wypych. Jest zielone światło na realizację tej inwestycji.
3: Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, na podstawie porozumienia z powiatem łomżyńskim, bo droga w Zalesiu to droga powiatowa. Rozpocznie się jej lada dzień realizacja, ale to nie jedyny projekt, który jest realizowany wspólnie z powiatem łomżyńskim. Jako gmina od wielu lat wspieramy wszelkie przedsięwzięcia, przede wszystkim te drogowe, bo potrzeb w zakresie budowy, przebudowy dróg, tak jak w wielu innych gminach, mamy sporo. I to myślę, że fajny projekt, jeżeli chodzi o środki własne, bo przypomnę, będzie droga w miejscowości Zalesie realizowana ze środków własnych gminy Śniadowo i powiatu łomżyńskiego. Zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku, do jesieni, ale to jeden z czterech projektów wspólnie realizowanych na realizację dróg powiatowych w gminie Śniadowo. Samorząd gminy Śniadowo, państwo radni zdecydowali przeznaczyć się w tym roku kwotę sporą, bo aż 1,5 miliona złotych. Więc no, cieszy mnie to. Dla mieszkańców gminy Śniadowo to ważna, myślę, że informacja. Oprócz Zalesia, gdzie zostanie wyremontowany odcinek o długości około 650 metrów, będzie realizowany także remont drogi w obrębie wsi, drogi powiatowej Stare Duchny Śniadowo, tam prawie 1 kilometr drogi, jak również zostanie wyremontowany także odcinek drogi w miejscowości Szczepankowo, jak również czwarty odcinek drogi, to w miejscowości Młynik. Łącznie prawie 2,5 kilometra. Wobec pewnego niedostatku środków zewnętrznych staramy się na miarę możliwości powiatu i gminy Śniadowo realizować ze środków własnych właśnie remonty dróg, te, które są najpilniejsze do realizacji. Stąd też po raz kolejny zaznaczę, bo w tamtym roku także taki projekt realizowaliśmy, staramy się jak najwięcej środków własnych zaangażować, ponieważ drogi powiatowe to, jeżeli chodzi o gminę Śniadowo, przede wszystkim to są te główne połączenia pomiędzy miejscowościami prowadzące do miejscowości parafialnych, miejscowości gminnej, więc cieszy mnie to. Mam nadzieję, że zgodnie z planem ta droga, o której powiedział pan redaktor, ale także te przeze mnie wymienione, zostaną zrealizowane do końca tego roku.
2: A w jakim stanie były te cztery, są jeszcze te cztery odcinki dróg, że wymagały one remontu?
3: Panie redaktorze, nasi mieszkańcy zapewne pamiętają końcówkę lat 90. W wielu gminach, w wielu miejscowościach na miarę ówczesnych potrzeb powstawały drogi o nawierzchni tak zwanego powierzchniowego utrwalenia. Była to taka metoda, pewnie dostosowana do możliwości finansowych, jak również transportu, który poruszał się po tych drogach. Nie była to trwała technologia. Jednocześnie wówczas ze względów pewnie oszczędnościowych też projektowano drogi o szerokości około 3,5 metra. One w dzisiejszych czasach, kiedy ten sprzęt poruszający się po drogach przede wszystkim jest o wiele cięższy, jak również tej szerokości parametry z uwagi na charakter gminy rolniczy nie spełniają oczekiwań kierowców. Stąd też często już mocno zniszczone, bo upłynęło około 20-30 lat, są podziurawione, poniszczone krawędzie, a tym samym są one bardzo niebezpieczne. W ramach tych remontów te drogi zostaną poszerzone, wzmocnione, jak również uzyskają nową, trwałą nawierzchnię, więc poprawimy bezpieczeństwo i komfort jazdy. Choć zaznaczę, bo pewnie wielu mieszkańców słucha państwa radia, to nie koniec. Mamy jeszcze kilka takich dróg, które mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się z sukcesem tutaj z powiatem łomżyńskim także zrealizować.
2: To muszę dopytać, jakich?
3: jakich. Jest jeszcze kilka, te, o których wspomniałem, to nie są całe odcinki. To są fragmenty relacji dróg, o których mówiłem.
2: Czyli będą po prostu
3: kontynuacje, tak, kontynuowane realizacje tych dróg, o których powiedziałem, o którą wymienił pan redaktor, na przykład droga Śniadowo-Zalesie, Wypychy-Zalesie-Poczynki, to odcinek ponad 2 kilometrów. To, co wspomniałem, realizujemy 650 metrów, więc jeszcze jest co robić. Podobnie jest z drogą w miejscowości Młynik. Remontu wymaga cały odcinek drogi relacji Młynik-Szczepankowo, cały odcinek relacji drogi Stare Duchny-Śniadowo. To też fragment. Przygotowujemy się także w tej chwili, bo trwa nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy informację od Zarządu Dróg Powiatowych, że zostanie po raz trzeci złożona, mam nadzieję, że w końcu z sukcesem, dokumentacja na przebudowę drogi Śniadowo, Śniadowo, ulica Stara Stacja, Stare Jemielite. My jako gmina także składamy 2 kolejne wnioski, więc w temacie dróg, jak pracuje, no zawsze jest coś do wykonania. Tak jak wspomniałem, remontujemy te drogi o nawierzchni utwardzonej z lat 90., ale kolejne rozbudowują się miejscowości, więc no myślę, że tych potrzeb jest, choć należy zaznaczyć, że komfort podróżowania, poruszania się po drogach lokalnych, myślę, że wokół nas się zmienił i jest coraz lepszy.
2: Część naszych słuchaczy na pewno wie, że sport jest mi bliski, sport lokalny szczególnie. I pamiętam, kiedy byłem na tym meczu, kiedy KS Śniadowo awansowało do czwartej ligi, to się śmiano trochę, że to w nagrodę będzie nowa szatnia. No minęło kilka lat, tej nowej szatni jeszcze nie ma, ale to już się w końcu dzieje, powoli.
3: Tak, ta zmiana nastąpi w tym roku, czyli w 2026. Przypomnę, klub powstał w 2003 roku, więc no już trochę czasu minęło. Oczywiście zdaję sobie sprawę z oczekiwań i zarządu klubu sportowego Śniadowo, jak również z oczekiwań sportowców, piłkarzy, i tych starszych, i tych młodszych, bo mamy i sekcje młodzieżowe. Oczywiście mamy piękną murawę i miejsce do grania, natomiast no to zaplecze w postaci szatni no wymagało przebudowy. Zdecydowaliśmy się, że powstanie nowy obiekt. Tamten my traktowaliśmy jako obiekt tymczasowy. Myślę, że zakończy swoją służbę jako szatnie. Przypomnę państwu, że złożyliśmy w tym roku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach naboru na infrastrukturę sportową wniosek, tak aby wesprzeć to przedsięwzięcie, bo jest dosyć kosztowne jak na nasze możliwości. Łączny koszt realizacji szatni to 917 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy w tym roku to dofinansowanie. Wynosi ono 300 tysięcy złotych, więc no około 30% wartości tej inwestycji. Co do samego obiektu, to nie jest to duży obiekt, ale myślę, że na potrzeby naszego klubu jest wystarczający. Powstanie szatnia dla gości, dla gospodarzy, szatnia dla sędziów, pomieszczenie dla biura, dla zarządu oraz pomieszczenia gospodarcze. Obiekt powstaje na ulicy Kolejowej w Śniadowie. W tej chwili trwają prace związane z wykonywaniem więźby dachowej. Jeżeli chodzi o harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia, wykonawca jak gdyby tutaj realizuje to w terminie i myślę, że do końca roku to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, tak aby móc już od kolejnej tej rundy wiosennej służyć piłkarzom, jak również działaczom naszego klubu. A przypomnę, że Klub Sportowy Śniadowo ma ponad 20-letnią tradycję, tak jak wspomniałem, i gramy już w czwartej lidze podlaskiej, więc to poziom rozgrywkowy, w którym występują sporo większe miasta naszego, reprezentacje sportowe miast z naszego województwa, więc myślę, że tutaj kierunek rozwoju, mądra polityka klubu sprawia, że będziemy mieć następców, bo są także w klubie sekcje dziecięce i młodzieżowe, co mnie bardzo cieszy. Jednocześnie jest to taka, no, myślę, że fajna oferta dla naszych mieszkańców, z której także chętnie korzystają.
2: No to duże wydarzenie na pewno będzie dla całej społeczności sportowej w Śniadowie, ale też duże wydarzenie dzieje się już w ten weekend, 23 sierpnia, niedziela w Szczepankowie, Dożynki Gminne.
3: Tak, 23 sierpnia w Szczepankowie odbędą się gminno-parafialne, bo realizujemy to wspólnie, naprzemiennie w dwóch naszych parafiach, Dożynki w Szczepankowie. Ta tradycja zrodziła się w 2014 roku, dożynek w naszej gminie, kiedy mieliśmy zaszczyt być gospodarzem dożynek diecezjalnych, więc no, to było bardzo duże wydarzenie i zdecydowaliśmy się, że rokrocznie naprzemiennie raz w Szczepankowie, raz w Śniadowie będziemy organizować to nasze doroczne święto. Jesteśmy, panie redaktorze, szanowni państwo, gminą wiejską. Mamy bardzo dobre na terenie gminy gospodarstwa. I jest to taki czas, kiedy możemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za plony, bo to jest ten moment, kiedy kończą się żniwa, te tradycyjne, choć pewnie jak ktoś spojrzy na krajobraz, to te główne żniwa to są żniwa kukurydziane, bo no, charakter upraw się na przestrzeni lat zmienił, ale te tradycyjne dożynki organizujemy właśnie 23 sierpnia w Szczepankowie. To duża uroczystość, duże wydarzenie, kiedy to możemy przede wszystkim jako społeczność gminna także podziękować rolnikom za ich pracę, trud, spotkać się, bo no, w dzisiejszych czasach tego czasu wolnego, kiedy ta bezpośrednia relacja jest między sobą mieszkańców, jego ciągle brakuje, a to święto się przyjęło u nas. Cieszę się, bo jest to moment także do spotkań, do integracji, możliwości rozmowy, nie tylko takiej rodzinnej, ale także ze swoimi sąsiadami, rodzinami. To także doskonały moment, gdzie mogą zaprezentować się koła gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich, ich powstaje w naszych gminach, w naszej gminie coraz więcej, mamy ich 7. Wszystkie zaprezentują się właśnie na dożynkach w Szczepankowie. Ponadto sołectwo Szczepankowo postara się z tego, co wiem, także ugościć wszystkich, którzy przybędą, jak również zaprezentować stary sprzęt rolniczy. Jako ciekawostkę powiem, będzie wiele atrakcji i dla starszych, ale także i dla naszych młodszych mieszkańców. Serdecznie zapraszam na dożynki w Szczepankowie. 23 sierpnia rozpoczną się one mszą świętą dziękczynną o godzinie 12 i potrwają aż do godziny 23.
2: To cały dzień praktycznie.
3: Tak,
2: zabawy.
3: Szczególnie te godziny popołudniowe to myślę, że bardzo dobra zabawa przy muzyce. Zapraszam serdecznie mieszkańców gminy Śniadowo. Zapraszam serdecznie wszystkich gości. Zapraszam rolników.
2: Czyli zabawa będzie, muzyki nie zabraknie.
3: Na pewno.
2: Oby pogoda była tak naprawdę.
3: Zakładamy, że będzie świetna pogoda, będzie słonecznie, jest okres wakacyjny, a nawet jak będzie trochę gorzej, to zawsze te humory, radość z tego spotkania powodują, że czujemy się świetnie w swoim towarzystwie.
2: No właśnie, bo dzisiaj wiemy, jaki jest klimat i tak naprawdę ci stowarzyszenia, ludzie prywatni, inne jeszcze podmioty, które organizują różnego rodzaju eventy, dożynki, turnieje, innego tego typu imprezy w plenerze pod gołym niebem, no to muszę brać pod uwagę to, że może padać, że może być nawet ulewa i to nie ma znaczenia już, czy to jest maj, czerwiec, lipiec czy sierpień, ten deszcz może nastąpić. No i pytanie, czy nie powinno się brać tego pod uwagę już? Może imprezy pod ogromnym namiotem?
3: Tak, panie redaktorze, spotykamy się już może w większych miejscowościach. Ja miałem możliwość prywatnie, powiem, doświadczenia tego podczas wizyt w Niemczech, na Bawarii, że tam wszystkie tego typu wydarzenia lokalne odbywają się właśnie pod namiotem. No my jeszcze tego nie stosujemy, choć postaramy się z uwagi na różne prognozy tych miejsc parasoli przygotować jak najwięcej, aby te w przypadku, kiedy no, nastąpi ten deszcz, uczestnicy tego wydarzenia, tych dożynek mogli skryć się, ale tak, jest to temat do zastanowienia i do przemyśleń, bo faktycznie ta pogoda jest kapryśna, różnie bywa, a trzeba też przyznać, że to przygotowanie takiej uroczystości, takiej imprezy wymaga przede wszystkim dużo pracy, dużo przygotowań i sporych środków, no bo to się także z tym wiąże, tak aby to ryzyko frekwencji ograniczyć do minimum, byłby to, myślę, że dobry pomysł.
2: Bo podejrzewam, że w organizacji takiej dożynek to trochę ludzi bierze udział.
3: Tak, szczególnie właśnie gospodarze angażują się. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że i pan sołtys ze Szczepankowa, i koła gospodyń, i gminny ośrodek kultury, pracownicy urzędu i jednostek są w to zaangażowani. Więc sporo osób, które poświęca właśnie sporo tego czasu na przygotowanie takiej uroczystości, więc no i wiąże to się też, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy, także ze sporymi wydatkami, więc no wtedy to ryzyko, tak jak pan redaktor wspomniał, kiedy ono byłoby pod dachem, byłoby mniejsze, jeżeli chodzi o frekwencję. Jest to temat na pewno do przemyślenia przy organizacji kolejnych tego typu uroczystości.
2: No ale nawet jak trochę popada, no to niech to nie zniechęca ludzi.
3: Nie, serdecznie zapraszam. Różnie bywało na przestrzeni tych kilkunastu lat, bo 2014 organizujemy dożynki. Bywało tak, że przez chwilę popadał deszcz, później wychodziło słońce i nadal trwała zabawa.
2: To już na koniec. Klub Dziecięcy Śniaduś rozpoczął rekrutację dzieci na nadchodzący rok szkolny. Ile jest miejsc?
3: Szanowni Państwo, panie redaktorze, nasz Klub Dziecięcy Śniaduś może przyjąć 16 dzieci w wieku od roku do lat 3. Zostały zakończone w tej chwili prace związane z odbiorami i dopuszczeniem tego budynku do użytkowania. W tamtym tygodniu także podpisałem umowę z panią kierownik Klubu Dziecięcego Śniaduś, która rozpoczęła jako pierwsza osoba w nowej jednostce budżetowej gminy Śniadowo swoją pracę.
2: To kto jest tą panią kierownik?
3: Panią kierownik została osoba, która ma doświadczenie w pracy w żłobku, ma także doświadczenie w pracy w przedszkolu, jak również na komisja konkursowa stwierdziła, że będzie sprawnie organizować i zarządzać tą jednostką. Jest to pani Wiktoria Zaręba. Trwa także nabór na opiekunki do klubu dziecięcego. No i to, co najważniejsze, to, co wspomniał pan redaktor, rekrutacja. Ja przypomnę, że na antenie Radia Nadzieja wcześniej informowałem, że w okresie wiosennym prowadziliśmy tak zwane zapisy do żłobka. Było to spowodowane, panie redaktorze, szanowni państwo, tym, że zdawaliśmy sobie sprawę, że mimo tego, że prace postępują, trwają, mamy określony harmonogram, to także równolegle w innych tego typu obiektach, w innych samorządach także trwają nabory. Chcieliśmy, aby ci chętni z terenu gminy, szczególnie z terenu gminy Śniadowo, mieli tę informację, że u nas także tego typu obiekt będzie, została utworzona lista i ci wszyscy, którzy zapisali się do żłobka, oczywiście mają pierwszeństwo w tej rekrutacji, która właśnie trwać będzie do 26 sierpnia.
2: A ile osób się zapisało?
3: W tej chwili jest to około 8 osób. Przypomnę, że daliśmy kontakt do wszystkich tych, którzy wcześniej zgłaszali gotowość posłania swoich dzieciaków do żłobka. Czekamy na to potwierdzenie. Przypomnę, że w zapisach tych wiosennych zgłosiło się 16 osób, więc no myślę, że tutaj tych miejsc wydaje mi się, że powinno starczyć. No i robimy wszystko, drodzy państwo, żeby Klub Dziecięcy Śniaduś ruszył. na początku września. Robimy wszystko, żeby to się zadziało 1 września, ale jeżeli to będzie poślizg kilkudniowy, to już z góry przepraszam, bo...
2: A to jest taka możliwość, że jednak ten poślizg będzie?
3: Kilkudniowy, tak. Kilkudniowy, zaznaczam, że może tak się zadziać, ale to tylko i wyłącznie ze względów formalnych. Być może to nie będzie od 1 września, tylko, jeżeli dobrze pamiętam, to 7 września od poniedziałku.
2: No to są jakieś detale. To na wiosnę zapisało się 16 osób, tak. A potwierdziło jakby...
3: W tej chwili jest 8. Potwierdzeń przed wyjazdem tutaj do państwa redakcji sprawdzałem. Ale tak jak wspomniałem, do 26 sierpnia trwa nabór. Jeżeli no, to będzie lista rezerwowa, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej. Ale tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że to jest taka ilość optymalna na nasze potrzeby.
2: Gdzieś te zgłoszenia, zapisy są...
3: Tak, można wejść na stronę gminy Śniadowo. Przypomnę adres śniadowo.pl. Tam są wszelkie informacje, numery kontaktowe, jak również wzory kart zgłoszenia do żłobka.
2: Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie wójcie.
3: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nasz gość dnia.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Po co premierowi Donaldowi Tuskowi Maciej Berek, ta kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
2: To nie jest to zrozumiałe do końca, dlatego że oczywiście ta większość w Trybunale Konstytucyjnym, którą będzie miał rząd czy koalicja rządząca, no już w niedługim czasie się zmaterializuje, to znaczy no wystarczy po prostu powoływać kolejnych sędziów i jakby ta większość będzie. No bo to jest taka argumentacja, że Maciej Berek ma coś tam specjalnego zrobić, czy nie wiadomo co to jest to coś specjalnego. No chyba, że chodzi po prostu o to, że o tak zwaną ucieczkę trochę z rządu, tak? To znaczy część być może ministrów przewiduje, że ta koalicja nie będzie już rządzić w przyszłym parlamencie za rok z kawałkiem i też oni się ewakuują na różne posady takie, powiedziałbym, trochę niezależne z dłuższą kadencją, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Zresztą tak mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami już kilkakrotnie. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o samego Macieja Berka, to będzie to taki sam pewnie sędzia jak inni, no w tym sensie, że będzie miał takie same kompetencje i nie widzę tutaj jakiegoś specjalnych, nie wiem, umiejętności, prawda?
1: Kompetencje nie, ale tu pewnie chodzi o te odpolitycznienie. Przecież obecna koalicja rządząca szła do wyborów z hasłem odpolitycznimy sądy, a tymczasem sędzią Trybunału ma być osoba, która była ministrem w tym rządzie.
2: No tutaj to jest kwestia podejścia do tego zagadnienia. To znaczy to hasło odpolitycznienia jakby tego czy Trybunału, no to jest moim zdaniem nie do zrealizowania na dzisiaj, dlatego że jak widać politycy tego nie chcą, nawet ci, którzy o tym mówią bezpośrednio, to w ogóle tego nie chcą, tak jak widzimy na tym przykładzie, chociaż oczywiście Maciej Berek nie jest takim typowym politykiem, ale jednak no jest związany, był ministrem tutaj w tym rządzie i oczywiście pewnie ma może lepsze tutaj takie uwarunkowanie niż niektórzy politycy, którzy w tym Trybunale są, czy byli. Natomiast no to nie zmienia tego faktu, że to hasło czy słowo, czy zostało tutaj złamane przez rząd. Natomiast to jest taka kwestia filozofii, kształtowania tego Trybunału, to znaczy czy my nie, w ogóle nie chcemy tam polityków, czy jednak to było moim zdaniem trochę tak zorganizowane na wzór amerykański, to znaczy, że jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, że jednak są powoływani przez kolejnych prezydentów, prawda, raz republikanie, raz demokraci, czyli sędziowie, ale mający swój światopogląd, prawda, bardziej taki lewicowy czy prawicowy.
1: Ale słuchając właśnie koalicji rządzącej, no to miał być trybunał właśnie nie na taki wzór amerykański. To miał być trybunał niezależny, sędziowie niezwiązani z polityką. Więc co z tymi obietnicami?
2: No tak, no to jak ja mówię, te obietnice się nie spełnią, są niespełnione. Ja mówię o takiej konstrukcji trochę tego trybunału jeszcze wcześniejszej, tak? To znaczy od czasów obowiązywania konstytucji 97 roku i wcześniej też trochę, to znaczy, że po to są kadencje 9-letnie i takie długie, żeby właśnie ten sędzia zyskiwał niezależność. I to niezależnie od tego, czy jest właśnie politykiem, czy był politykiem, czy nie był. Oczywiście on musi spełniać określone wymagania jako prawnik, prawda? No i jeżeli je spełnia, no to później może taki sędzia się stać. No więc właśnie to są takie czyste hasła z kampanii wyborczej, tak? No bo nie trzeba było tego w ogóle mówić, dlatego że po prostu takich polityków się powołuje, którzy są prawnikami do tych trybunałów, zresztą wszystkie partie takie kandydatury wystawiają, no więc po co ten język sobie strzępić, no i na darmo, i w tej chwili właśnie będą zarzuty do premiera, czy do koalicji, czy to głównie do premiera, bo tutaj jest partie koalicyjne, to właściwie na dzisiaj niektóre mówią, że są przeciwne właśnie tej kandydaturze, czy Lewica, czy Polska 2050, więc tutaj no, premier się sam podkłada, prawda, że co innego mówił, a co innego teraz zupełnie robi. Zwłaszcza, że mógł znaleźć innych prawników tutaj właśnie niezwiązanych z rządem. Jak mówiliśmy już, Maciek Berek pewnie posiada wysokie kompetencje, ale nie, jakby nie ma jakichś specyficznych pewnie, które by akurat zmuszały, żeby jego powołać do trybunału, a nie kogoś innego. No można było znaleźć nawet sympatyzujących z rządem profesorów prawa, czy niekoniecznie profesorów, ale prawników z dużym doświadczeniem, którzy by w tym trybunale mogli zasiąść.
1: Czyli i właśnie wracam do tego pierwszego mojego pytania, bo no podejrzewam, że premier spodziewał się tego jednak, że opinie sprzeciwu, głosy sprzeciwu gdzieś wybuchną po tej decyzji, to po co więc to? Po co wkładać kolejny kamyczek do tego swojego rzędowego ogródka?
2: No trudno powiedzieć, no może po prostu coś obiecał panu ministrowi Berkowi i dotrzymuje tej obietnicy, a może trochę nie ma tej świadomości, prawda? Może nie ma tej świadomości takiej tych skutków tego dzisiejszych. Trochę może jest, czasami tak się mówi, gdzieś tam w tej swojej pierwszej, w tych swoich pierwszych kadencjach, gdzie no miał jeszcze większą władzę, nie miał takiej skomplikowanej koalicji, też trochę były inne media, też nie było takiego rozliczania polityków precyzyjnego ze strony mediów, ze strony obywateli też, którzy dzisiaj wszystko wynajdują, wszystkie obietnice mają na jakichś filmikach czy w internecie, mogą znaleźć i później to puszczać, że się nie dotrzymało danego słowa, więc tego się należało spodziewać oczywiście, że będzie taki protest, więc po prostu premier jakby wierzy w swoją właśnie silną pozycję i że ta pozycja jest niekwestionowana i nawet ze strony mediów czy ze strony obywateli, czyli że to, co on powie, to, co on jakby politycznie zaplanuje, no to będzie takim mocnym zawsze akcentem i wszyscy mu wierzą i powiedzą, że no pomimo tego, że nie zrealizował, czy że łamie swoje słowo jeszcze z kampanii wyborczej i późniejsze też, tak, bo to nie tylko było z kampanii wyborczej, to politycy Platformy to politycznie nie odmieniali przez wszystkie przypadki, przez ostatnie lata. No i że w imię jakichś wyższych może racji opinia publiczna mu to wybaczy, ale no wydaje się, że tak nie będzie.
1: To ja też się zastanawiam, pomijając tą kwestię grupy wyborców, którzy nazywają się Silni Razem, ale pytanie o to, co z tą grupą wyborców, która wygrywa wybory. No bo tak, popatrzę się teraz na ten rząd, to czy on właściwie ma jeszcze jakieś wartości i fundamenty, z którymi szli do wyborów? No bo tak, miało być odpolitycznienie sądów? Nie ma. Naprawianie praworządności? No też średnio. Benzyna za 5 zł? No nie ma. TVP, telewizja odpolityczniona, czysta woda? No tego również nie ma.
2: No cóż, no wyborcy to rozliczą za rok, tak? To zdecydowanie, więc jakby no, widać, że realizacja tych różnych punktów programu, przede wszystkim tych właśnie takich z wysokiej półki, takich bardziej ideologicznych, powiedziałbym kierunkowych, tak? No bo tutaj też jest wiele punktów gdzieś tam realizowanych, różnych takich powiedziałbym pomniejszych, czy gdzieś takich bardziej technicznych, czy różnych rozwiązań. Rozwiązania są różne wprowadzane. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie obietnice, które pan wymienił, no to jeszcze wiele innych, one nie są realizowane i takie rozliczenie po prostu nastąpi, to znaczy, że znowu obywatele powiedzą, no część obywateli powie, że politycy kłamią, tak, i władza kłamie, no bo coś obiecała, a nie zrealizowała tego i to no częściowo oczywiście z jakichś tam przyczyn politycznych, obiektywnych, ale bardzo bardzo wielu przypadkach z przyczyn własnych, to znaczy własnej niechęci do dotrzymywania obietnic, niechęci do proponowania rozwiązań, które by zmniejszały władzę właśnie polityków, czy zmniejszały ich własną władzę. Czyli punkt widzenia jak zwykle zależy od punktu siedzenia, to znaczy jak jesteśmy w opozycji, to obiecujemy dużo i tutaj odpolityczniamy, zmniejszamy wpływ polityków. Natomiast gdy już tę władzę się zdobywa, no to ta perspektywa się zdecydowanie zmienia i rządzący myślą o tym, jak tę swoją władzę powiększyć, jak nie stracić wpływu na różne obszary rzeczywistości. No i w związku z tym te różne patologie życia publicznego też się pogłębiają, powiększają. To wszystko oczywiście będzie wodą na młyn, czy jest już wodą na młyn partii, które jeszcze nie rządziły, ale też partii skrajnych i tutaj nie ma się co dziwić też, że jak politycy się dziwią, że partie skrajne zdobywają popularność, no zdobywają czy w Europie, w Niemczech, we Francji i tak dalej, ale też w Polsce zdobywają coraz większą popularność, dlatego, że partie głównego nurtu takimi działaniami tracą wiarygodność na scenie politycznej, tracą wiarygodność wobec wyborców i te zjawiska się będą niestety pogłębiać, więc już nie ma co rozpłakać nad tym rozlanym mlekiem i mówić, że tutaj nie wiadomo co się dzieje, tutaj gdzieś naród idzie w jakąś dziwną stronę. No może idzie, ale też po pierwsze uderzmy się we własne piersi i też trzeba to zdiagnozować, że partie głównego nurtu również do tego doprowadzają, że właśnie zyskują na popularności ruchy coraz bardziej skrajne i mające skrajne postulaty.
1: Pytanie, czy obecna koalicja rządząca i część sympatyków potrafi uderzyć się w pierś, powiedzieć, dobra, to nasza wina, czy jednak nie ma dalej tego przeświadczenia, że no jak to taki zwykły człowiek gdzieś tam z Podlasia, ze wsi ma taki sam głos, tyle samo jego głos waży, co mój mieszczucha człowieka z miasta.
2: To nie wiem, czy tak aż będą mówić, natomiast na pewno w piersi się nie potrafią uderzyć, to znaczy będą zwalać na swoich przeciwników politycznych, prawda, tę winę i no taka refleksja raczej nie przyjdzie, tak, bo to nie jest w interesie polityków tych, którzy obecnie rządzą, czy też gdzieś tam poprzednio rządzili, więc tutaj no nie mam jakichś optymistycznych wniosków w tej sprawie.
1: No podobnie trochę jak politycy Prawa i Sprawiedliwości pytani o swoje błędy, czy jakieś popełnili w tych 8 lat pełnienia przez siebie rządów, mówią tak, a jakie, to już nie potrafią tego wymienić tak naprawdę.
2: A no właśnie, trzeba było taką listę zrobić, żeby być uczciwym samym sobą i ze społeczeństwem.
1: Pojawiały się takie informacje, że premierem jeszcze tego obecnego rządu ma być na ostatnie miesiące przed wyborami Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odpowiedzialna za Sejm, wiceminister obrony narodowej. Pytanie, czy pan wierzy w taki scenariusz?
2: No nie bardzo, dlatego że pani minister no ma taką, powiedziałbym, oczywiście coraz mocniejszą, ale jednak początkującą pozycję polityczną w rządzie. Widać, że jest w tej chwili bardzo promowana, tutaj szczególnie przez media publiczne i też przez rząd. Być może jest jakiś plan na przyszłość, na jakieś nowe twarze właśnie polskiej polityki. Tutaj już bardziej bym widział, jeżeli bym miała nastąpić jakaś zmiana premiera, co do końca nie widzę tego, ale oczywiście to też jest możliwe, bo premier Tusk już raz tak zrobił, prawda? Pod koniec kadencji, gdy miał słabe notowania, zmienił stanowisko na stanowisko w Unii Europejskiej. No to już widzę bardziej premierem Kosiniaka-Kamysza, pana ministra, który no, jest jednak liderem tego ugrupowania. Zresztą pani Sobkowiak-Czarnecka też jakby jest polityczką tego Polskie Stronnictwa Ludowego, no tak się wydaje przynajmniej, czy gdzieś tam jest na pograniczu, ale przynajmniej rekomendowana była przez PSL do właśnie do rządu wcześniej jako minister w kancelarii premiera. No i myślę, że jest to jakaś na dzisiaj próba wysądowania tego, co ewentualnie opinia publiczna, media też by o takiej kandydaturze myślały, powiedziały i widzę, że pani minister tak sobie próbuje poczynać dosyć ostro i w miarę i na tych politycznych salonach. Także zobaczymy, jak to się skończy. Myślę, że to jest raczej próba budowania takiej pozycji, no, na pewno pod przyszłe wybory parlamentarne, żeby jakiś kreować nowych liderów, nowe twarze właśnie, bo tych nowych twarzy też trochę brakuje w koalicji rządzącej.
1: Wiemy, jak tworzą się tego rodzaju newsy, czyli one są wypuszczane gdzieś przez zainteresowanych polityków. Czyli to jest właśnie taka próba sprawdzenia nastrojów, czy ewentualnie taka kandydatka, albo w ogóle ktoś inny jako premier miałby rację bytu?
2: No to raczej tak, no być może to jest też przez samą kandydatkę, czy przez jej otoczenie, czy przez panią minister, może to jest inspirowane, to tego nie wiemy, to nie chcę spekulować, ale tak, jest to moim zdaniem taki balon próbny, który się często wypuszcza, prawda, czy te plotki, czy ta taka zwiększona, powiedziałbym, obecność tutaj pani minister, czy też taka w ogóle, jeżeli chodzi o te sprawy obronne, taka wyraźna kontra do prezydenta, prawda? Dzisiaj, jeżeli chodzi o prezydenta, no to właśnie warto się jakby wobec niego pozycjonować, w tym sensie, że on ma dosyć silny mandat, bardzo dobre notowania, więc jakby ten polityk, który by chciał coś znaczyć w opinii publicznej, to jakby opozycyjny do prezydenta, no może się do niego odnosić, tak, bo wtedy będzie o nim trochę mowa w mediach, czyli tutaj te takie utarczki z tym programem SAFE, właśnie z nazwą Święta Narodowego, SAFE, Święta Wojska Polskiego i tak dalej, i tak dalej. No to ja to odbieram jako właśnie taką chęć zwiększenia swojej pozycji właśnie w opozycji do prezydenta, który ma silny mandat, silną pozycję i jakby chęć wywindowania siebie na tych plecach prezydenta, tak? To oczywiście nie koalicyjnych, tylko opozycyjnych, ale jednak tutaj taka opozycja do prezydenta no może spowodować, że ktoś taki wydaje się silniejszy niż jest.
1: To już na koniec. A propos właśnie prezydenta, bo wydaje się, że na plecach prezydenta też cała lista ma być oparta, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i jak jakiś taki szerszy obóz prawicy. Podobno Jarosław Kaczyński, prezes PiS, chce, aby właśnie Karol Nawrocki, prezydent, był takim patronem wspólnej listy. Czy jest to realna opcja na te przyszłoroczne wybory?
2: No, to zależy, o której liście mówimy, bo jeżeli chodzi o Senat, to wydaje mi się to realne. Zresztą tutaj ten system wyborczy jakby nie pozostawia wiele pola manewru i tylko takie wspólne listy, bloki senackie będą miały sukces. Natomiast jeżeli chodzi o listę sejmową, no to tu mam duże wątpliwości, czy to się da skleić, dlatego że tutaj są różne ambicje liderów politycznych i zaplecza tych liderów politycznych różnych partii, więc one prawdopodobnie będą chciały same się sprawdzić w tych wyborach sejmowych, same zobaczyć, ile będą miały właśnie posłów. Później to klecenie ewentualnej koalicji też oczywiście będzie trudne, bo jeżeli byśmy patrzyli na prawicową partię, to 4 podmioty by były potrzebne aż do tego, żeby w ogóle coś jakiś rząd, czyli następna kadencja będzie na pewno taką kadencją, powiedziałbym, szarpaną, bardzo trudną. Natomiast co do bloku senackiego, to myślę, że prezydent się zdecyduje na ten patronat.
1: Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa serdecznie.
1: Maciej Berek, do tej pory minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Pewnie tak, skoro tak postanowiła większość parlamentarna, uzgodniła to w swoim obozie, mają większość, mogą go do Trybunału Konstytucyjnego wybrać. To jest oczywiście decyzja fatalna, bo ona demaskuje ten obóz, pokazuje, że tak naprawdę nie chodzi o żadne odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, a takie frazesy głoszą od dawna rządzący od 3 lat naszym krajem ci z podznaku koalicji 13 grudnia Donalda Tuska, tylko chodzi o to, żeby obsadzić Trybunał swoimi ludźmi. I to jest właśnie taki zabieg.
1: Okazuje się, że sami koalicjanci nie są tak przychylni tej kandydaturze i sami mówią, że zostali tym zaskoczeni. Na przykład Lewica ma głosować przeciw.
2: No zobaczymy. Jeżeli tak będzie, no to będziemy to wtedy oceniać. Natomiast nieraz już było tak, że próbowali podskakiwać, że tak powiem, koalicjanci Tuskowi, a potem głosowali grzecznie, tak jak on chciał, więc zobaczymy, poczekajmy na to. Byłoby dobrze oczywiście, żeby dostał taką odmowę, takiego pstryczka, że tak powiem, Donald Tusk, bo to on przecież za tym stoi, żeby któryś z koalicjantów, który mógłby zerwać większość parlamentarną, nie zagłosował, no ale czy tak będzie, zobaczymy. Ta koalicja się trzyma sama siebie kurczowo, no bo wie, że to dla niej jest ostatnia szansa, żeby być przy władzy. Każdy z tych członów koalicji ma tego świadomość.
1: Czyli mimo tych zapewnień przewiduje pan, że jednak Maciej Berek tym sędzią zostanie?
2: No trudno powiedzieć, przewiduję, że oni wszyscy będą grzeczni wobec i spolegliwi wobec tego, czego chce premier Donald Tusk.
1: A może pokażą w końcu swój pazur?
2: No zobaczymy, no, na razie nie pokazali żaden z członów koalicji, tych koalitów Donalda Tuska, koalicji obywatelskiej nie pokazał żadnego pazura, żadnej niezależności.
1: No Szymon Hołownia pokazał.
2: Może raz jeden PSL głosując za wyborem prezesa IPN-u w ostatnim czasie. No może tutaj można było taki przykład przywołać. Natomiast zobaczymy. Natomiast na pewno dążenie i zamiar taki pokazuje, że chodzi o to, żeby obsadzić Trybunał Konstytucyjny swoimi spolegliwymi dla obecnej władzy sędziami. No
1: to każda władza ma to w swojej kartotece władzy.
2: Panie redaktorze, tylko trzeba trzymać się reguł konstytucyjnych, trzeba trzymać się jakichś zasad. Jeżeli ktoś głosi, że dąży do tego, żeby to byli członkowie Trybunału Konstytucyjnego, żeby byli niezależni, niezwiązani bezpośrednio z władzą, z polityką, no to niech to robi. A przecież to jest czynny polityk Koalicji Obywatelskiej.
1: No to więc, czy spodziewa się pan, nie wiem, włączenia w to wszystko Komisji Europejskiej, ogólnoświatowych, europejskich mediów?
2: Ale nie, niczego takiego już nie spodziewam. Przecież te wszystkie struktury europejskie popierają Donalda Tuska, chronią go i media również. Także może ktoś tam napisze parę artykułów na ten temat, ale to się większym echem, zwłaszcza w Europie, niestety nie odbije. Mamy taką sytuację, że w Polsce jest rząd, który niezależnie od tego, co robi, a łamie przecież reguły demokracji na każdym kroku, łamie nawet konstytucję, łamie podstawowe, elementarne zasady demokratyczne, wprowadzając reguły demokracji walczącej, czyli w zasadzie właśnie antydemokracji, a jest chroniony. No, to tak to wygląda. Dopiero odsunięcie od władzy tej koalicji Donalda Tuska, koalicji 13 grudnia, zmieni sytuację w Polsce. No, ale na to musimy jeszcze poczekać rok i 2 miesiące.
1: No to czy pana zdaniem Trybunał Konstytucyjny w obecnej formie ma w ogóle sens? Czy on nie jest dzisiaj po prostu instrumentem walki politycznej, a nie organem, który faktycznie stoi na straży tej konstytucji?
2: Panie redaktorze, ma sens, tylko trzeba po prostu przestrzegać reguł konstytucyjnych i nie wolno podważać jego orzeczeń, jeżeli one są wydawane w takim trybie, który obowiązuje do zmiany konstytucji. Trybunał Konstytucyjny będzie, a po zmianie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ta zmiana pewnie w perspektywie paru lat nastąpi. Wszyscy
1: te wyroki Trybunału wiemy, jakie są. Są takie w zależności od tego, jaka władza rządzi i czy władza zdążyła obsadzić Trybunał swoimi sędziami.
2: No niech pan nie przesadza.
1: No tak to wygląda.
2: Nie, są różne i w czasie rządów Koalicji Obywatelskiej poprzednich były wyroki różne, a teraz niestety Trybunał próbuje być próbuje obecna władza podporządkować go sobie. Za naszych czasów też były różne wyroki Trybunału, to nie było sterowane.
1: No nie tak przypominam sobie, że był jakiś taki wbrew Prawu i Sprawiedliwości koalicji rządzącej wtedy.
2: No jeżeli były racje stojące za tymi wyrokami, no to oczywiście tak było. Natomiast panie redaktorze, trzeba przestrzegać, niezależnie od tego, czy mamy takie czy inne zdanie na temat wyroków, czy sądów, czy trybunałów, swoje zdanie można mieć i mamy swoją ocenę, każdy ma z nas, prawda? Ale no jednak, jeżeli ma być w państwie prawo i porządek, a przynajmniej porządek, bo czasami porządek i prawo o sprawiedliwości ma pewną do sprawiedliwości pewną odległość, ale jeżeli mamy strzec prawa i porządku, a nie prowadzić do tego, żeby państwo nie popadało, żeby jakby ustrzec państwo przed popadania w chaos, to musimy przestrzegać wyroków po prostu.
1: No to tak zabrzmiało no, niebezpiecznie, jeżeli ma być chociaż porządek, a nie prawo, albo z praworządności, żeby tylko rządność została.
2: No ale no to mówię panu, że przecież niejednokrotnie są wyroki, z którymi się nie zgadzamy, prawda, sądów, no przecież powszechne doświadczenie jest takie, no ale jeżeli to się odbywa w ramach reguł, które obowiązują, no to co zrobić, no będziemy teraz podważać każdy wyrok, no doprowadzimy państwo do chaosu.
1: A może po prostu powinno
2: się... Nie zgadzać, ale jednak trzeba przestrzegać tych wyroków, trzeba dążyć do... Jeżeli coś źle funkcjonuje, trzeba dążyć do zmiany tych mechanizmów, ale nie można wszystkiego podważać nieustannie, bo to prowadzi do totalnego chaosu i do upadku państwa.
1: No może politycy powinni powiedzieć wprost, mówić się, dobra, politycy mogą być sędziami Trybunału, żeby nie było żadnych już wątpliwości. Żeby nie udawać, że jest on bezstronny i odpolityczniony.
2: No tak, tylko jeżeli rzeczywiście polityk jest w stanie przestawić się i przestać być politykiem, a wykonywać w sposób bezstronny swoją nową rolę, no to można by było, tak jak pan to mówi, przyjąć, ale jeżeli jedna strona zarzuca drugiej, a w tym przypadku mówię o Koalicji Obywatelskiej, że kierowała osoby do Trybunału czasem, które wcześniej pełniły role polityczne, no to sama niech tego nie robi, a w tym przypadku, w przypadku Berka, dokładnie właśnie to czyni.
1: No pamiętamy panią Krystynę Pawłowicz, która była posłanką, a potem została sędzią Trybunału. Ona też nie wyrzekła się swoich przekonań ideologicznych, partyjnych.
2: No na pewno Tuskowy Berek się wyrzeknie. No panie redaktorze, bądźmy poważni.
1: Ale ja nie mówię, że nie wyrzeknie. Ja mówię, że dokładnie to jest to samo.
2: No ale właśnie miało nie być to samo. No przecież Donald Tusk mówił, że teraz będzie właśnie kierował...
1: To uwierzył pan premierowi Tuskowi?
2: Ja nigdy nie uwierzyłem Tuskowi, bo przecież tylko, że on to mówił, no więc ludzie mogli uwierzyć. No w końcu premier polskiego rządu. Jemu w ogóle nie wolno wierzyć. Pamięta pan raz na pewno, jak kwestionował abonament telewizyjny, a potem przyszedł domiar z ostrzeczkami dla ludzi, którzy mu uwierzyli. No przecież to jest w ogóle jeden wielki oszust.
1: No to ja przypominam sobie też, że miało być paliwo po 5 zł, no i nie ma, więc zostawiając temat już...
2: 5,19.
1: Tak, 5,19.
2: Bądźmy precyzyjni
1: i precyzyjni i nie ma, no ale rząd wyszedł znowu naprzeciw oczekiwaniom kierowcom i trochę im ulżył. Czy panu spadł kamień serca, kiedy pan zobaczył, że te ceny na stacjach są trochę niższe?
2: To jest gra polityczna, panie redaktorze, taka obliczona na efekt tu i teraz, chwilowy. Przypominam, że poprzednia regulacja wprowadzona przez większość parlamentarną była wymuszona przez Prawo i Sprawiedliwość, przez nasze projekty. Chodziło o to, żeby prowadzić regułę zamrażającą ceny paliw. To się stało na jakiś czas. Potem ceny znowu wystrzeliły w górę. Mimo, że nie było żadnych powodów po temu, ponieważ cena baryłki na rynkach światowych nie była wysoka, wręcz przeciwnie, była niska. Mimo wojny, która jest zawsze tym argumentem, który przywołuje koalicja Donalda Tuska, że to wynika z tego, że właśnie wojna powoduje, wojna, którą wywołał prezydent USA, Donald Trump, znamy tę narrację, ale cena baryłki była niższa i to wyraźnie niższa, kiedy ceny szybowały w górę, niż wtedy, kiedy cena paliwa była w Polsce niższa, a cena baryłki wyższa w przeszłości. No przecież znamy tę fluktuację, to powiem, cen. No i trzeba to porównywać. Natomiast teraz, na koniec wakacji, a powinno to być zrobione na początku wakacji, właśnie kiedy Polacy wyjeżdżali na urlopy, na wakacje, kiedy te wydatki były wyższe, no to Donald Tusk na chwilę znowu prowadzi do tego, żeby obniżyć te ceny, ale one oczywiście na chwilę znowu wzrosną.
1: No, ale apelowaliście tak o to, aby ten program był, program jest i pan mówi, że to wymierzone na korzyści polityczne.
2: Ale program ten miał być trwały, a nie na chwilę. On był na parę miesięcy, wymuszony przez nas, jeszcze raz powtarzam, bo Donald Tusk się bronił przed tym i drenowane były kieszenie Polaków przez parę miesięcy na początku roku, kiedy ceny były bardzo wysokie. Potem pod wpływem właśnie nacisku i bojąc się sondaży uległ temu. No a teraz znowu robi to samo, tylko znowu na krótki czas. Natomiast jest w Polsce sytuacja taka, że trzeba działaniami rządu doprowadzić do tego, żeby ta cena rzeczywiście była na trwałe niższa, póki nie ma warunków obiektywnych, zewnętrznych, że ma być wysoka. A nie ma.
1: No tutaj premier Tusk mówi, że to wszystko wina w zasadzie prezydenta, bo te ceny mogły być dużo niższe jeszcze wcześniej, ale prezydent postanowił skierować do Trybunału ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych od marca do grudnia. To ceny byłyby wtedy jeszcze niższe, więc to wszystko wina prezydenta.
2: No ale panie redaktorze, to jest, pomijając już w ogóle ten atak polityczny na prezydenta, to jest totalna bzdura to, co wygaduje Donald Tusk. Przecież to miałyby być pieniądze od firm dystrybucyjnych, które dystrybuują paliwa, które by przejąć miał budżet. To nie miało służyć obniżeniu cen paliwa, tylko załatanie części coraz większej dziury w budżecie. No przecież te nadmierne zyski właśnie miały trafić do budżetu, a nie do kieszeni Polaków. No przecież, no bądźmy poważni. A swoją drogą jest ciekawe pytanie gospodarcze, ekonomiczne. Skąd te były takie nadmierne zyski? A jeśli były, no to właśnie jeszcze bardziej obciąża ten rząd w sytuacji, kiedy była cena paliwa ustawowo obniżona. No więc jeżeli obniżyliśmy cenę paliwa, a jednocześnie firmy uzyskały nadmierne zyski, no to z tego wynika, że można było jeszcze tę cenę obniżyć. No, trzeba to wszystko analizować. Ale jeszcze raz powtarzam, ta ustawa nie miała dać tych środków finansowych Polakom, czy poprzez firmy paliwowe Polakom, tylko do budżetu wprowadzić parę miliardów złotych, bo ten budżet coraz bardziej się rozjeżdża i tu jest ogromny problem. No już w ogóle taki totalny problem się robi dla budżetu państwa, dla państwa polskiego, dla funkcjonowania państwa, dla zadłużenia, dla tych wszystkich reguł, które muszą obowiązywać w tym zakresie i tak dalej. No to do tego dążyło, nie żeby dać te pieniądze na obniżenie ceny paliwa Polakom.
1: Jeżeli chodzi o budżet, no to Prawo i Sprawiedliwość, wy politycy PiSu mówicie, aby ten program CPN trwał dłużej, a nie tylko 2 tygodnie. No ale on przez 2 tygodnie kosztuje budżet państwa 0,5 miliarda złotych. Więc co z tym budżetem w takim razie?
2: No to jeszcze raz powtarzam, no to skąd w sytuacji, kiedy była obniżona cena paliwa, firmy paliwowe miały nadmierne zyski, które Donald Tusk chce przejąć do budżetu? Niech na to odpowie. Tego wynika, że nie jest tak źle i nie jest tak, że to ma takie skutki dla budżetu bezpośrednie, bo tam te marże i różnego rodzaju podatki są wysokie w cenie 1 litra paliwa, więc to trzeba dokładnie ekonomicznie przeanalizować, jak to wygląda, a nie ulegać propagandzie Donalda Tuska.
1: Panie pośle, czy kwestie bezpieczeństwa powinny być elementem sporu politycznego?
2: Nie powinny być, no ale niestety są i to obecnie rządzący wprowadzają ten spór na taki
1: obecnie
2: poziom.
1: Rządzący, ale to prezydent Nawrocki w święto Wojska Polskiego też wszedł na tą wojenną ścieżkę, wykorzystując ten dzień do walki politycznej. Po co?
2: Reagował na to, panie redaktorze, co zrobił rząd. No przecież wypisywanie na sztandarach, można powiedzieć, na tych szyldach obchodów 15 sierpnia, czyli święta Wojska Polskiego, takich politycznych haseł jak sprawa sejf, no po prostu była prowokacja, na którą prezydent musiał zareagować. Nie wolno tego robić. To jest dzień święta Wojska Polskiego, to jest dzień polskiej dumy narodowej, kiedy wracamy do tych, kiedy Polska, która świeżo wtedy odzyskała niepodległość, pokonała potężną, największą wtedy armię świata, Armię Czerwoną. I to powinna być inspiracja, ta duma narodowa z tego zwycięstwa powinna być inspiracją do tego, żeby wkładać jak największy wspólnotowy wysiłek w tworzenie takiego potencjału obronnego Polski, żeby nigdy ta sytuacja się nie powtórzyła, żeby nie musielibyśmy, abyśmy nigdy nie musieli walczyć na przedpolach Warszawy z wrogiem, no ale nie wprowadzać, nie wolno wprowadzać do takiego święta, takiego tematu.